trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o pożarze hali magazynowej w Słubicach. Było też o śmiertelnym wypadku pod Witnicą.
2: Straty mogą być ogromne. Śledczy i eksperci będą badać przyczyny pożaru hali magazynowej w Słubicach. W środku miał znajdować się sprzęt AGD czy akumulatory. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Obiekt o powierzchni ponad 4000 metrów spłonął całkowicie, zawalił się dach. Z pożarem walczyło 20 jednostek straży, czyli ponad 100 strażaków. Do tematu będziemy wracać. Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę. Przypomnijmy, na trasie Witnica-Białczyk samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły dwie osoby, trzecia w ciężkim stanie trafiła do gorzowskiego szpitala. Z kolei do 3 lat więzienia grozi kierowcy, który także w sobotę został zatrzymany pod wpływem alkoholu. W jego organizmie stwierdzono 2 promile. Dalszą jazdę uniemożliwił mu inny kierowca, którego zaniepokoiło to, jak zachowywało się auto na drodze. Taksówkarze pod lupą. W czasie weekendu skontrolowano w Gorzowie ponad 100 pojazdów. 4 kierowców straciło dowody rejestracyjne. Kolejne 4 postępowania prowadzić będą inspektorzy transportu drogowego. Uczestniczyli także funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy weryfikowali kwestie związane z legalnością pobytów i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Prowadziła nielegalny sklepik w swoim mieszkaniu 71-latka ze Skwierzyny odpowie za nielegalny handel tytoniem. W jej mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg, 45 worków krajanki tytoniowej. Kobieta usłyszała zarzuty narażenia Skarbu Państwa na straty. Niezapłacone podatki to ponad 30 tysięcy złotych. Grozi jej wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności.
3: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u, mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. O sytuację na gorzowskim SOR-ze pytali posłowie PiS podczas swojej wizyty w lecznicy. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
4: Jeśli chodzi o SOR, to już za czasów rządu PiS-u mówiliśmy o tym, że jest za mało specjalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową w Polsce. Dramatycznie za mało, o połowę za mało. Natomiast wymagania obsługi SOR-u są takie, że przez całą dobę musi być przynajmniej jeden specjalista medycyny ratunkowej, a to powoduje, że w całej Polsce jest ten dramatyczny problem. Więc jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej niż są, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u. To jest często kilkaset pacjentów dziennie, którzy tu przychodzą i oczekują od nas pomocy. Bezpieczeństwo SOR-u i naszych pacjentów polega na tym, że zapewniamy pracę specjalistom zgodnie z zasadami. Zresztą jeśli chodzi o obsadę lekarską, też ratowniczą, to ona jest wyjątkowo dobra na tle innych szpitali.
3: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
2: Gorzowianie zapłacą więcej za mieszkania komunalne, wszystko przez rosnące ceny w branży budowlanej. Od lutego czynsze idą w górę o 17%. Oznacza to, że opłata za mieszkanie 50-metrowe wzrośnie miesięcznie o ponad 100 zł. Wzrosty cen za materiały budowlane sprawił, że w ciągu ostatnich 2 lat koszty utrzymania budynków komunalnych wzrosły o 37%, tłumaczy Paweł Nowacki, dyrektor ZGM-u.
5: Przekazaliśmy informację, że od 1 lutego wejdą nowe stawki czynszu. Nie ukrywam, że ta regulacja jest koniecznością. W ostatnim czasie warunki gospodarcze na tyle się zmieniły, że musimy podejść odpowiedzialnie do funkcjonowania naszego zakładu i prowadzonej działalności. Tylko i wyłącznie na przestrzeni ostatnich 2 lat koszty utrzymania zasobów wzrosły nam ponad 30%. Natomiast jeżeli chodzi o regulację stawki czynszu, przyjęliśmy poziom 17%. To zaznaczę, że to nie jest poziom najwyższy, z którego mogliśmy skorzystać, czyli 3% wartości odtworzeniowej wskaźnika odtworzenia budynków. Przyjęliśmy ten wskaźnik na niższym poziomie, natomiast tak jak wspomniałem, ta regulacja była nieunikniona.
6: Ale te 17% to jednak całkiem spora podwyżka.
5: Tak, ale tak jak wspomniałem, że koszty utrzymania w ostatnich 2 latach wzrosły ponad 36%. Nie mamy wpływu na to, jakie są koszty materiałów budowlanych, sanitarnych. Nie mamy wpływu na koszty pracy. Nie mamy wpływu na to, w jakiej wysokości będą wykonywane świadczenia na rzecz naszego zasobu. Przypomnę, że my nie dysponujemy swoimi pracownikami fizycznymi, a wszystkie prace, które są związane z obsługą tych naszych budynków, one są zlecane podmiotom zewnętrznym. A więc to wszystko niestety ma wpływ też na to, że tak jak wspomniałem, nieunikniona była ta regulacja, która wejdzie w przyszłym roku.
6: Ilu osób to będzie dotyczyło? Ile jest?
5: W naszych zasobach to jest około ponad 5 tysięcy mieszkańców. Mówimy o mieszkańcach lokali komunalnych, natomiast oczywiście my jeszcze administrujemy wspólnotami mieszkaniowymi, natomiast te regulacje nie obejmują właścicieli. Tutaj mówimy o zupełnie innej strukturze wnoszenia opłat. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to wysokość tych opłat, o wysokości tych opłat decydują poszczególne wspólnoty mieszkaniowe, a więc właściciele.
2: Dodajmy, że podwyżki dotkną ponad 5 tysięcy gorzowian.
3: Jeden etap zakończony, czas na drugi, dłuższy. Buduje się dalszy ciąg obwodnicy północnej Gorzowa. Kierowcy od środowego popołudnia śmigają nową trasą przez Rondo Barlineckie do Ronda Przywielskiego. Teraz wykonawca zajmie się odcinkiem od Ronda Szumana przy Myśliborskiej do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Owocowej. Pracę także w rejonie cmentarza od strony Chwalęcic, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
7: Planowane w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
3: Powstanie nowa jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa, a także dwa wiadukty drogowe. Potem przebudowa ulicy Mironickiej i częściowo Dobrej. Powstaną nowe odcinki tzw. obwodnicy wschodniej i zachodniej. Te prace powinny zakończyć się w czerwcu 2028 roku. Koszt inwestycji to 240 milionów złotych.
2: Przeniesione przystanki na ulicy Piłsudskiego, utrudnienia także dla pasażerów MZK. Trwa remont ulicy. Jeden pas ruchu jest zajęty przez drogowców. Inaczej funkcjonuje także komunikacja miejska.
8: W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicę Piłsudskiego.
2: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta. Przypomnijmy, remont ma się zakończyć w listopadzie. Koszt to prawie 5 milionów złotych. Ulica Wawrzyniaka na Zawarciu zamknięta. Trzeba korzystać z objazdów ulicą Fabryczną, Kolejową i Przemysłową. Prace prowadziło tam PWiK, a teraz trzeba naprawić rozkopaną drogę. Utrudnienia mogą potrwać do piątku.
9: Studenci powinni o tym pamiętać. Warto sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego. Przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczy to osób, które pracowały w wakacje na umowę o pracę. Mówi Anna Branicka z Lubuskiego oddziału NFZ-u.
10: Jeżeli taką pracę w trakcie wakacji osoba podejmowała, a wcześniej była zgłoszona do ubezpieczenia przez rodziców, należy po zakończeniu tej pracy ponownie dokonać tego zgłoszenia.
9: Studenci, którzy o tym zapomnieli, mogą napotkać na kłopoty w przychodni. Jak je rozwiązać?
10: Pamiętajmy, że nawet w tej sytuacji możemy wypełnić u lekarza stosowne oświadczenie, które pozwoli nam skorzystać w dniu zgłoszenia ze świadczeń medycznych.
9: Studentów do ubezpieczenia zdrowotnego mogą ponownie zgłosić rodzice, pracodawca lub uczelnia.
2: Sztuczna inteligencja w biznesie. Rozpoczął się Business Week 2026 w Gorzowie. Przez 5 dni lokalni przedsiębiorcy uczestniczyć będą w spotkaniach z ekspertami, którzy będą mówić o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.
11: Cały tydzień Business Week jest poświęcony tematom ważnym dla przedsiębiorców. Przygotowaliśmy ten program w odpowiedzi na potrzeby ze strony przedsiębiorców. Tak jak pan prezes wspomniał, tematyka jest bardzo zróżnicowana. Dzisiaj zaczynamy z przytupem, zaczynamy od HRD. Będziemy rozmawiać o procesach rekrutacyjnych i procesach zarządzania pracownikami. W kolejnych dniach będziemy rozmawiać o marketingu. Tematy na pewno będą mocno zdominowane przez sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o tym, jak ją zaprzęgnąć do bieżącej działalności, ale także i o ryzykach, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W kolejnych dniach będziemy rozmawiać także o sprawach równie istotnych, jak podatki. O podatkach, które no niewątpliwie są skomplikowane i dynamicznie się zmieniają. Jak wykorzystać ulgi podatkowe, jak prawidłowo się rozliczać, o tym będziemy rozmawiać w środę. W kolejnym dniu, w czwartek, będziemy rozmawiać o sprawach światowych, o tym, jak dynamicznie zmieniający się świat wpływa na to, jak dzisiaj funkcjonują przedsiębiorcy w Polsce. Jak dzisiaj minimalizować ryzyko inwestycyjne i prawidłowo prognozować trendy rynkowe. W ostatnim dniu, 9 października, w piątek, zapraszamy z kolei przedsiębiorców na dzień związany z funduszami europejskimi. Będziemy rozmawiać o tym, jakie fundusze są dzisiaj wciąż dostępne dla przedsiębiorców, zarówno w postaci bezzwrotnych dotacji, jak i instrumentów zwrotnych. O tym, jak pozyskać środki na bieżące inwestycje, a także o tym, jak pozyskać środki choćby na bardziej ambitne działania, jak prace badawczo-rozwojowe. Także niewątpliwie jest to tydzień, w którym biznes się będzie integrował i bardzo wzmacniał merytorycznie.
2: Mówiła Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. A w kolejnych dniach będzie można porozmawiać o marketingu, podatkach, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy o funduszach europejskich. W tegorocznej edycji uczestniczy 250 przedsiębiorców. Business Week organizowany jest po raz drugi. Więcej szczegółów na stronach internetowych wydarzenia.
9: Bohater uhonorowany przez Gorzowską Radę Miasta, 20-letni Gorzowianin bez wahania wszedł do Warty, żeby ratować dziewczynę, która wskoczyła do rzeki. Jak mówi dziś, postąpiłby tak samo. Jakub Olczyk z rąk prezydenta Gorzowa i przewodniczącego Rady Miasta otrzymał kwiaty i podziękowania za swoją postawę.
12: Nie spodziewałem się w ogóle nawet, że to trafi do mediów, że zyska taki rozgłos i że będę na przykład tutaj na całej Radzie, tak, gdzie są najważniejsze osoby w mieście. I no, jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony ogólnie tą całą sytuacją.
9: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 15 września około godziny 23 na bulwarze w Gorzowie. Jakub zauważył, jak kobieta wskakuje do rzeki, zadzwonił na numer alarmowy 112, żeby zawiadomić służby i sam ruszył jej z pomocą.
2: W Gorzowie odsłonięto pomnik Danuty Siedziakówny Inki, sanitariuszki i łączniczki Armii Krajowej. Została ona zamordowana przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. W sierpniu 1946 roku miała wtedy niespełna 18 lat. Jej pomnik zobaczycie na skwerze w pobliżu murów miejskich przy ulicy Zabytkowej. Niedawno przeszedł on rewitalizację, są tam ławki i nowa zieleń. Iwona Goździk i Michał Bajserowicz dostali motyle, czyli tradycyjną nagrodę kulturalną prezydenta Gorzowa. Iwona Goździk od lat działa w Filharmonii, jest odpowiedzialna m.in. za koncerty dla dzieci, muzyczne raczkowanie. Michał Bajserowicz to malarz, grafik i rzeźbiarz.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: We wtorek mówiliśmy o błędnym alercie RCB. Było też o zarzutach za atak na pracownika SOR-u.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło Lubuszan za omylnie wysłane ostrzeżenie. W poniedziałkowy wieczór mieszkańcy otrzymali SMS-a o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu polskiego lotnictwa. Okazało się, że trafiły one do naszego regionu przez pomyłkę. Adresatami byli mieszkańcy lubelskiego.
13: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Nie? Ktoś tam poszedł za daleko, że tak się wyrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, nie? No to poszli na całość.
14: Przeczytałam. Nie widziałam już po czasie.
15: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
16: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
2: Wiadomość mogła trafić nawet do 700 tysięcy osób. Zdziwiła, ale także przestraszyła wielu mieszkańców, którzy wcześniej nie dostawali takich alertów. Nawet do 5 lat więzienia grozi 22-latkowi, który zaatakował na SOR-ze pracownika ochrony w gorzowskim szpitalu. Napastnik był pijany. Po zatrzymaniu w organizmie miał 2 promile alkoholu. 57-letni ochroniarz z urazami głowy trafił na szpitalny oddział. Po wytrzeźwieniu 22-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Do aresztu nie trafił, ale ma zakaz zbliżania się do poszkodowanego. Do zdarzenia doszło w piątek w nocy. Policja prosi o kontakt świadków tragicznego wypadku na trasie Witnica-Białczyk. Auto uderzyło w drzewo, zginęły 3 osoby, 2 na miejscu. Trzecia w poniedziałek zmarła w gorzowskim szpitalu. Śledczy chcą ustalić przyczyny tragedii i proszą o pomoc. Dzwonimy pod 112, przypomnijmy, do zdarzenia doszło w sobotni wieczór.
3: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u, mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. O sytuację na gorzowskim SOR-ze pytali posłowie PiS podczas swojej wizyty w lecznicy. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
4: Jeśli chodzi o SOR, to już za czasów rządu PiS mówiliśmy o tym, że jest za mało specjalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową w Polsce. Dramatycznie za mało, o połowę za mało. Natomiast wymagania obsługi SOR-u są takie, że przez całą dobę musi być przynajmniej jeden specjalista medycyny ratunkowej, a to powoduje, że w całej Polsce jest ten dramatyczny problem. Więc jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali nie, dłużej niż, niż są, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u. To jest często kilkaset pacjentów dziennie, którzy tu przychodzą i oczekują od nas pomocy. Bezpieczeństwo SOR-u i naszych pacjentów polega na tym, że zapewniamy pracę specjalistom zgodnie z zasadami. Zresztą jeśli chodzi o obsadę lekarską, też ratowniczą, to ona jest wyjątkowo dobra na tle innych szpitali.
3: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
2: Gorzowska katedra powinna być podświetlona. To pomysł związkowców gorzowskiej Enei i mają propozycję dla miasta. Przedstawiciele Solidarności zadeklarowali, że pokryją połowę kosztów wykonania instalacji. Według nich to około 400 tysięcy złotych.
17: Ja uważam, że obiekt po takim remoncie zasługuje na pełną ekspozycję. Jest doskonałą wizytówką miasta i w godzinach wieczornych podświetlona katedra robiłaby fenomenalne wrażenie. Natomiast jeżeli mówimy o pieniądzach, to warto tutaj podkreślić zaangażowanie Solidarności Enea, która zadeklarowała pokrycie 50% kosztów z wykonania instalacji wyświetleniowej. Uważam, że taki pomysł zasługuje na uznanie, bo z pozycji administratorów budżetu ja bym się zawsze cieszył, gdyby mieszkaniec wyłożył jedną złotówkę i drugą musiałoby wyłożyć miasto, bo to znacznie obciąża budżet i pozwala zrobić dużo, dużo więcej rzeczy w mieście i tak to oceniam. Koszt według szacunków Enei jest około 400 tysięcy, więc kwestia 200 tysięcy dla miasta na wykonanie doświetlenia katedry naprawdę nie jest kosztem, który powali nasz budżet, a przypomnę, że w przyszłym roku mija 10-lecie od pożaru katedry i mamy okrągłą rocznicę nadania praw miejskich, więc byłby to jakiś efekt też związany z obchodami rocznicowymi miasta.
2: Mówił radny Roman Sondej, który przedstawił propozycję związkowców na ostatniej sesji. Czekamy na odpowiedź miasta i do tematu będziemy wracać.
3: 5 wydziałów, ponad 40 kierunków, 2400 żaków w uczelnianych ławach. Ruszył rok akademicki 2026-27 na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Rekrutacja na niektórych kierunkach cieszyła się popularnością godną większych uczelni. Na JP można wybrać kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie. Jest też szkoła doktorancka, gdzie na swój naukowy tytuł można zapracować w trzech zakresach. Na niektórych kierunkach w rekrutacji wciąż można wziąć udział. Rok wstecz w gronie pierwszoroczniaków znalazło się 1050 żaków. Ta liczba teraz wzrosła, mówi Ewelina Wikońska, rzecznika JP.
18: Obecnie w swojej strukturze uczelnia posiada 5 wydziałów: ekonomiczny, humanistyczny, nauk o zdrowiu, prawa i bezpieczeństwa oraz techniczny. Studenci mogą u nas kształcić się na kilkudziesięciu kierunkach studiów z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, humanistycznych, społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczelnia oferuje 21 kierunków pierwszego stopnia, 15 kierunków drugiego stopnia oraz 6 kierunków na jednolitych studiach magisterskich. Akademia prowadzi również studia podyplomowe, a także posiada w swojej strukturze szkołę doktorską, w której mogą kształcić się przyszli doktorzy inżynierii mechanicznej, językoznawstwa i pedagogiki. Podczas tegorocznej rekrutacji szeregi studentów Akademii powiększyły się o 1467 osób. Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychologia, a także kryminologia stosowana oraz prawo. Od roku akademickiego 26-27 oferta edukacyjna została poszerzona o kilka kierunków, m.in. ratownictwo medyczne drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz psychologię. Po tegorocznej rekrutacji Akademia będzie kształciła około 2400 studentów i co warto podkreślić, w tym roku, 2026, Akademia imienia Jakuba z Paradyża obchodziła jubileusz 10-lecia.
3: Przypomnijmy, Akademia obchodzi 10. rocznicę funkcjonowania. Historia sięga jednak 1998 roku i powstania PWSZ.
9: Gorzowianie, wszystko w waszych rękach. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnomiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Trzeba wejść na stronę gorzówbudżetobywatelski.pl, dalej wybrać Głosuj online i u dołu strony rozpocznij głosowanie. Należy poprawnie wpisać dane. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
19: Wszystko już w rękach mieszkańców. Do 11 października możemy zdecydować, które z zaproponowanych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wybór jest naprawdę duży. O realizację ubiegają się 93 zadania, a ponieważ część z nich została połączona w pakiety, na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut. Warto pamiętać, że głosujemy teraz tylko raz, dlatego za jednym razem trzeba dokonać wyboru we wszystkich interesujących nas kategoriach. Zachęcamy, żeby wejść na stronę Budżetu Obywatelskiego, poznać projekty i zagłosować. To mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane.
9: Osoby mające problem z internetem mogą zgłosić się po pomoc do Wydziału Konsultacji przy ulicy Hawalańskiej 5. Głosowanie zakończy się 11 października przed północą. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia i są zameldowane w Gorzowie na pobyt stały bądź czasowy.
3: Będzie boom na rusznikarstwo? W Lubuskiem wkrótce będzie możliwość kształcenia się na speca od broni palnej. Na pomysły wpadły władze Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Padło na zespół szkół numer 2 w Międzyrzeczu. Placówka posiada konieczne zaplecze. Jest już zatrudniony kierownik z uprawnieniami, który ma przygotować instruktorów dziedziny. Edukacja ma szansę ruszyć od września przyszłego roku. Na razie w ramach klasy wielobranżowej. Na przyszłość plany są jednak ambitne, mówi Radosław Trzaskowski, emerytowany major WP, teraz m.in. ZDZ.
20: No jest to jakby bardzo, bardzo nowy pomysł, w związku z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy szkołą, która prowadzona jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Takich szkół zakład prowadzi kilka i między innymi taką szkołą jest szkoła w Międzyrzeczu, zespół szkół numer 2, który prowadzi klasy wielobranżowe. W związku z tym, że tam zaplecze techniczne jest tak dalece rozbudowane i możliwości tego zaplecza są tak dalece rozbudowane, właśnie zatrudniliśmy kierownika, który posiada uprawnienia i będzie przygotowywał po pierwsze zaplecze, po drugie instruktorów, którzy będą mogli tą dziedzinę jakby prowadzić, uczyć tego. I chcemy, aby być może już od września przyszłego roku uruchomić w klasie wielobranżowej, a w przyszłości Wojskowy Oddział Branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód dawno, może niezapomniany, bo on funkcjonuje cały czas, ale jest niszowy. Jest bardzo niszowy i ten zawód, jakim jest rusznikarz. W tym kierunku będziemy chcieli pójść. Zobaczymy, jak nam to są na razie plany. Jesteśmy w trakcie realizacji tych planów. Ja mówię jesteśmy, no bo akurat tutaj tak się zdarzyło, że
3: projekt zespołowy.
20: Projekt zespołowy, tak. To jest projekt zespołowy i ja nigdy nie lubię mówić, że coś jest moim pomysłem. Jest to naszym pomysłem, bo wszyscy nad tym pracujemy i wszyscy jakby doskonalimy to.
3: Na ten moment w całym województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma. Rusznikarz zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, konserwacją oraz modyfikacją ręcznej broni palnej i amunicji.
2: Wojciech Malajkat, Jan Englert, Joanna Szczepkowska, Daniel Olbryski, Anna Seniuk i oczywiście Krystyna Janda. Wybitnych aktorów będzie można obejrzeć na scenach Gorzowskiego Teatru w czasie gorzowskich spotkań teatralnych. W planach 7 spektakli, m.in. teatrów z Warszawy czy Koszalina.
21: W listopadzie z jedenastką w środku tradycyjnie Dzień Niepodległości jest również świętem dla nas i narodowym, i teatralnym. Cieszę się bardzo, że możemy się dzisiaj spotkać. Cały czas w dobrej formie jest Krystyna Janda mimo upływu czasu i kolejnej liczby, która się wpisuje w statystykę gorzowskich spotkań teatralnych. Natomiast robiliśmy nieraz te spotkania teatralne tematycznie, że dobieraliśmy takie spektakle. One również są. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że będziemy mogli gościć na deskach naszego teatru wybitnego, wspaniałego aktora Jana Englerta, który pełniąc funkcję dyrektora Teatru Narodowego nie do końca zawsze mógł znaleźć czas, żeby przyjechać do nas na nasze gorzowskie spotkania. Tak się stało. Będzie naprawdę wspaniałe wydarzenie i artystyczne, i takie medialne to przedstawienie z tym. No i jak powiedziałem, tradycyjnie ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było na gorzowskich spotkaniach teatralnych pani Krystyny Jandy.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W środę mówiliśmy o zarzutach za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Wróciliśmy też do sprawy omyłkowego alertu RCB.
3: Pornografię dziecięcą pobrał przez przypadek. Prokuratura w Gorzowie przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 51-letniemu Rafaelowi S. Zarzuca mu rozpowszechnianie w internecie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi za to do 15 lat więzienia. Rafael S. działał na oprogramowaniu typu peer-to-peer. W latach 2015-25 udostępnił nieustalonym użytkownikom sieci co najmniej 1500 plików graficznych i wideo, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
5: Podstawą skierowania aktu oskarżenia były między innymi wyniki przeszukania mieszkania zajmowanego przez Rafaela S., podczas którego zabezpieczono telefony komórkowe, nośniki pendrive, karty pamięci, dyski zewnętrzne oraz laptopy. Specjalistyczna analiza cyfrowa ujawniła na nich tysiące zabronionych plików. Prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie 5 przestępstw. 4 czyny polegające na rozpowszechnianiu w internecie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Rafael S. działał w swoim miejscu zamieszkania za pomocą oprogramowania typu peer-to-peer. Łącznie w latach 2015-2025 zarzuca mu się udostępnienie nieustalonym użytkownikom sieci co najmniej 1501 plików graficznych i wideo. Zarzuca mu się także jeden czyn polegający na przechowywaniu w miejscu zamieszkania do 17 listopada 2025 roku materiałów o treści pornograficznej z udziałem małoletnich na licznych nośnikach danych. W sumie zabezpieczono u niego 2992 pliki o takim charakterze. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Rafael S. przyznał się do posiadania nielegalnych materiałów, twierdząc, że mógł je pobrać przez przypadek za pomocą programu Emul. Nie przyznał się natomiast do ich rozpowszechniania, argumentując, że nie wiedział, że specyfika działania sieci peer-to-peer automatycznie udostępnia pobierane pliki innym użytkownikom.
3: Rafael S. nie przyznał się do rozpowszechniania pornografii dziecięcej, oskarżony ma wyższe wykształcenie, jest kawalerem i nie był dotychczas karany sądownie.
9: Lubuskie? Lubelskie? To dla RCB żadna różnica. Przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego mówią o typowym błędzie ludzkim. Chodzi o alert, który w poniedziałek trafił do mieszkańców województwa lubuskiego, a był skierowany do Lubelskiego. Ostrzegał o ataku powietrznym Rosji na Ukrainę. Pomyłka została sprostowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie przeproszono również mieszkańców regionu za zamieszanie. Mówi Izabela Borkowska, rzeczniczka wojewody lubuskiego.
6: Podczas wysyłki alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło faktycznie do pomyłki. Wiadomość, która była przeznaczona była dla odbiorców z województwa lubelskiego, przez przypadek omyłkowo została wysłana do osób przebywających na terenie województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa sprostowało tę pomyłkę w zamieszczonym komunikacie. My jako Lubuski Urząd Wojewódzki również takiego sprostowania dokonaliśmy i przekazaliśmy do wiadomości publicznej. Uczulamy tutaj mieszkańców, że w przypadku, w sytuacji otrzymania takiego alertu przede wszystkim należy zachować spokój, a następnie sięgnąć do sprawdzonych źródeł, do sprawdzonych komunikatów, które można pozyskać albo właśnie z publicznego radia, z publicznej telewizji, czy też na oficjalnych stronach, na przykład na stronach rządowych, no i czekać na komunikaty wysłane przez służby.
22: A w ogóle jak do tego doszło?
6: No pomyłka, błąd ludzki, tak?
9: Alert RCB został wysłany do mieszkańców Lubuskiego w poniedziałek o godzinie 18.30.
2: Procedury bezpieczeństwa w szpitalu na razie bez zmian. Unikać konfrontacji, wzywać policję, wnioski z groźnego incydentu zapewne wyciągnie też firma ochroniarska. Nawet do 5 lat więzienia grozi 22-latkowi, który zaatakował na SOR-ze pracownika ochrony w gorzowskim szpitalu. Napastnik był pijany. Po zatrzymaniu przez policję miał w organizmie 2 promile alkoholu. 57-letni ochroniarz z urazami głowy trafił na szpitalny oddział, mówi Paweł Czciński, rzecznik szpitala w Gorzowie.
23: Procedury bezpieczeństwa zostały wypracowane wcześniej. To jest przede wszystkim kontakt z policją, z organami uprawnionymi do użycia siły, ponieważ te procedury, które obecnie mamy, czyli no, ochrona, no to wszystko zadziałało, natomiast no, pacjent, który zaatakował nasz personel i w tym ochroniarza, był silnie pobudzony, był osobą agresywną. Nie wiemy, czy, jakie było źródło pobudzenia, policja będzie to wyjaśniała. Natomiast w przypadku takich osób to rzeczywiście no, tutaj funkcjonariusze, którzy mają szerszy zakres uprawnień, to jest właściwa grupa, która powinna zająć się takim pacjentem. Nasz personel jakby ma świadomość i jest szkolony, przygotowany do reakcji. Poza tą reakcją jest oczywiście nie wchodzenie w konfrontację z takimi osobami. Natomiast no, widzimy niestety rzeczywistość zmienia się w tę stronę, że coraz więcej osób jest, no, czy zażywa środki psychotropowe, czy ma też zaburzenia o charakterze psychicznym. Nawet agresja w obszarze publicznym jest eksponowana dużo wcześniej, dużo silniej niż zazwyczaj. Musimy być na to gotowi. Prawodawstwo oczywiście jest gotowe, jest ono, zawiera dosyć istotne kary. Natomiast jeśli osoba jest zaburzona, pobudzona, to racjonalne myślenie nie działa i w tym momencie współpraca z policją, czyli szybka reakcja i zasada jakby no, nie lekceważymy przypadków. W każdym przypadku no, dochodzi do aresztu, czy też jakby zatrzymania sprawcy, więc ta akcja służb policyjnych była szybka, no, ale nie na tyle szybka, żeby zatrzymać sprawcę przed no, agresywnym atakiem. Procedury są, natomiast oczywiście no nie jesteśmy w stanie wykluczyć każdej sytuacji, w której dojdzie do realizacji agresji, by sprawca został zatrzymany, powstrzymany i no, miejmy nadzieję, że pracownik ochrony jakby szybko dojdzie do siebie. Znaczy, no, ja myślę, że firma ochroniająca szpital również wyciągnie jakby wnioski z tego zajścia, bo to pracownik tej firmy ucierpiał, tak, więc jest pewien taki zwyczaj, że bardzo często osobami, które są właśnie pracują na ochronie, są osoby już abonentowane albo no, nie zawsze są, jest to ta ekipa takiego szybkiego reagowania. Natomiast no, te procedury firm ochroniarskich, zakładam, że one przewidują tego rodzaju sytuacje. Natomiast podstawową jednostką, którą może powinna reagować już, no, to jest oczywiście policja, bo nawet firma ochroniarska nie ma pełni uprawnień w takich sytuacjach. Tutaj dochodzi naprawdę do, jak w tym przypadku, no to była zupełnie jakby dzika siła człowieka, który był nienaturalnie pobudzony. To są no jak wiemy z takich przypadków, to niestety są osoby, które albo choroby psychiczne, albo no, jakieś substancje psychoaktywnych mają nadludzkie siły i nadludzkie umiejętności. Tak było w tym przypadku niestety. Więc po prostu mamy świadomość, że rzeczywistość, która nas otacza, niestety jest nasączona agresją i no, nasz personel mierzy się z tym codziennie. No niestety musimy nauczyć się z tą nową rzeczywistością funkcjonować. Znaczy został zatrzymany w szpitalu. Nie mam takiej wiedzy, nie wiem, czy może już go opuścił, ale na pewno to nie było błahe. To nie była błaha sytuacja, więc musiał dochodzić do siebie w leczeniu takim szpitalnym, nie tylko ambulatoryjnym.
2: A po wytrzeźwieniu 22-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Do aresztu nie trafił, ale ma zakaz zbliżania się do poszkodowanego.
3: Jedna oferta mieści się w budżecie. Budowa nowych kortów tenisowych bliżej niż dalej. Jeżeli nie będzie przeciwwskazanie, wkrótce zostanie zawarta umowa. Szczegóły Sebastian Górny.
1: Na budowę obiektu sportowego przy ulicy Jaskółczej zabezpieczone zostało blisko 3 miliony złotych. złotych. Zainteresowanych pracami było 6 firm, tylko jedna zmieściła się w zakładanym budżecie. Przedsiębiorstwo ze Strzelec Krajeńskich zaoferowało się na kwotę o około 10 tysięcy złotych mniejszą od zabudżetowanej. Ofert do SIR-u wpłynęło łącznie 6, najdroższa opiewa na nieco ponad 4 miliony 900 tysięcy złotych. Na początek powstanie 6 kortów z mączki ceglanej, jeden treningowy ze ścianką, budynek zaplecza oraz trybuna na 180 miejsc.
3: Wykonawca będzie miał czas na wybudowanie całej zaplanowanej infrastruktury do 31 października 2027 roku.
9: Hasta la vista, baby! Popłynie znowu z dużego ekranu. Terminator 2 do zobaczenia w gorzowskich 60 krzesłach. Seans w czwartek o godzinie 17.45. Będzie to odrestaurowana cyfrowa wersja kultowego filmu Jamesa Camerona z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Film nie będzie jedyną atrakcją wieczoru. Zaraz po seansie widzowie zobaczą wywiad ze Stevem Spass Williamsem, autorem efektów specjalnych. Rozmowę z nim nagrała Iwona Bartnicka, szefowa 60 krzeseł.
7: Do wywiadu doszło dzięki otwartości dwóch osób. Przede wszystkim Steve'a Spaza Williamsa, czyli bohatera naszej rozmowy, oraz Scotta Lebereka, który jest autorem dokumentu o Steve'ie, który graliśmy w 2023 roku właśnie w ramach naszego dyskusyjnego klubu filmowego Megaron, i ten dokument odsłaniał różne filmy, przy których Steve pracował, ale skupiał się też na pewnym podstępie, którego Steve musiał użyć pracując nad Parkiem Jurajskim, a szczególnie nad postacią T-Rexa. I ja kilka tygodni temu napisałam do Scotta, czy zechciałby przekazać moją krótką taką wiadomość i prośbę Steve'owi, w sumie tylko i wyłącznie o takie nagranie powitania dla widzów, które mogłabym wyświetlić przed filmem. Steve Spass Williams odezwał się praktycznie jeszcze w tym samym dniu. Początkowo powiedział, że chciałby mnie na początku poznać, więc rozmawialiśmy prawie półtorej godziny przez WhatsAppa, i kiedy Steve usłyszał, że działa tutaj DKF, że to jest takie arthouse'owe, studyjne kino i że prowadzimy w ogóle edukację filmową, to w ogóle chciał się połączyć ze studentami podczas jednego z moich wykładów, kiedy omawiam efekty specjalne, no ale z uwagi na to, że jest to w godzinach rannych i przesunięcie, czyli różnica czasu byłaby naprawdę bardzo, bardzo duża, to ustaliliśmy, że ja to spotkanie nagram. No i ta rozmowa trwała 2 godziny. Poruszaliśmy bardzo różne tematy od efektów specjalnych.

0: dzieciństwa nie ma i można wrócić do szkoły. Policja podobnych przypadków w miesiącu odnotowuje wiele. Maile wysyłane są do zakładów pracy, urzędów czy właśnie szkół. Wiarygodność tych wiadomości jest żadna, ale służby za każdym razem muszą to sprawdzić. 14-latek stanie przed sądem rodzinnym za niebezpieczną jazdę na hulajnodze elektrycznej. Policjanci z Międzyrzecza zatrzymali chłopca w Murzynowie, gdy jechał po drodze wojewódzkiej, co jest zakazane na takich trasach. Nastolatek jechał z prędkością 53 km na godzinę, choć maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnóg elektrycznych to 20 km. Nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. Mama chłopca została ukarana mandatem. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. To on zdecyduje o karze. Zanim wsiądziesz na hulajnogę, poznaj przepisy ruchu drogowego. Pijany z zarzutem, poszukiwana za kratami. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Kobieta już się w nim znalazła, bo unikała odsiatki. O kierowcy jadący zygzakiem gorzowska policja otrzymała zgłoszenie we wtorek przed godziną 16. Szczegóły zna Sebastian Górny.
1: Zgłaszający informowali o kierowcy prawdopodobnie pijanym i jadącym od strony Janczewa w kierunku Gorzowa. Policjanci osobowe Audi zatrzymali przy ulicy Zawadzkiej. Badanie wykazało 2,5 promila alkoholu kierowcy. Wyszło też na jaw, że 37-latek nie ma uprawnień, posiada za to dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Oberwało się także pasażerce. 29-latka była poszukiwana. Została zatrzymana. Policjanci zabezpieczyli Audi na strzeżonym parkingu. Kierujący dzisiaj usłyszał zarzut jazdy pod wpływem alkoholu.
0: Policja ma wystąpić z wnioskiem o areszt dla 37-latka.
2: Prawie 400 tysięcy złotych brakuje, by podpisać umowę z firmą, która chce odnowić jej ścieżkę rowerową przy Walczaka. Kostka ma być zastąpiona asfaltem. Czy urzędnicy znajdą brakujące środki? Do tematu będziemy wracać. Za to nie powinno być problemów z remontem ulicy Podmiejskiej. Za prawie 1,5 miliona złotych prawie kilometrowy fragment drogi zostanie naprawiony. Pieniądze są, wykonawca też, więc czekają nas utrudnienia. Ulica Warszawska zostanie wyremontowana. Urzędnicy szukają firmy, która przygotuje dokumentację. Chodzi o kilometrowy odcinek od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Wawrowską.
3: Powstanie ciąg pieszo-rowerowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie. Projektanci opracują również rozwiązania dotyczące organizacji ruchu, zarówno na czas prowadzenia prac, jak i te docelowe. Także ten pierwszy etap polega przede wszystkim na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, która otworzy drogę już do realizacji w przyszłości robót budowlanych.
2: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Szczegóły na platforma zakupowa.pl. Zwycięzca przetargu będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie planów, więc sama przebudowa najwcześniej w 2028 roku. Niestety.
4: Moto ambulansów nie ma i w przyszłych latach raczej też w Gorzowie nie będzie. Pogotowie pomocy od miasta nie otrzymało, a swoje środki woli wydać gdzie indziej. Miasto nie dołoży na zakup, NFZ deklarowało tylko potencjalne wsparcie w utrzymaniu. Samej wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Gorzowie na kupno moto ambulansów nie stać, tym bardziej, że w niedalekiej perspektywie kolejne wydatki, mówi dyrektor WSPR Andrzej Schmidt.
5: Nie chcę mówić, dlaczego nie ma szansy wrócić, bo po pierwsze, jeśli mamy pieniądze, to mamy, mówię, bardziej mi zależy na to, żeby wydawać na takie rzeczy, jak na przykład dzisiaj jeszcze zbudowanie tej siedziby, bo musimy rozpocząć drugi etap na Kazimierza Wielkiego, czyli wyburzyć ten domek Baby Jagi, jak to jest ciągle nazywane, czyli miejsce, w którym administracja się jeszcze mieści, ale jest to w starym garażu, który tam było, jest tam biuro, żeby nie było wątpliwości, ja też mam tam swoje biuro, więc nie jest tak, że ja jestem w luksusach, a inni pracownicy sobie pracują gdzieś indziej, raczej jest na odwrót, więc muszę pociągnąć ten drugi etap i tam stworzyć, bo musimy też tam stworzyć pomieszczenia, w których będą mogli ratownicy trenować, bo mamy całe zaplecze trenażerów medycznych, oczywiście symulatorów, rzeczy, które trzeba ciągle przeprowadzać, uczyć się, odnawiać sobie wiadomości, coś, co można było, w Niemczech jest to nazywane san arenami, a więc ćwiczyć te wszystkie czynności, które nie zawsze się zdarzają, chociażby nawet, no proszę mi wierzyć, nawet takie przyjęcie porodu. Trzeba się na takim fantomie, jak to się kiedyś mówiło, przećwiczyć, bo może się zdarzyć, a zdarza się nieczęsto i w końcu co wtedy zrobić? No, nie można być już totalnym abnegatem, trzeba się wykazać przynajmniej dużą znajomością, ja nie mówię taką jak ginekolog położnik, ale przynajmniej jakąś znajomością, żeby już ani wstydu nie narobić, ani nie stwarzać zagrożenia dla pacjentki i dla dziecka, więc trzeba takie rzeczy robić i nie da się tego przećwiczyć niestety w szpitalu lub gdzie indziej, po prostu trzeba robić to na tych fantomach i wiele jeszcze innych rzeczy. Zmieniają się normy, zmieniają się sposoby prowadzenia reanimacji, zmieniają się oprzyrządowania do prowadzenia tej reanimacji, wchodzą

0: urządzenia, takie jak powszechnie w tej chwili używane urządzenia do ciągłego masażu zewnętrznego serca. Trzeba umieć je sprawnie, dobrze zakładać. No nie można wziąć kolegi zespołu i powiedzieć, dobra, to ja ci założę ten zespół, te urządzenie do masażu serca, włączę, tylko nie krzycz, bo to będzie bolesne przecież. No bo jest bolesne, bo musi być. Trzeba przećwiczyć, ćwiczyć gdzieś intubację w tej chwili już z użyciem urządzeń typu endoskopowego, bo to są wideolaryngoskopy. Trzeba umieć się tym wszystkim posługiwać i my takiej przestrzeni nie mamy. Więc trzeba będzie tam stworzyć takie sale treningowe, żeby to miało wszystko ręce i nogi, bo sami ratownicy mówią, no szefie, my naprawdę pewnych rzeczy nie robimy, a przynajmniej byśmy przećwiczyli sobie na fantomach, no gdzie to zrobić? Rozłożyć kocyk na placu manewrowym i poćwiczyć sobie? Nie da się po prostu.
1: Przypomnijmy, w Zielonej Górze motoambulanse poruszały się po drogach od 1 maja do końca września. W Gorzowie plan nie wszedł w życie. Dyrektor Schmidt wnioskował do Urzędu Miasta o wsparcie zakupu w wysokości 500 000 zł. Został on odrzucony.
2: Wymiana drzwi, a może renowacja wanny? Uważaj, co podpisujesz. W Gorzowie można nadziać się na podejrzanego przedsiębiorcę. Umowa, która nie do końca jest umową. Rzekomy przedsiębiorca oferował stolarkę drzwiową. Pod dokumentem zostawiał parawkę zamiast podpisu i numer telefonu. Próżno szukać NIP-u czy adresu siedziby firmy. Rzemieślnik pobierał 5000 zł zaliczki, a kontakt zanikał. Z firmą Widmo skontaktowała się Marta Patelska-Brodzińska, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie.
3: Te zgłoszenia pojawiają się regularnie, dlatego ja tutaj chcę wszystkich konsumentów ostrzec i od razu powiem, że ja nie mam na celu wprowadzenia kogoś w stan paranoi, że on ma po prostu wszystkiego panicznie się bać i wszędzie po prostu szukać czegoś podejrzanego, tylko żeby miał taki w sobie zmysł ostrożności, takiego instynktu samozachowawczego. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład widzimy gdzieś tam ulotkę włożoną w drzwi, że jest oferowana wymiana stolarki drzwiowej, czyli po prostu wymiana drzwi, na przykład dofinansowana ze spółdzielni mieszkaniowej, co również sobie weryfikowałam, czy administracja domów mieszkalnych, właściciele tychże spółdzielni, czy tychże administracji domów nie mają o tym, powiem kolokwialnie, zielonego pojęcia. Więc ktoś bezpodstawnie jakby powołuje się na jakieś dofinansowanie. Co najważniejsze, nie są podawane nigdzie dane identyfikujące tego człowieka. Czyli nie mamy imienia, nazwiska, NIP-u, czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jest tylko podana parawka, czyli tak naprawdę jest parawka podpisu zamieszczona i numer telefonu kontaktowy. I osoby, jakby konsumenci zgadzają się na tą wymianę stolarki drzwiowej. Ta osoba wtedy przyjeżdża, podpisują, nie wiem, czy to można nazwać umową, pewnego rodzaju dokument, tak to dookreślmy, na których nie ma za wielu danych identyfikujących i na których jest napisana, że jest pobierana zaliczka w wysokości 5000 zł. Po czym ta osoba pobiera tą zaliczkę i od tej chwili kontakt zanika. Ja się próbowałam kontaktować pod ten numer telefonu, bo niestety z perspektywy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów to wygląda tak, żebyśmy my mogli skierować jakiekolwiek pismo, to musi być przedsiębiorca, który jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
4: Z określonym adresem,
3: z siedzibą. Jeżeli nie mam takich danych, no to powiem brutalnie, no nie mam człowieka, do którego mogę skierować pismo. Więc próbowałam to uzyskać. Na początku była ciekawa sytuacja, bo ta osoba odebrała i powiedziała, że ten rzekomy przedsiębiorca jest na urlopie, a on jest kuzynem, który prowadzi jego sprawę i on mu przekaże, że ja się z nim kontaktowałam. I jakieś 15 minut później zadzwonił ten sam głos, twierdząc, że on jest przedsiębiorcą. I on de facto no nie wie, o co chodzi. Tak, on pobrał zaliczkę, on te drzwi wykona, ale na moją prośbę, żeby podał mi swój numer NIP, rozłączył się, po czym zablokował nasz numer. I tak samo wygląda to w gestii konsumentów. Konsumenci jakby tracą kontakt po uiszczeniu zaliczki.
4: Co właściwie można z takiego prawnego punktu widzenia zrobić w momencie, kiedy właśnie mamy taką umowę, która de facto umową nie jest? Powiedzmy, że wpłacimy zaliczkę na usługach, gdzieś tam jej wykonanie się nie zbliża, nie realizuje. Co konsument jest w stanie w tym momencie zrobić?
3: Jeżeli mam być brutalnie szczera, to jeżeli nie mamy danych identyfikacyjnych, a de facto kwota 5000 została wpłacona, powiem kolokwialnie, z ręki do ręki, nie była wykonany przelew bankowy, że możemy jakoś te dane pozyskać, no to niewiele. Jeżeli pójdziemy nawet do policji i spróbujemy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia, no to jeżeli policji nie uda się ustalić danych identyfikujących takiego podejrzanego, no to w tym momencie postępowanie jest umarzane. Więc no dlatego ja ostrzegam konsumentów, żeby mieć dużą taką dozę ostrożności w sobie, bo w takiej sytuacji, jeżeli mam być brutalnie szczera, możliwości są praktycznie zerowe.
2: Uwaga zatem na podejrzane oferty. W minionych latach pojawiały się także podobne, dotyczące renowacji wanny.
5: Lipy, klony, olsza, będzie więcej drzew. W Gorzowie urzędnicy wybrali firmę, która zajmie się nowymi nasadzeniami w mieście. Blisko 60 drzew i krzewy pojawią się m.in. przy Walczaka, Wybickiego czy Dąbrowskiego. Prace zaczną się w przyszłym tygodniu. Firma będzie także dbać o rośliny przez najbliższe 3 lata.
2: Uczą się żyć samodzielnie. 6 osób niepełnosprawnych jest na swoim w 2 nowych mieszkaniach w Gorzowie. Wprowadzili się w sierpniu. Koszt przedsięwzięcia to 1 300 000 zł. Mieszkania wspomagane są dla osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale jednocześnie mają rozwijać swoją samodzielność i niezależność, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
6: To przede wszystkim ich własny dom, miejsce, w którym mogą uczyć się samodzielności, prowadzenia gospodarstwa domowego i codziennego życia, korzystając jednocześnie ze wsparcia dostosowanego do swoich potrzeb.
2: Mieszkania zostały nabyte i wyposażone dzięki środkom z programu Za życiem. Gorzowski samorząd dołożył 260 000 zł. Nowa kurtyna opadnie na 80-lecie teatru w Gorzowie. W tym roku scena świętuje swój jubileusz. Jednym z elementów są listopadowe spotkania teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Znani aktorzy i nagradzane spektakle to nie jedyne atrakcje, jakie czekają widzów, mówi Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru Ostarwy w Gorzowie.
7: Jest w trakcie tworzenia kurtyna autorstwa Michała Bajserowicza. Jest to robiona na zamówienie kurtyna, która uświetni tegoroczne obchody 80-lecia teatru.
2: Bajserowicz dostał tegoroczną kulturalną nagrodę Motyla. To artysta, malarz, grafik, rzeźbiarz, który w swojej twórczości zajmuje się człowiekiem. Maluje akty kobiece i męskie. Kurtyna zaprezentowana zostanie podczas gorzowskich spotkań teatralnych, które wystartują 8 listopada. Do zobaczenia będzie 7 spektakli z udziałem m.in. Jana Englerta, Krystyny Jandy czy Daniela Olbrychskiego.
8: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
9: W piątek mówiliśmy o tragicznym finale poszukiwań 20-latka. Było też o ratownikach medycznych.
10: Jak zmarł zaginiony 20-latek z Pamięcina? Mają ustalić śledczy. Pomóc mają w tym specjalistyczne badania. Mariusz poszukiwany był od 17 stycznia. Makabrycznego odkrycia dokonano 2 września na łące przy Odrze w rejonie Pławidła. Ludzkie szczątki należą do 20-latka, co potwierdziły badania genetyczne. Nie było to łatwe, bo zwłoki były w znacznym stadium rozkładu. Teraz specjaliści próbują ustalić, czy doszło do przestępstwa, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
11: Wpłynęła opinia z badań genetycznych i potwierdzono tożsamość, ale postępowanie nadal trwa, także jeszcze nie zostały podjęte decyzje. Będzie też opinia anatomopatologiczna, której jeszcze nie mamy. Dalej staramy się stwierdzić, czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, czy nie. To opiniowanie biegłego jest bardzo trudne. Trudno tam mówić w ogóle o przyczynach zgonu i są poddawane bardzo dokładnej analizie pod kątem obrażeń.
10: Przypomnijmy, w styczniu od razu po zgłoszeniu rodziny Mariusza policjanci, psy tropiące i drony ruszyły w leśny i trudno dostępny teren. W marcu po roztopach działania wznowiono. Nie dały one efektu. We wrześniu przypadkowa osoba znalazła szczątki na łące.
2: Nie ma idealnego kandydata na ratownika medycznego. Studia i życie weryfikują wszystkich, twierdzi Andrzej Schmidt, dyrektor gorzowskiego pogotowia. W systemie wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego jest około 70 osób, kobiety i mężczyźni. Różnice fizyczne są ogromne. Ten kandydat, który wydaje się, że będzie cudownym ratownikiem, potrafi zrezygnować po 2 tygodniach, mówi dyrektor Schmidt.
12: Trudno jest powiedzieć, nie ma takiego jednego wzorca. Są, przecież w końcu mamy ratowniczki, które pracują u nas. Przychodzą do mnie ratownicy medyczni z AJP na staże. Bardzo często duża grupa z nich to są właśnie kobiety. Jak też patrzę tak w sposób fizyczny, to różnice są duże. No my tak samo mamy ratowników. Mamy takich, którzy są ksywa malutki, ale to jest prawie 2 metry wzrostu i 150 kilo żywej wagi, więc to nie można powiedzieć, że predyspozycją to jest właśnie wysoki, szczupły brunet. To jest absolutnie nie tak, bo ten rozstrzał taki jest bardzo duży. Co do charakterologicznych cech, to proszę mi też wierzyć, że to się wszystko zmienia w tych ludziach. Im więcej pracują,
0: tym ich bardziej to życie medyczne kształtuje i dobrze, jak ich kształtuje w ten sposób, pozytywny. A więc człowiek, który rozpoczynał pracę ten sam w porównaniu z nim za 10 lat, to bywają już tak charakterologicznie, mentalnie zupełnie inne osoby. Wczoraj miałem spotkanie w izbach lekarskich z młodymi adeptami medycyny, czyli z ludźmi, którzy rozpoczynają staż medyczny, staż podyplomowy, którzy dostają swoje pierwsze prawo wykonywania zawodu ograniczone. I też im mówiłem, że żeby pamiętali jedną rzecz, że oni skończyli medycynę, ale nie są jeszcze lekarzami. Niektórzy nawet po kilkudziesięciu latach, patrząc na to obiektywnie, mówią: ja nie wiem do końca, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem lekarzem. Medycynę skończyłem, pracować pracuję, ale nie czuję się, żebym był lekarzem albo bardzo dobrym lekarzem. Z ratownikami pewnie jest tak samo, że kończą swoją szkołę, są nabici tą wiedzą, a życie to wszystko weryfikuje, kontroluje i pokazuje im, że po takich studiach człowiek jest, wydaje mu się, że wszystko wie, a im więcej się uczy, im więcej zobaczy, to mówi sobie: kurczę, nic nie wiem, no muszę się jeszcze tego douczyć. Im więcej się uczy, im więcej przypadków widział, to
13: więcej
0: mówi:
13: braku widzi.
0: Głupi. Więc jakby mnie pan pytał o wzorzec SEUR ratownika medycznego, to przypuszczam, że takiego nie ma. Ktoś, to na kogo patrzymy i wydaje nam się, o, to by był ktoś, to się okazuje, że nie wytrzymuje psychicznie na przykład tego. Tak samo jak ludzie, którym się wydaje, że fajna taka robota, idę, bo to iu, powyje, fajne mundurki mamy, biegamy do wszystkiego, tutaj takie można się pokazać.
13: Seriale robią.
0: Tak, te seriale najgłupsze na świecie, jakie tylko mogą być, no już takich idiotyzmów, jak tam pokazują od czasu do czasu, wytrzymuję obejrzeć tych 5 minut tego, to muszę powiedzieć, że naprawdę Pan Bóg u góry to wszystko widzi i poczeka. Zobaczycie, że twórcy tego serialu prezentów na Mikołaja nie będzie, bo to się nie da takiej głupoty tandety sprzedawać bezkarnie. I wracając do życia, wydaje się, że dobrze by było, żeby ci ludzie różnej konstrukcji, nawet psychicznej, niektórzy nie wytrzymują i odchodzą z tego zawodu, naprawdę, proszę mi wierzyć, i życie to weryfikuje, ale gdybym miał naprawdę określić ten wzorzec SEUR, to się nie da. To się nie da tego określić, bo to różnie. Wydaje się, że w innych zawodach możemy powiedzieć: no przepraszam bardzo, gdzie ten facet pcha się do górnictwa, te chuchro i tak dalej, nie da sobie rady. U nas to chuchro może sobie dawać dobrze radę. Inaczej to jest, inaczej to wygląda i ja się nie podejmuję opisu tego, jak powinien wyglądać modelowy kandydat na ratownika medycznego i proszę bardzo, ci co przejdą pod rozwieszonym sznurkiem, to i tych wyrzucamy, a ci co nie przechodzą, to dajemy im studiować. Ci, którzy byli najlepsi, taką średnią mieli w szkole średniej, to ich przyjmujemy, tych gorszych nie przyjmujemy. Życie i studia zmieniają ludzi, więc można dać ludziom każdemu szansę i ten, który się wydaje, że będzie cudownym ratownikiem, może nie wytrzymać, bo powie: przepraszam, ja mam już dosyć tej śmierci, tego jeżdżenia do tego wszystkiego, bo zwariuję za chwileczkę, bo sam patrzę na swoje dzieci i widzę tylko i wyłącznie zagrożenia dla siebie, dla moich dzieci, dla mojej rodziny i ja tego psychicznie nie wytrzymuję, będę robił coś innego. Zdarza się tak po prostu.
2: W Polsce do wykonywania zawodu ratownika medycznego konieczne jest wykształcenie wyższe. Takie zdobyć można na gorzowskiej AJP. Od 2021 roku prowadzone są studia pierwszego stopnia. W tym roku ruszą także 2-letnie magisterskie. Szczegóły na stronie i Facebooku uczelni. Gorzowianie narzekają na pijących pod murami obronnymi. Policyjne statystyki tego jednak nie odzwierciedlają. Od września funkcjonariusze wezwani zostali tylko raz do grupy młodzieży. Na ławeczkach pod murami od strony ulicy Jagieły przesiadują grupę osób, które można nazwać kloszardami. Niektórzy z nich piją alkohol. Gorzowianie dostrzegają problem.
14: Widzę, jak siedzą na ławeczkach, to tu, to tam. Był okres chyba, że ich przygonili, latem ich chyba nie było.
15: Duży problem właśnie z pijącymi osobami.
16: Widziałem właśnie nieraz. Jest problem i to duży jest problem. Chociaż nie wiem, czy zaczepiają, czy nie, ale jest.
2: Rzecznik Gorzowskiej Komendy Policji dodaje, że miejsce jest mu znane. Patrole pojawiają się tam prewencyjnie, podobnie jak w innych częściach miasta. Centrum Gorzowa w ocenie policji jest spokojne i bezpieczne. Więcej interwencji jest tylko w weekendy pod lokalami.
1: Do Gorzowa trafią kolejne elektryczne Solarisy, choć nie były najtańsze. Za 12 autobusów Gorzów zapłaci ponad 38 milionów złotych. O 6 milionów tańsza była oferta producenta z Hiszpanii, ale te autobusy oceniono niżej pod względem technicznym. Stąd wybór wozów, którego gorzowianie dobrze znają. 12-metrowe autobusy mają być dostarczone do 2028 roku. Gorzów zakupił też dwa mniejsze pojazdy klasy MIDI. Tu też wygrała oferta droższa. Autobusy dostarczy firma Znakła za 5 milionów złotych. Te powinny się pojawić w Gorzowie najpóźniej za rok.
2: W Gorzowie powstaną kolejne ścieżki dla rowerzystów. Pieniądze przekazał marszałek Lubuski i Gorzów otrzyma 2 700 000 złotych unijnej dotacji. Całość kosztować ma blisko 4 miliony złotych. Więcej wie Sebastian Górny.
9: Planowane ścieżki pieszo-rowerowe stanowią brakujący element w infrastrukturze rowerowej będącej łącznikiem od gminy Bogdaniec do gminy Kłodawa. Chodzi o budowę traktu o długości 1,6 m wzdłuż Alei 11 Listopada i ulicy Składowej, a także ulic Olimpijskiej i Żelaznej oraz fragment od skrzyżowania z ulicą Barbary do ulicy Jancarza do planowanego centrum przesiadkowego. Ponadto wykonane i zmodernizowane będzie oświetlenie tych ciągów, a także doświetlone będą przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
2: Kasa będzie też na drogi rowerowe w gminie Santok, w Strzelce Krajeńskich, a dokładnie w Gardzku, na terenie gminy Skwierzyna, na ścieżki łączące Kłodawę, Łośno i Łośno-Lipiana, także w gminie Drezdenko.
5: Tylko nieco ponad miesiąc trwała budowa nowego rektoratu i sal dydaktycznych Gorzowskiej Akademii przy ulicy Chopina. Za ponad 50 milionów dzięki zastosowaniu technologii modułowej błyskawicznie postawiono konstrukcję. Teraz prace wewnątrz, a pierwsze zajęcia dopiero w przyszłym roku.
2: Działka pod nowy budynek Gorzowskiego Hospicjum wkrótce zostanie przekazana. Stanie on u zbiegu ulic Walczaka i Stilenowej, zapowiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Formalnie decyzja będzie musiała jeszcze przejść przez Radę Miasta.
13: To miejsce już więcej przestrzeni nie zyska, dlatego przygotowujemy już działkę u zbiegu ulicy Walczaka i Spilonowej na nowy obiekt hospicjum. No, przygotowujemy ją do przekazania Państwu tejże działki. To tak naprawdę jest kwestia jakby techniczna przygotowania wydzielenia jej uchwały Rady, więc myślę, że to są naprawdę jakieś miesiące. Ale oczywiście za działką no, trzeba będzie myśleć o finansowaniu. No i też chciałbym potwierdzić, że Państwa wniosek, który złoży się do budżetu, w tym budżecie przyszłorocznym kwocie, o którą Państwo wnioskujecie, tak? Będzie zrealizowane 250 tysięcy złotych.
2: Potrzeba opieki paliatywnej jest gigantyczna. Zapytania o wolne miejsca w Gorzowie trafiają nawet z Poznania czy Warszawy, mówi Anna Kobyłka z Hospicjum Świętego Kamila.
17: Ze względu na rosnącą potrzebę udzielania pomocy paliatywnej osobom potrzebującym, chorującym na nowotwory, musi powstać nowa baza. Nowe miejsce, w którym powstanie oddział paliatywny, hospicjum stacjonarne tak zwane. I to będzie to nowe hospicjum. Chodzi o to, żeby większa liczba osób mogła korzystać z pomocy hospicjów, bo my obsługujemy północ województwa lubuskiego, kilka powiatów, oprócz tego też pacjenci z zachodniopomorskiego, a nawet niekiedy dzwoni Warszawa czy Poznań, czy jest u nas miejsce, bo chcieliby przekazać pacjenta.
8: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Październikowy sobotni poranek. Dzień dobry, Karolina Łopacińska-Wojciechowska. I zapraszam wszystkich tych, co się budzą może dopiero, do nadstawienia uszu, bo naprawdę będzie ciekawie. Opowiemy o uczelni gorzowskiej AJP, jakie kierunki, jakie propozycje, ale także będzie o trudności zawodu ratownika medycznego. Zajrzymy do gorzowskich przedsiębiorców, ale nie tylko, którzy rozmawiali o zagrożeniach, jeśli chodzi o biznesy. Gorzów wyludnia się i to w zastraszającym tempie. Na koniec o programie, bardzo ciekawym, Tylko pomyśl. To dla młodzieży w kontekście zagrożeń, cyberprzestrzeni, fake newsów, nieprawdy. Zaczynamy.
8: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: 5 wydziałów, ponad 40 kierunków, 2400 żaków w uczelnianych ławach. Ruszył rok akademicki 2026-27 na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Rekrutacja na niektórych kierunkach cieszyła się popularnością godną większych uczelni. Na AJP można wybrać kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie. Jest też szkoła doktorancka, gdzie na swój naukowy tytuł można zapracować w trzech zakresach. Na niektórych kierunkach w rekrutacji wciąż można wziąć udział. Rok wstecz w gronie pierwszoroczniaków znalazło się 1050 żaków. Ta liczba teraz wzrosła, mówi Ewelina Wikońska, rzecznik AJP.
18: Obecnie w swojej strukturze uczelnia posiada 5 wydziałów: ekonomiczny, humanistyczny, nauk o zdrowiu, prawa i bezpieczeństwa oraz techniczny. Studenci mogą u nas kształcić się na kilkudziesięciu kierunkach studiów z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, humanistycznych, społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczelnia oferuje 21 kierunków pierwszego stopnia, 15 kierunków drugiego stopnia oraz 6 kierunków na jednolitych studiach magisterskich. Akademia prowadzi również studia podyplomowe, a także posiada w swojej strukturze szkołę doktorską, w której mogą kształcić się przyszli doktorzy inżynierii mechanicznej, językoznawstwa i pedagogiki. Podczas tegorocznej rekrutacji szeregi studentów Akademii powiększyły się o 1467 osób. Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychologia, a także kryminologia stosowana oraz prawo. Od roku akademickiego 26-27 oferta edukacyjna została poszerzona o kilka kierunków, m.in. ratownictwo medyczne drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz psychologię. Po tegorocznej rekrutacji Akademia będzie kształciła około 2400 studentów i co warto podkreślić, w tym roku, 2026, Akademia imienia Jakuba z Paradyża obchodziła jubileusz dziesięciolecia.
1: Przypomnijmy, Akademia obchodzi 10. rocznicę funkcjonowania. Historia sięga jednak 1998 roku i powstania PWSZ.
2: Nie ma idealnego kandydata na ratownika medycznego. Studia i życie weryfikują wszystkich, twierdzi Andrzej Schmidt, dyrektor gorzowskiego pogotowia. W systemie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jest około 70 osób, kobiety i mężczyźni. Różnice fizyczne są ogromne. Ten kandydat, który wydaje się, że będzie cudownym ratownikiem, potrafi zrezygnować po 2 tygodniach, mówi dyrektor Schmidt.
12: Trudno jest powiedzieć, nie ma takiego jednego wzorca. Są przecież, w końcu mamy ratowniczki, które pracują u nas. Przychodzą do mnie ratownicy medyczni z AJP na staże. Bardzo często duża grupa z nich to są właśnie kobiety. Jak też patrzę tak w sposób fizyczny, to różnice są duże. No my tak samo mamy ratowników. Mamy takich, którzy są ksywa malutki, ale to jest prawie 2 metry wzrostu i 150 kilo żywej wagi, więc to nie można powiedzieć, że predyspozycją to jest właśnie wysoki, szczupły brunet. To jest absolutnie nie tak, bo ten rozstrzał taki jest bardzo duży. Co do charakterologicznych cech, to proszę mi też wierzyć, że to się wszystko zmienia w tych ludziach. Im więcej pracują, tym ich bardziej to życie medyczne kształtuje i dobrze, jak ich kształtuje w ten sposób pozytywny. A więc człowiek, który rozpoczynał pracę ten sam w porównaniu z nim za 10 lat, to bywają już tak charakterologicznie, mentalnie zupełnie inne osoby. Wczoraj miałem spotkanie w izbach lekarskich z młodymi adeptami medycyny, czyli z ludźmi, którzy rozpoczynają staż medyczny, staż podyplomowy, którzy dostają swoje pierwsze prawo wykonywania zawodu ograniczone. I też im mówiłem, że żeby pamiętali jedną rzecz, że oni skończyli medycynę, ale nie są jeszcze lekarzami. Niektórzy nawet po kilkudziesięciu latach, patrząc na to obiektywnie, mówią, ja nie wiem do końca, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem lekarzem. Medycynę skończyłem, pracować pracuję, ale nie czuję się, żebym był lekarzem albo bardzo dobrym lekarzem. Z ratownikami pewnie jest tak samo, że kończą swoją szkołę, są nabici tą wiedzą, a życie to wszystko weryfikuje, kontroluje i pokazuje im, że po takich studiach człowiek jest, wydaje mu się, że wszystko wie, a im więcej się uczy, im więcej zobaczy, to mówi sobie, kurczę, nic nie wiem, no muszę się jeszcze tego douczyć, im więcej się uczy, im więcej przypadków widział, to
1: więcej
12: mówi,
1: braku widzi.
12: Głupi. Więc jakby mnie pan pytał o wzorzec ratownika medycznego, to przypuszczam, że takiego nie ma. Ktoś, to na kogo patrzymy i wydaje nam się, o, to by był ktoś, to się okazuje, że nie wytrzymuje psychicznie na przykład tego. Tak samo jak ludzie, którym się wydaje, że fajna taka robota, idę, bo to iu, powyje, fajne mundurki mamy, biegamy do wszystkiego, tutaj takie można się pokazać.
1: Seriale robią.
12: Tak, te seriale najgłupsze na świecie, jakie tylko mogą być, no już takich idiotyzmów, jak tam pokazują od czasu do czasu, wytrzymuję obejrzeć tego 5 minut tego, to muszę powiedzieć, że naprawdę, Pan Bóg u góry to wszystko widzi i poczeka. Zobaczycie, że twórcy tego serialu prezentów na Mikołaja nie będzie, bo to się nie da takiej głupoty tandety sprzedawać bezkarnie. I wracając do życia, wydaje się, że dobrze by było, żeby ci ludzie różnej konstrukcji, nawet psychicznej, niektórzy nie wytrzymują i odchodzą z tego zawodu, naprawdę, proszę mi wierzyć, i życie to weryfikuje, ale gdybym miał naprawdę określić ten wzorzec SEWR, to się nie da. To się nie da tego określić, bo to różnie. No, wydaje
0: wydaje się, że w innych zawodach możemy powiedzieć, no przepraszam bardzo, gdzie ten facet pcha się do górnictwa, te chuchro i tak dalej, nie da sobie rady. U nas to chuchro może sobie dawać dobrze radę. Inaczej to jest, inaczej to wygląda i ja się nie podejmuję opisu tego, jak powinien wyglądać modelowy kandydat na ratownika medycznego i proszę bardzo, ci, co przejdą pod rozwieszonym sznurkiem, to i tych wyrzucamy, a ci, co nie przechodzą, to dajemy im studiować. Ci, którzy byli najlepsi, taką średnią mieli w szkole średniej, to ich przyjmujemy, tych gorszych nie przyjmujemy. Życie i studia zmieniają ludzi, więc można dać ludziom każdemu szansę i ten, który się wydaje, że będzie cudownym ratownikiem, może nie wytrzymać, bo powie, przepraszam, ja mam już dosyć tej śmierci, tego jeżdżenia do tego wszystkiego, bo zwariuję za chwileczkę, bo sam patrzę na swoje dzieci i widzę tylko i wyłącznie zagrożenia dla siebie, dla moich dzieci, dla mojej rodziny i ja tego psychicznie nie wytrzymuję, będę robił coś innego. Zdarza się tak po prostu.
2: W Polsce do wykonywania zawodu ratownika medycznego konieczne jest wykształcenie wyższe. Takie zdobyć można na gorzowskiej AJP. Od 2021 roku prowadzone są studia pierwszego stopnia. W tym roku ruszą także dwuletnie magisterskie. Szczegóły na stronie i Facebooku uczelni.
8: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Czasy trudne, a biznes musi się kręcić. Lubuscy przedsiębiorcy nie czują bezpośredniego zagrożenia, ale obserwują wydarzenia, jakie mają miejsce na świecie i zachowują ostrożność, mówi Aleksandra Głazowska z firmy konsultingowej z Zielonej Góry.
19: Rzeczywiście trzeba śledzić te informacje, bo to jest dość ważne, w szczególności kiedy planuje się ten biznes i robi się jakieś harmonogramy dłuższe, na dłuższe plany, no to rzeczywiście ta analityka jest ważna. No, kwestia informacji. Te informacje, które mamy, to rzeczywiście i w internecie, i wszelkie media, i media społecznościowe, no jest gdzie pozyskać, więc tutaj ostrożność i też widać, jak jeśli chodzi o doradztwo, czy same firmy, tutaj zastanawiają się, czy rzeczywiście iść w duży biznes, czy inwestować, czy jednak troszeczkę poczekać, zobaczyć, co się wydarzy dalej. No to jakby to jest moja branża tego doradztwa, tak? Czy rzeczywiście z tego, co my widzimy, no jakby jest troszeczkę gdzieś ten etap takiego zatrzymania się, zastanowienia, nie ma tej ekspansji, tego progresu, że jak pojawiają się jakieś środki unijne, dotacyjne, to zaraz przedsiębiorca myśli, okej, to już robimy nowe biznesy, otwieramy nowe działalności, nowe oddziały i inwestujemy jakieś duże pieniądze właśnie w drugą stronę. Tak? Przez to właśnie to, co się dzieje tutaj w tej naszej geopolityce i to, co dzieje się na świecie, to ten biznes też jest ostrożny.
20: A czy nie, czy w Pani firmie, czy w firmach, z którymi Pani współpracuje, nie wiem, zaczęto inaczej patrzeć na sprawy bezpieczeństwa, czy to teraz jest jakaś komórka, dział, który zaczyna być rozwijany, czy się pojawia w firmach?
19: Nie, tego jakby tutaj nie widać tak mocno, że powstawały jakieś działy, czy komórki, czy chociażby nawet zespoły. No, my jesteśmy trochę oddaleni, czyli że tak od razu nie reagują. Owszem, wszyscy śledzą to, co się dzieje i zwracają na to uwagę, ale myślę, że nie ma jeszcze takich sytuacji, żeby można było mówić, że firmy zaczynają gdzieś w tych obszarach działać mocno.
2: Firmy zabezpieczają się przed cyberprzestępczością, przed włamaniami, podpaleniami. Sprawdzają się tradycyjne sposoby, mówi Mariusz Pawlak, prezes witnickiej firmy produkującej blaty kamienne.
21: Przede wszystkim mamy gro zabezpieczeń, które są wymogiem naszych czasów. Jeżeli chodzi o dostęp nie tylko do serwera, ale i do stanowiska pracy, to podstawą jest wymuszenie na użytkownikach regularnej zmiany hasła. To jest coś, co jest bardzo często w firmach zapominane, omijane, lekceważone wręcz. To jest też temat pozostawiania włączonych komputerów przez użytkowników. Udostępnianie haseł gdzie indziej to jest podstawa. Natomiast cała reszta zobaczymy, czy i co przyniesie dzisiejsza prezentacja. Jak się chronić przed tym, co dzisiejszy świat niesie, bo niesie mnóstwo zagrożeń, na które nas w szkołach nie przygotowywano po prostu.
20: No właśnie, mamy mnóstwo tych zagrożeń. Czy to jakoś się przekłada na działalność w firmie, że zastanawiacie się Państwo trochę bardziej nad tym bezpieczeństwem?
21: W naszym konkretnym przypadku niekoniecznie, z tego względu, że to nie jest tego typu biznes. To jest typowa, prosta produkcja, która nie jest chroniona jakimiś patentami, jakimiś tajnymi danymi, dostępem do nie wiadomo jakichś klientów. Także w tym przypadku nie, natomiast jest to na pewno w przypadku innych branż świetne pole do działania dla różnego typu hakerów, którzy chcą wejść chociażby po to, do systemów firmowych, chociażby po to, żeby coś popsuć, żeby zaznaczyć swój teren, żeby być może wymusić pewne akcje ze strony firmy, która została zhakowana. Był taki przypadek niedawno w jednej z dużych firm z przemysłu meblarskiego, gdzie firma przez kilka miesięcy nie mogła dojść do ładu ze swoimi danymi. To wiązało się z tym, że gro klientów nie otrzymało zamówionych towarów. To było duże wyzwanie też dla firm ubezpieczeniowych, które współpracowały z tym producentem i tak dalej. To nasz przypadek może być inny, ale niekoniecznie. To wszystko dotyczy wszystkich.
20: A jakby odchodzono od cyberbezpieczeństwa, no słyszymy, widzimy podpalenia. To jest coś, czego możecie się Państwo obawiać? Czy jakoś przed tym staracie się zabezpieczyć?
21: Tak, jeżeli ktoś się pojawi obcy, to wzbudza alarm u wartownika. Na dzisiaj funkcjonujemy jeszcze w środowisku takim, gdzie korzystamy z usług firmy ochroniarskiej. To jest kwestia też i lokalizacji poszczególnych przedsiębiorstw. Nie wszystkie mają taką możliwość, żeby korzystać z patroli interwencyjnych, a tym samym mieć system elektronicznego zabezpieczania całego obiektu całodobowo. To jest z jednej strony optymalne rozwiązanie, natomiast na złodzieja działa jednak to, że pokaże się jakiś ochroniarz, że w ciągu 3-5 minut może przyjechać jakiś patrol interwencyjny.
2: O radzeniu sobie z zagrożeniami współczesnego świata rozmawiano podczas Business Weeku w Gorzowie, organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.
5: Gorzów, najszybciej wyludniającym się miastem wojewódzkim według Głównego Urzędu Statystycznego. W mieście zameldowanych jest obecnie ponad 113 tysięcy osób. Według prezydenta Jacka Wójcickiego mieszkańcy po prostu się nie meldują lub wyprowadzają do ościennych gmin, gdzie budują swoje domy. Nie ma także mody na posiadanie dzieci.
3: To są trendy generalnie ogólnoświatowe. To trzeba byłoby sięgnąć do lat już 50., 60., kiedy formowały się standardy rodziny, kiedy pokazywano rodzinę jako 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwójka dzieci.
20: Okej, panie prezydencie, tylko że niektóre miasta się kurczą szybciej, niektóre wolniej. Ogólnie średnia Polska to jest 0,42 na minusie, czyli tutaj jest Gorzów dwa razy szybciej.
3: Tak, tylko zobaczmy po pierwsze. To są tylko dane statystyczne. Gdzie ci mieszkańcy wyjeżdżają? W dużej mierze jest to proces bogacenia się i wyprowadzenia się do gmin ościennych. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i okej, to jest naturalny kierunek. Ważne, żeby chcieli tutaj do Gorzowa wrócić i po to też zmieniamy miasto i sprowadzamy kolejnych inwestorów, żeby były dobre miejsca pracy, żeby była dobra, żeby na nich czekała dobra przyszłość. I to się dzieje. Natomiast bardzo ciekawym badaniem było badanie, które zrobił również Główny Urząd Statystyczny, który pokazywał, że tak powiem, zaludnienie Gorzowa względem śladów życia, bo dzisiaj dotychczasowe dane dotyczą przede wszystkim meldunków. Ludzie po prostu się nie meldują i to jest nagminne. Według badania śladów życia okazuje się, że w Gorzowie mieszka 132 tysiące mieszkańców, o czym mówiłem już od lat, tylko nie było na to poparcia w danych statystycznych, bo proszę zobaczyć, że skoro tak strasznie się wyludniamy, to dlaczego żadne osiedle nie jest zburzone, a powstaje na każdym kroku kolejny blok, kolejna kamienica, powstają i domy jednorodzinne. Nie wyburzamy. W ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli mówiliśmy o tym właśnie spadku, o takim tak potężnym wyludnianiu, no to gdzieś powinny być jakieś gigantyczne pustostany. A to się nie dzieje. No przede wszystkim...
4: Dobrze, czyli co, nie ma się czym martwić?
3: Mamy się czym martwić, oczywiście, że tak, jako świat zachodu. Dlatego, że cała Europa Zachodnia ma gigantyczny problem, ale nie tylko, bo i Azja podobnie. W tej chwili Korea ma najniższy, Korea Południowa ma najniższy współczynnik dzietności. To są trendy niestety takie światowe. Nasza kultura stawia na bardzo dziwne rozwiązania i myślę, że sami stajemy się tego ofiarami. Coraz więcej sprzedaje się wózków dla psiecka niż dla dziecka. Nie zgadzam się z tym i nie jestem tutaj jakimś radykałem, ale rodzina jest najwyższą wartością i uważam, że trochę w ostatnich latach od takiego pozytywnego spojrzenia na rodzinę odeszliśmy. Rodzina jest też wielkim wyzwaniem. Sam mam dwójkę dzieci i to jest wyzwanie. To jest ciągły strach o dzieci, to jest mnóstwo kłopotów, ale z drugiej strony to jest największa radość i nie wyobrażam sobie nie mieć dzieci. To jest coś pięknego. Nie wszyscy mają oczywiście też takie możliwości i tyle szczęścia, żeby mieć dzieci, ale trendy ogólnoświatowe niestety w ostatnich latach były raczej niesprzyjające, bo raczej młodym ludziom serwowano możliwość pracy z dowolnego kątka świata. Takie idealizowanie życia w byciu singlem czy w parze, ale bez dzieci. Natomiast kiedy człowiek dojrzewa, tak to zdecydowanie docenia wartość rodziny.
5: Warto dodać, że według nowej metody badania tzw. śladów życia w Gorzowie funkcjonuje cały czas ponad 130 tysięcy osób.
8: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Fakty, dezinformacja i manipulacja. Jak je rozpoznać? Będą się uczyć młodzi w ogólnopolskim programie Tylko Pomyśl. Fachowcy radzą, sprawdź zanim uwierzysz. Chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych. Mamy mnóstwo sprzecznych, a czasem nieprawdziwych informacji. Jak je odróżnić? Uczyć będą pracownicy sanepidu. Podstawą jest krytyczne myślenie. Uczniowie sami stworzą dezinformację. Mówi Iwona Kulińska z Wojewódzkiego Sanepidu w Gorzowie.
6: Jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów, natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację, zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się w momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji, mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
4: Ja tak wejdę w słowo, tak, pani Iwono, bo tu kwestia mi się wydaje też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które firmy sobie tam napędziły i żeby w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i tak dalej, i tak dalej. I że to jest też tak troszeczkę niestety kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak, to od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, to na tym to polega.
6: Program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. I jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych. Więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą, tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
4: To jest bardzo ważne, też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jak chcecie ich przekonać?
6: To znaczy, oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody. Ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny, czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami, pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. Myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku.
4: Czy uderzacie do wszystkich szkół jakby z góry? Czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
6: Nasze powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz do nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym. Nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nieobciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to to, że cele realizowane w tym programie są celami, które pokrywają się z podstawą programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Więc tak naprawdę wyposażamy nauczyciela w gotowy materiał do tego, żeby przeprowadził na lekcji edukacji zdrowotnej temat, który jest bardzo istotny dla jego uczniów.
4: No właśnie, bo ja miałam zapytać, bo jak tak pani zaczęła omawiać, że to może być właśnie tak, że tutaj jest dostęp, czy w ogóle jakieś będą spotkania, ale to właśnie w ramach tej lekcji oni mogą się tym posłużyć, wykorzystać.
6: Tak.
4: I ten scenariusz to dotyczy, nie wiem, jednej lekcji, czy to jest przez cały rok?
6: Dostają 7 scenariuszy i tak naprawdę, żeby zrealizować nasz program, należy 4 lekcje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zrealizować wszystkie 7 lekcji, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie, żeby w pełni pojąć jakby te wszystkie mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie ma korzyści dla ucznia, jak się zmieniło jakby jego postrzeganie przed realizacją tego programu na różne tematy i jak to wygląda po jego realizacji.
4: No to super. I to dotyczy każdego, że tak powiem, rocznika w szkole?
6: Czy to, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie, no to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
4: Brzmi obiecująco, że tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no tak. Bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie właśnie, czy tam straszenie, to no już nie zdaje egzaminu po prostu.
6: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste, dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
4: Szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie Tylko Pomyśl, powinny się zgłosić do powiatowej stacji sanepidu. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Za uwagę dziękuję Karolina Łopacińska-Wojciechowska i do usłyszenia już wkrótce, bo za tydzień.
8: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w Radiu Vox FM.
7: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Czegóż się spodziewać? Na pewno będą echa jeszcze barażowego meczu o utrzymanie GZ Stali Gorzów. Żółto-niebiescy minimalnie pokonali w 2 meczu Hunters PSZ Poznań. Oprócz tego o wykonawcy, tu brakuje tylko podpisu pod umową, kortów przy ulicy Jaskółczej w Gorzowie. Po krótkiej przerwie z kolei moja rozmowa z Jakubem Kusiem, trenerem personalnym w Gorzowie, o tym, dlaczego mamy teraz idealny moment, żeby zacząć z siłowni i jakich błędów nie popełniać na początek. Zapraszam.
8: Sportowy Gorzów w Radiu Vox FM Gorzów.
1: Stal zostaje w lidze, gwiazdy zostają w stali. W drużynie na kolejny sezon zostaje Anders Thomsen. Prawdopodobnie dołączy do niego Jack Holder. To nie byłoby jednak takie oczywiste, gdyby niedzielny mecz na Jęczarzu potoczył się inaczej. GZ Stal Gorzów wygrała z Hunters PSŻ-tem Poznań 49-41. Poznaniacy postraszyli zwłaszcza na początku meczu. Lepiej niż w pierwszym spotkaniu wygranym w Poznaniu przez gospodarzy 47-43 pojechał Bartosz Smektała.
10: Staraliśmy się jak mogliśmy, dawaliśmy z siebie wszystko, ale po prostu Gorzów był lepszy. No pewnie tak, no nie wiem, nie było czasu, bo to był bieg po biegu, więc nie miałem czasu tego analizować, tylko szykować, prowadzić korekty i szykować się do kolejnego wyścigu. No szczerze mówiąc, z nastawieniem takim jak do każdego innego meczu, bez względu na to, czy to była runda zasadnicza, czy playoffy, zawsze podchodzisz tak samo, bo nieważne co to za mecz chcesz wygrać. I tak było dzisiaj podobnie. Ciężko powiedzieć, bo dawno się nie jeździło tutaj, z racji takiej, że jeżdżę w pierwszej lidze. No na pewno było widać, że startowo dobrze wyglądaliśmy, przynajmniej tak mi się wydawało. Później jak już chłopacy znaleźli odpowiednie ustawienia, no to nam odjechali po prostu. No wiesz, jakby ktoś by mi powiedział, że w Gorzowie lepiej zapunktuje jak u siebie na torze, to bym się zdziwił, bo nie za specjalnie tutaj zawsze dobrze mi szło w Gorzowie. Nie punktowałem za szczególnie, więc taki jest sport i po prostu na pewno szkoda, że na domowym torze po prostu tak się gdzieś tam pogubiłem na ostatnim meczu. Bo też pewnie by mogło wyglądać to dzisiaj inaczej.
1: Oficjalnie w przyszłym sezonie żółto-niebieskich barw przywdziewać nie będą Adam Bednarz i Matthias Polesztat. Zawodników do zmiany klubu zmusił regulamin i wymogi dotyczące polskich zawodników w składach drużyn.
8: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Gorzowscy szczypiorniści znowu spokojnie jedną. Aurum Gorzów ograło na wyjeździe Energa Gwardię Koszalin 30-29. Najskuteczniejszym strzelcem żółto-niebieskich był Rafał Renicki, 7 bramek. Imponującą skutecznością z rzutów karnych popisał się także Konrad Kos. To czwarta z rzędu wygrana Gorzowian w tym sezonie, czwarta na wyjeździe. Kolejny mecz też poza domem w Ciechanowie, to jednak dopiero 16 października.
8: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Gorzowscy piłkarze na plus. Pozytywnie zaskoczył Stilon Gorzów, który pokonał mocną Barycz Sułów. O krok od wygranej była warta, ale Sparta Katowice zdołała wyrównać w końcówce. Niebiesko-biali prowadzili z ekipą z Dolnego Śląska już 2-0 po trafieniach Marcelów, dwóch Misztala i Pawłowskiego. Były kolejne okazje. Zamiast tego bramkę zdobyli gościa za sprawą doświadczonego Piotra Grzelczaka. W końcówce zwycięstwo wypuściła za to warta. Zespół Grzegorza Kopernickiego prowadził od 38 minuty po trafieniu samobójczym. W doliczonym czasie po błędzie bramkarza Sparta wyrównała.
8: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Jack Holder ze stałą dziką kartą na Speedway Grand Prix. Lider Stali Gorzów wypadł z cyklu przez kontuzję. Do urazu Australijczyk miał bardzo dobry sezon. W lidze liderował Stali Gorzów, wykręcił drugą średnią punktową na meczy. Pod tym względem lepszy był tylko Bartosz Marslik. W walce o Mistrzostwo Świata był w ścisłej czołówce. Po czterech rundach plasował się na trzecim miejscu. Wypadek na torze we Wrocławiu zakończył sezon Australijczykowi. Zarządzający cyklem uznali, że zawodnik takiej klasy powinien ścigać się o najwyższe cele i przyznali Jackowi Holderowi drugą stałą dziką kartę. Pierwsza trafiła do Macieja Janowskiego.
8: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Warta Gorzów może pójść w górę tabeli, musi tylko i aż pokonać przedostatnią drużynę ligowej tabeli. Podopieczni Grzegorza Kopernickiego w sobotę o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Olimpijskiej podejmą Polonię Unysa. Ostatnio ekipy rywalizowały ze sobą w Gorzowie w maju. Górą byli wtedy Bordowo-Granatowi, którzy wygrali 1-0. W sobotę o 18 także męski kosz w hali pierwszego Elo przy Puszkina. Kango Basket Gorzów podejmą MKS Smyk Prudnik. Gorzewianie na razie jeden mecz w tym sezonie drugiej ligi wygrali i dwa przegrali. Akademiczki w końcu w domu. Po dwóch wyjazdowych meczach, jednym przegranym i jednym wygranym, koszykarki KSSE NAAJP Gorzów rozegrają mecz PGE Basket Ligi Kobiet w Arenie Gorzów. Początek w niedzielę o 18, a rywalem Artego Bydgoszcz. W ostatnim styczniowym meczu między tymi dwiema drużynami górą były podopieczne Dariusza Maciejewskiego. Wygrały 91-61. Pauzują piłkarze ręczni, których mecz został przełożony. Aurum Gorzów najbliższe spotkanie rozegra w piątek, znów na wyjeździe z Jurandem Ciechanów.
8: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Formalności stało się zadość. Wykonawca kortów przy ulicy Jaskółczej został wybrany. Inwestycja będzie kosztować blisko 3 miliony złotych. Padło na firmę ze Strzelec Krajeńskich. Ta zaoferowała się za kwotę o około 10 tysięcy złotych mniejszą od zabudżetowanej i jako jedyna zmieściła się w zarezerwowanych pieniądzach. Na początek powstanie 6 kortów z mączki ceglanej, jeden treningowy ze ścianką, do tego budynek zaplecza oraz trybuna na 180 miejsc. Wykonawca będzie miał czas na wybudowanie całej zaplanowanej infrastruktury do 31 października 2027 roku.
8: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Konrad Baranowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jakub Kuś, trener personalny w Gorzowie. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, tutaj już sobie małą pogawędkę przed rozmową urządziliśmy i właśnie wypytywałem Pana Jakuba, Pana trenera o to, jeżeli nie lubi się tłumów, to kiedy najlepiej zacząć treningi, no to trochę to obrócimy, jeżeli lubi się tłumy, no to chyba to jest dobry moment.
11: Tak, dokładnie. Zaczyna się robić coraz chłodniej, tak, że cały czas widać przybywają fale klientów na siłowni, ale ma to oczywiście swoje plusy. Im większe grono, tym troszeczkę raźniej, tym większa motywacja, także myślę, że nie stanowi to przeszkody.
1: Mhm. A jeżeli, no właśnie tutaj już wymieniliśmy pewne okresy roku, jeżeli chodzi o takie okresy roku, gdzie widać skokowy wzrost liczby klientów siłowni, no to kiedy można takiego się spodziewać?
11: Myślę, że jest to na pewno okres początku jesieni, w związku z tym, że pogoda robi się coraz brzydsza, coraz chłodniejsza. Klasycznie następnie jest to okres po nowym roku, postanowienia noworoczne i taką trzecią falą myślę, że jest okres przed wakacjami, kiedy każdy chce jeszcze gdzieś tam zdążyć troszeczkę doszlifować tą formę przed tak zwanym plażingiem.
1: Dobra, znaczy wiadomo, forma na wakacje, jakby forma na urlop standardowo i też tradycyjnie. Powiedz mi, jeżeli chodzi o taką wytrwałość,

0: czyli ten miesiąc powiedzmy maksymalnie, no bo to wiadomo, że jeszcze po Sylwestrze trzeba kilka dni odpocząć. Później zaczynamy jakby realizację i później tak 3 tygodnie powiedzmy wytrzymują mniej więcej ludzie.
1: Dokładnie tak, nie jest to reguła, jednakże tak jak mówię, musimy tutaj rozróżnić kwestię motywacji od dyscypliny. Motywacja przychodzi, odchodzi, natomiast dyscyplina zostaje z nami na zawsze.
0: Jak się zmobilizować, jeżeli powiedzmy na przykładzie, no nie wiem, ja ostatnio na siłowni, no okej, dobra, byłem 2 lata temu, ale to był tylko chwilowy przeskok, powiedzmy, że od 15 lat regularnie nie chodzę na siłownię, to jak siebie zmusić, no poza tym, poza wyglądem gdzieś na powiedzmy w lustrze i poza no jakby oczywistymi cyferkami, które do setki się rozpędzają w pół sekundy na wadze, to jak poza tym siebie zmusić, zmobilizować do takiego pierwszego pójścia na siłownię, do tego pierwszego tygodnia, 2 przełomowych powiedzmy?
1: Tak, myślę, że tutaj ciężko jest wskazać jednoznaczną odpowiedź. Przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że jest to kwestia naszego zdrowia i można to przyrównać do takiej inwestycji. Po prostu jeżeli robimy coś ze swoim ciałem, ćwiczymy, dbamy o to swoje zdrowie, jest to inwestycja, która odpłaci nam się na starość, natomiast jeżeli nic nie robimy, no to tak naprawdę zaciągamy kredyt, który również kiedyś przyjdzie nam spłacić. Także przede wszystkim jest uświadomienie to sobie w swojej głowie, że robimy to dla nas, dla naszego zdrowia. No i mówię, tutaj ciężko jest uzyskać jednoznaczną odpowiedź, jak to zrobić, ponieważ podejrzewam, że zdecydowana większość z nas również nie lubi chodzić do pracy, również codziennie zastanawia się, jak to zrobić, żeby do niej wstać, ale jednak wstajemy i to robimy. No i tak samo jest z siłownią, czy po prostu z dbaniem o nasze zdrowie, z dbaniem o naszą formę. Po prostu powinniśmy mieć w sobie troszkę dyscypliny, wstać, pójść, policzyć do 3, podnieść się z kanapy i zrobić te 30, 40, może nawet godzinkę treningu i mieć to z głowy.
0: No właśnie, teraz mówiłeś o tym, że ten okres mamy, no zbliżamy się do połowy października, ten okres jest popularny, jeżeli chodzi o taki początek treningów, tylko że właśnie, no zbliża się listopad, zbliża się grudzień, dnia jest coraz mniej, deszczów, później śniegów potencjalnie coraz więcej, wygląda się za okno, godzinie 15:30 już jest ciemno i jak złapać takiego bakcyla, jak ty na przykład to robisz, że utrzymujesz sobie taką mobilizację, żeby codziennie, czy nie wiem, nawet co drugi dzień w przypadku niektórych, zmobilizować się i po tej pracy jeszcze powędrować tą torbą na siłownię.
1: Tak jak pan redaktor mówi, tutaj dni stają się coraz krótsze, wieczory są coraz chłodniejsze, no i po pewnym czasie myślę, że większości z nas zaczyna się nudzić, to przysłowiowe siedzenie na kanapie, oglądanie Netflixa, także ta siłownia jest naprawdę fajnym, sympatycznym miejscem, żeby kogoś poznać, żeby porozmawiać, posłuchać muzyki, troszeczkę potrenować. Uważam, że dla wielu osób jest to również forma rozrywki, jest to forma aktywnego i zarówno przyjemnego spędzania czasu, także wiele osób traktuje to jako nawet takie wyjście towarzyskie, a nie do końca gdzieś tam stricte trening.
0: No tak, trzeba przełamać jeszcze pierwsze lody, no, ale to jakby, no to wiadomo, że każdy po swojemu jakby nowych znajomych zyskuje również na siłowni prędzej czy później znajomości spokojnie, zwłaszcza w regularnym gronie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Się znajduje. Muszę zapytać tak, no wiadomo, że jakby laik powiedzmy, trochę brzydkie określenie, ale laik idzie na siłownię, no i co? Jakby wiadomo, że nikogo się o zdanie nie pyta, robi, nie wiem, powiedzmy tam 3 serie po 50 powtórzeń na siłownię, od razu sobie ustawia na 40 kilo, prawda, setkę na klatę bierze natychmiast bez asekuracji. No wiadomo, że to raczej brzmi groźnie, ale tak już całkiem serio do pytania przechodząc, jak zacząć? No bo wiadomo, że nie wchodzimy na pełne obciążenia, tak jak do matury nie podejdzie, nie wiem, pierwszoklasista z podstawówki. Jak zacząć, jak się wdrożyć? Na początek bez trenera personalnego, bo o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale jeżeli na początku przynajmniej nie korzystamy z takich usług, no to jakich błędów nie popełniamy? Na przykład.
1: Na pewno warto jest podpytać się na początku przy naszej pierwszej wizycie na siłowni o wsparcie jakiejś osoby z góry. Zdecydowana większość siłowni w Gorzowie przy treningu wprowadzającym ma takie po prostu oprowadzenie po siłowni. Wtedy jakaś osoba pokazuje, która maszyna do czego służy, na jaką jest to ćwiczenie partię mięśniową, ile najlepiej kilogramów jest sobie ustawić. Także myślę, że to jest taki pierwszy etap, którego powinniśmy się podjąć, czyli podpytać pani na recepcji, czy jest możliwość takiego treningu wprowadzającego. Przy czym jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to teraz mamy ogólnodostępną wiedzę w internecie, także możemy sobie bez problemu sprawdzić taki podstawowy zakres ćwiczeń, który nie obciąży gdzieś tutaj za bardzo naszych stawów, nie obciąży za bardzo naszych mięśni. Zawsze można podejść do kogoś bardziej doświadczonego, troszeczkę większego, podpytać się, jak tutaj robi się na tej maszynie, poobserwować sobie troszeczkę gdzieś tam współuczestników,

0: treningu, jak oni wykonują pewne ćwiczenia i na pewno myślę, że każdy znajdzie coś za siebie. Również mamy szeroką ofertę, gamę treningów ogólnych, takich zorganizowanych, gdzie możemy przyjść, ćwiczymy sobie wtedy w grupie, ktoś tutaj ma na nas oko, kontroluje te nasze ruchy. Także myślę, że po prostu należy wstać, pójść, podpytać się na tej recepcji, jaka jest możliwość rozpoczęcia i na pewno tutaj ktoś nam doradzi, jaki zakres czynności powinniśmy podjąć na pierwszym treningu.
1: Mhm. Jako stały bywalec siłowni, powiedz mi, jak obserwujesz ludzi, jeżeli ich obserwujesz, ale zakładam, że jednak no, zdarza się, jeżeli ktoś popełnia zwłaszcza jakieś karygodne błędy, jakiś początkujący, jakie widzisz najczęstsze błędy osób, które dopiero tą przygodę z siłownią, z taką zwiększoną aktywnością fizyczną zaczynają?
0: Myślę, że jest to niedokładne wykonywanie ćwiczeń w błędnym tutaj ustawieniu rąk, nóg, gdzieś tam postury ciała i w takim przypadku takie osoby po prostu nakładają bardzo duży ciężar, machają, tak kolokwialnie mówiąc, ile wlezie tym ciężarem i oczywiście ma to swoją korzyść, jak najbardziej spalamy wtedy kalorie, ale istnieje bardzo duże ryzyko zrobienia sobie krzywdy, no i poza tym wtedy nie wykonujemy stricte tak naprawdę ćwiczenia na daną partię mięśniową, na którą chcielibyśmy sobie wykonać to ćwiczenie, więc po prostu troszeczkę marnujemy ten nasz wysiłek, męczymy się, tak jakby to mówiąc, niepotrzebnie, bo moglibyśmy dużo bardziej zmaksymalizować te efekty w tym momencie.
1: Mhm. No i na przykład przepalamy mięśnie i później wracamy na siłownię, bo nas boli ręka przez 2 tygodnie, prawda? Jeżeli się źle dobierze ciężary.
0: Dokładnie.
1: Na początek, to też słyszałem o takich przypadkach. No właśnie, ty jesteś trenerem personalnym. Powiedz mi, w zasadzie jeżeli ktoś nigdy się nie spotkał z taką osobą, z pełniącą taki zawód, funkcję. Do tego jeszcze dokładnie przejdziemy. Natomiast kim ten trener personalny jest? Wchodzimy na siłownię, o kogo pytać, jakby w czym ten trener personalny też nam może pomóc?
0: Trener personalny przede wszystkim pomaga nam uzyskać dany efekt, dany cel. Czyli początkowo taki trener przede wszystkim przeprowadza wywiad i pyta się, co byśmy chcieli osiągnąć, ile mamy czasu w skali tygodnia na ten trening, jakie są nasze przeciwwskazania zdrowotne i na podstawie tego wywiadu dobiera nam odpowiedni trening, odpowiednie ćwiczenia oraz jeżeli trener ma tutaj odpowiednią wiedzę, ja również takie czynności wykonuję, dobiera tutaj odpowiednią dietę lub jeżeli ktoś nie chce stricte schematycznie trzymać się określonych posiłków, no to po prostu tutaj na pewno w trakcie tych treningów są takie różne opowiadania tematyczne, czyli wtedy trzymamy się tego, co jeść, jakie produkty łączyć, jakich produktów nie łączyć, tak żeby taka osoba po około 2-3 miesiącach była w 100% samodzielna i mogła po prostu tutaj samodzielnie kreować tą swoją sylwetkę i wiedzieć, jak się odżywiać.
1: No właśnie, przed rozmową, jeszcze w trakcie naszej pogawędki, ustaliliśmy, że w zasadzie, choć od razu zastrzegamy, to nie będzie najzdrowsza dieta potencjalnie, można by się przez cały tydzień zajadać, no fast foodami, nie będziemy tam marek konkretnych wymieniać, robić im jeszcze promocji, natomiast wciąż moglibyśmy chudnąć, jakby to nie jest tak, że jedząc, nie wiem, burgera codziennie, nawet 2 burgery, byśmy nie schudli, tylko właśnie, jak to zrobić potencjalnie, jeżeli ktoś jest fanem fast fooda, to jak to zrobić, żeby zrobić to z głową, no i się nie rozrosnąć bardziej wszerz niż wzwyż.
0: Tak, jeżeli chodzi o kwestię odchudzania, to powinniśmy sobie uświadomić jedną rzecz, to tak naprawdę jest bardzo proste. Każdy z nas ma dane zapotrzebowanie kaloryczne. Taką kalorykę możemy sobie wstępnie oszacować na różnego rodzaju darmowych internetowych kalkulatorach na podstawie naszego wieku, naszego wzrostu, naszej wagi i takiej codziennej aktywności. I wtedy sytuacja wygląda następująco. Jeżeli jemy dokładnie tyle, ile to nasze zapotrzebowanie kaloryczne wskazuje, no to tą wagę utrzymujemy. Jeżeli jemy więcej niż potrzebujemy, no to w tym momencie tyjemy, natomiast jeżeli jemy mniej, to chudniemy. No i tutaj żadnej filozofii nie ma. I tak jak pan redaktor wspomniał, jeżeli będziemy utrzymywać odpowiednią kalorykę, to jak najbardziej możemy schudnąć jedząc tylko i wyłącznie czekoladę lub też te burgery lub różnego innego rodzaju fast foody. Jednakże na pewno nie będzie to zdrowe. Także tutaj warto jest troszeczkę bardziej się doedukować, dowiedzieć się, jakie produkty są nam potrzebne, jakie mikro, makroelementy powinniśmy jeść. No i może nie próbować tutaj czekoladą jednak chudnąć. Natomiast jak najbardziej jest to wykonalne i
1: możliwe.
0: To cud. Tak.
1: Chociaż kiedyś, nie wiem, czy też o tym słyszałeś, ale kiedyś właśnie, jak był duży przyrost średniej otyłości w Stanach Zjednoczonych, to były chyba lata 60. Amerykańscy naukowcy legendarni, którzy wymyślili wszystko na świecie, poza radzieckimi, wymyślili też dietę jajeczną, która polega na tym, że je się tylko jajka. No już pomijając perspektywy czasu, oczywiście absurd jakby dostarczania wszelkich składników odżywczych, no to muszę przyznać, że no generalnie nie mogło to się skończyć dobrze potencjalnie, prawda?
0: Tak, myślę, że tutaj potencjalna osoba, która podjęła się tej diety, nawet tygodnia nie wytrzymała. Jednakże oczywiście byłby to pewien sposób, na pewno chodzilibyśmy bardzo syci, białko jak najbardziej bardzo syci, świetnie odżywia, jajka są bardzo pełnowartościowe, no jednakże myślę, że po jednym dniu jednak większość osób, również ja, poddałaby się.
1: No zwłaszcza bez witamin, jakby organizm, no ciężko złapać energię, prawda?
0: Dokładnie,
1: no bo o ile
0: tak.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o pewne wartości odżywcze, jajka są bardzo cenne, o tyle no stricte witamin i tak dalej, tam wiele po prostu nie ma, więc jakby to minimalne gdzieś zapotrzebowanie organizmu po prostu nie jest zaspokajane. Ale my nie o tym. Chciałem się ciebie jeszcze w temacie diety zostając, jakby zapytać, na pewno zgłaszają się, nie wiem czy do ciebie, ale no na pewno masz relacje z pierwszej ręki od jakichś innych trenerów czy osób doświadczonych w siłowni. Jakie są takie przypadki najbardziej drastyczne, w których słyszałeś błędów dietetycznych? Czyli klasyk, przychodzi osoba, nie wiem, 20 kilo nadwagi, jak ja, dajmy na to, nie będę się z tym krył, mam raczej gdzieś tam wizerunek radiowy. Przychodzi taka osoba i mówi, ale przecież ja jem niewiele. No tam powiedzmy śniadanie, obiad, kolację, a i tak tyję. No i jeszcze do tego ćwiczę. Więc co może powodować? No, poza oczywiście jednostkami chorobowymi, no bo wiadomo, że to wykluczamy, to jest inny temat. Natomiast co może doprowadzać do takiego stanu rzeczy?
0: Tak, myślę, że jest to doskonałe pytanie. To jest pytanie, które pada zawsze na każdym treningu, który prowadzę. No i takie osoby najczęściej mówią, że one jedzą bardzo zdrowo i one nie rozumieją, dlaczego nie chudną. No i tutaj powinniśmy rozróżnić produkty oczywiście jak najbardziej zdrowe, czyli pełnowartościowe i odżywcze, od produktów niskokalorycznych, ponieważ możemy odżywiać się bardzo zdrowo i jeść dużą ilość nabiału, jeść bardzo dużo takich już poszczególnych produktów, jak orzechy, jak awokado. Tylko należy sobie wtedy uświadomić, że te produkty są bardzo kaloryczne. Czyli mimo to, że my odżywiamy się zdrowo, no to po prostu nie chudniemy. Jeżeli zrobimy sobie takie śniadanie, na przykład jakąś bułkę grahamkę, razem z sadzonym jajkiem, z żółtym serem i z awokado i oczywiście jeszcze z jakimś pomidorem bądź ogórkiem, jest to oczywiście zdrowe śniadanie, odżywcze, pełnowartościowe, jednakże jeżeli to jajko usmażymy na dużej ilości tłuszczu i do tego jeszcze dorzucimy awokado, które również jest tak naprawdę samym tłuszczem, no to w tym momencie mamy taką gotową bombę kaloryczną, no i zamiast tego moglibyśmy zupełnie inaczej rozdysponować sobie tą naszą kalorykę i myślę, że zjeść trzykrotnie większe śniadanie i być dużo bardziej nasyconym, no niż po prostu kierować się tylko i wyłącznie tymi zdrowymi produktami.
1: Mhm. Powiedz mi, jeżeli chodzi o taką filozofię żywienia, powiedzmy, lepiej zjeść porządne śniadanie i nie wiem, jak się zrobi z powrotem głodnym, to później porządną właśnie takie, no takie powiedzmy łączone posiłek, obiad, kolację, czy jak, tak mi się wydaje, czy ja nie jestem specjalistą, jakby teraz chyba jest taki trend w dietetyce raczej jedzenia kilku, pięciu, sześciu nawet posiłków, ale oczywiście drobniejszych dziennie. Jak twoim zdaniem najlepiej się kierować?
0: Tutaj jest to zdecydowanie kwestia indywidualna i powinniśmy troszeczkę na sobie to przetestować, jak lepiej się czujemy. Ja akurat jestem zwolennikiem jedzenia trzech solidnych, dużych, pełnowartościowych posiłków w ciągu dnia. Ja nie lubię co chwilę gdzieś tam czegoś zajadać, podjadać, znaczy może inaczej, lubię, ale wtedy dużo
1: to
0: gorzej.
1: Nie lubi, prawda?
0: Wtedy dużo gorzej trzyma mi się tą kalorykę, także ja po prostu wolę zjeść sobie trzy solidne posiłki i wtedy czuję się nasycony, ten głód przychodzi mi dopiero po około 5-6 godzinach, także to jest tutaj technika na mój organizm, natomiast powinniśmy sobie to sprawdzić na sobie, ponieważ również znam bardzo wiele osób, które jednak wolą zjeść co około 2-3, może co 4 godziny troszeczkę mniejszą porcję, ale one wtedy po prostu czują się troszeczkę pewniej, troszeczkę szczęśliwsze, że gdzieś tam co chwilkę mogą sobie coś podjeść.
1: Mhm. Powiedz mi, bo jest taki właśnie mit czy nie mit, jakby tego podjadamy sobie w nocy, no to jest chyba najczęstsze najstarsza przypadłość, jakby stara jak świat. Druga w nocy przebudzamy się, no to kierujemy się do lodówki, wiadomo, co jakieś tam składniki. Ale jeżeli wciąż trzymamy się tego deficytu kalorycznego, to nam zaszkodzi czy nie? Bardziej moje pytanie dąży do tego, czy fakt jakby właśnie, czy jest fakt spadku metabolizmu organizmu w nocy, czy to jest jednak bardziej mit?
0: Może zacznę tutaj na początku od tego pytania.
1: Właśnie, tak, rozwińmy też odpowiedź.
0: Tak, rozwińmy to troszeczkę. Jeżeli chodzi o kwestię kaloryki, o której wspomniał pan redaktor, to jak najbardziej tak naprawdę te godziny spożywania posiłków nie mają znaczenia. Po prostu jeżeli trzymamy deficyt kaloryczny, to w tym przypadku i tak schudniemy. Natomiast powinniśmy sobie uświadomić, że jedzenie to tak naprawdę jest nasze paliwo. Czyli my nie do końca potrzebujemy zarzucać sobie to paliwo, tankować nasz organizm na noc. Po prostu te kalorie wtedy są zmarnowane. Dużo lepiej jest zjeść sobie porządne śniadanie i porządny obiad i troszeczkę mniej tutaj zostawić tej kaloryki na okres okołowieczorny, no bo ponieważ każdy z nas chce mieć dużo siły w ciągu dnia, każdy chce mieć siłę na trening, chce mieć siłę do pracy, także uważam, że takie dwa główne posiłki to powinno być śniadanie i obiad. Natomiast tą kolację jednak w związku z tym, że to zapotrzebowanie kaloryczne na wieczór zdecydowanie jest mniejsze, powinniśmy zjeść coś troszeczkę bardziej lekkostrawnego. Powinniśmy wtedy bazować głównie na białku, które oczywiście wspomaga tutaj regenerację okołotreningową. Także odpowiadając na to pytanie, powinniśmy skupić się na wrzucaniu jak największej ilości kalorii do godziny 15.
1: No właśnie, to białko, bo to zwłaszcza ostatnio, no poza tym, że właśnie pomaga w regeneracji, w budowaniu też oczywiście mięśni jakby w trakcie ćwiczeń, no to jest szał troszeczkę na to, no bo wiadomo, super białkowe produkty.
2: Sportowy Gorzów w Radiu Fox FM Gorzów.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dziś jedziemy na północny wschód Polski, tam gdzie często, no dosłownie kilka kroków, rzut beretem od domów przebiega granica z Rosją.
2: Gdzie tu granica jest?
3: No po prostu, tam
2: strzelają?
3: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica jednostka jest. Zdział i skałacha.
4: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów. Do matury 3 tygodnie po maturze.
2: I gdzie?
5: Jak najdalej.
6: Za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
7: To wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodzi uciekają, no bo to po prostu no, niebezpiecznie się robi. No.
8: Będę się bronił, jak będę miał czym.
2: A ma pan czym?
8: Nie mam.
2: W razie co?
8: Nie mam. Trzeba zdobyć.
2: Na żołnierzu.
8: Na wrogu.
9: Nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
10: A nie, co ma być? To będzie.
11: Tak. Człowiek tak nie zauważa tego. Po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
1: No i takie wypowiedzi będą dziś. W co ludzie powiedzą? Prosto, z malowniczo położonego wśród jezior i lasów miasteczka uzdrowiska, czyli z Gołdapi, no i z okolicznych miejscowości, które leżą tuż przy samej granicy z obwodem królewieckim.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wsie pustoszeją, młodzi wyjeżdżają do większych miast albo za granicę, no i nie mają w planach powrotu. We wsi Użbale na przykład, tuż przy samej granicy z Rosją, trudno w ogóle spotkać człowieka.
3: Panie, więcej w wiosce psów jak ludzi.
2: No właśnie tak... Jeździmy i rzeczywiście... No,
3: autobusów nie ma, pociągów nie ma czym dojeżdżać. Jak granica była otwarta, to ludzie żyli. Bo tak tutaj ciekawego nic nie ma. Bo to już po małe rolnictwo się sypie. Kiedyś tłoczny był sklep, teraz pusto.
2: A ile to do sklepu stąd?
3: W Gołdapi, banie.
2: A ile to z...
3: No to stąd 18 do Gołdapi.
2: 18 kilometrów do sklepu?
3: Tak.
2: Najbliższego.
3: Kiedyś objazdowy jeździł jeden, drugi, teraz nie ma nic. Uściutko. To parę młodych jest, wszyscy ręciści. Starzy albo kurwici.
2: Nie będzie komu tu bronić.
3: No skąd?
2: Gdzie tu granica jest?
3: No po prostu, tam co las widać. Tu jednostka, strzelnica, wszystko jest.
2: I co, strzelają?
3: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica, jednostka jest. Gdzieś dział i kałacha. No strzelnicy mają ćwiczenia i tyle.
2: Co, jak pan słyszy, to pan tak nie ma tam z tyłu głowy.
3: A co jemu zrobić? Jak to idzie jak czołg? Jak oni tam robią, tak to i tu to będzie to samo.
2: No, mówi pan, że tak jak na Ukrainie, tam w tej burczy, czy...
3: To się widzi, co robi, co nie wiadomo, co...
2: Uciekałby pan raczej właśnie gdzieś, czy został tutaj?
3: A gdzie uciekniesz? Będzie na butelki poszedł.
2: Że...
3: No.
2: Na czołg.
3: Na co się da? Kiedyś jak pogary byli, to normalnie przez granicę się rozmawiało z nimi. No to teraz ja wiem.
2: I co się z nimi porobiło?
3: To jak oni Putina bierze, to co? U nas papież, u nich Putin jest. Szłem, czy to samolot leciał, machami, panie, jak walnął, to ja wpadł na ziemię, nie wiedział, co się dzieje. No, leciał hukę, jak strzeliło. Ja na ziemię padł, nie wiedział, co się dzieje. I poleciał. Człowiek się przyzwyczaił, się nie wnika w to.
1: Coraz mniej ludzi, więc coraz mniej sklepów, coraz dalej do sklepu. Ale nie ma czym dojechać, bo autobusów do miasta nie ma. Tak to wygląda. No to wjeżdżamy teraz do wsi Somaniny.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Estończycy też już się tam przygotowują. No tak robi się trochę koło tego przesmyku suwalskiego. Tam tak niebezpiecznie.
7: Niebezpiecznie. No ale co zrobić? Satan rządzi w tym wszystkim światem. Bo to nie ludzie. To rządzą.
2: No jakby pan tak słyszał, że idą, to co?
7: No to co? To jeden zrobi człowiek. Tu trzeba chociaż batalion cały, żeby się przyczynić tego, a tak no co? Zrobią co zechcą, nie? Są takie wioski, że w ogóle nikogo nie ma. Wszystko wyjechało, młodzi uciekają, starzy umierają i...
2: Całe wsie wymierają?
7: Tak. To wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodych nie ma, młodzi uciekają, starzy umierają, a ci, co siedzą, to już nie produkują. I tylko siedzą, tylko aby przeżyć i, no, i takie to jest tego. Ciężkie czasy, ciężkie po prostu. Do Gdańska, Białystok, Olsztyn, powyjeżdżało, w ogóle powyjeżdżało stąd. No bo tu po prostu no, niebezpiecznie się robi. No. Człowiek nie wie, co może być rano, co jutro, za tydzień, za dwa, za miesiąc. To jest wielka niepewność.
2: Jakby tu jakieś czołgi jechały, to ile? 5 minut i są?
7: Tak. Tu blisko granica, tylko że na razie ta koncentryna zagrodzona i kamery, ale to co to da? Jak się zamiele, to nic nie pomoże, to wszystko.
2: Dzień dobry.
12: Granica widzi pan tutaj za drogą granica. Oni nie przyłażą do nas, my nie chodzimy do nich.
2: A gdyby coś się działo, nie macie tak z tyłu głowy właśnie?
12: Trzeba rower i uciekać.
2: No jak na rowerze?
12: No to na czym, jak będzie gęsto od ludzi? Te tereny i Gołda podejrzewam, że ich nie interesują. Ich interesuje Warszawa, to oni szybko tam, na tamtą stronę. No.
2: Przejadą na Warszawę.
12: My tylko się odsuniemy.
2: No to tak humor dopisuje, widzę.
12: A no co, płakać? Nad czym? Samoloty nieraz słychać, jak latają. Tutaj chyba gdzieś w pobliżu jest poligon. Słychać, jak strzelają nieraz. To no, tak jak na poligonie, ale to...
2: No i tam jak słychać jakieś wystrzały, nie ma takiej myśli, że...
12: Nie, raczej nie.
2: Że idą...
12: Nie, oni jak przyjdą, to przyjdą po cichu pewnie.
2: Jak słychać strzały, to dobrze.
12: Dobrze, bo na ich stronie. Jak na łeb nie spada, to nie ma problemu. Jak zacznie spadać, no to wtedy będzie problem jakiś. Trzeba będzie jakoś uciekać, czy co robić. Ludzie żyją tam, gdzie wojna jest. I też żyją.
2: No jak na Ukrainie.
12: No na Ukrainie, teraz w Iranie. Spadają bomby, rakiety. Kogo zabije, to zabije. Kto nie miał szczęścia, ten co miał szczęście, to przeżył.
1: Ludzi trudno tam spotkać, no ale bocianów słyszeliście pełno, taka urokliwa okolica, ale młodzi ludzie i tak wyjeżdżają, mówią nie tylko o braku pracy i perspektyw, to jest teraz normalna rzecz, też i w innych częściach Polski, daleko od dużych miast, ale tam przy samej granicy mówią też o strachu i poczuciu, że może się zrobić po prostu niebezpiecznie. Dlatego trudno tam w ogóle myśleć o założeniu rodziny, lepiej wyjechać.
6: Właśnie za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
2: Gdzie mieszkacie?
6: W Niemczech teraz, tak.
2: I co, i tutaj tylko na wakacje?
6: Tak, na święta, w odwiedziny. Raczej tutaj nie będziemy zostawać na dłużej.
4: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Ta jednostka 600-800 osób, to co ona zrobi?
2: Ale są jakieś, wiesz, tam systemy antydronowe, budują
4: tak,
2: jakieś
4: są, ale...
2: zęby smoka, coś.
4: Zanim zbudują.
2: Chcecie tu zostać?
4: Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów.
2: Tak?
4: Uciekamy. Do matury 3 tygodnie po maturze.
2: I gdzie?
5: Jak najdalej.
13: Pewnie jakieś miasto rozwoju, Gdańsk, Wrocław.
4: Warszawa.
1: Jesteśmy już w Gołdapi, to łatwo poznać, bo buciany przestały klekotać gdzieś tam w tle tych wypowiedzi. Teraz wrony kraczą, pełno wron, tam w centrum Gołdapi. Robią taką trochę niepokojącą atmosferę.
2: Te wrony tak kraczą, tak złowieszczo trochę.
14: Myślę, że ten kawałek Rosji to się bardziej nas boi niż my ich. Mały fragment tylko.
2: A, że to jakby coś tam próbowali, to...
14: Nie wie co, otoczony NATO ze wszystkich stron. Nie chcieliby problemów żadnych.
2: To nie boi się pan nic, że...
15: Nie, się nie boję. Jestem przyzwyczajony tu mieszkać. Rozumie pan.
2: Odważni ludzie tu żyją.
15: Nie odczuwam żadnego strachu. Będę się bronił, jak będę miał czym.
2: A ma pan czym?
15: Nie ma.
2: W razie co?
15: Nie.
2: A, że czym jakby coś ma?
15: No, trzeba zdobyć.
2: A, że ma... Na żołnierzu.
15: Na wrogu.
2: Na saldacie.
15: Tak.
1: Hardo zadeklarował mieszkaniec Gołdapi, no bo w ogóle twardzi ludzie tam mieszkają. Ta bliskość rosyjskiej granicy teraz wydaje się być przekleństwem, ale jeszcze niedawno, zanim ją zamknęli, no to przecież była błogosławieństwem. Posłuchajcie pana Krzysztofa, który ma dużo do powiedzenia na ten temat. Jak go spotkałem, no to siedział na ławce w parku i oferował przechodzącym ludziom kwiatki doniczkowe po 2 złote za sztukę, ale kiedyś robił tam w Gołdapi o wiele większy biznes za dużo większe pieniądze.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Straciła Gołdap przez te tutaj zamieszanie z Rosją. Biznes się kręcił.
16: Tak, to było inaczej. Zbiorniki było przerabiane, podłodze papierosy, w dachu papierosy.
2: A, taki biznes.
16: Jeździłem, wiem, jak to było. To nie pracowali, tylko jeździli. Pokupali samochody, na 3 samochody kierowcy jeździli. ale wychodziło. No teraz jak to go napi? Było praca, nie ma pracy. Kto zdolny, umie kapelki kłaść, kto normalny, to znajdzie pracę, to nie brał. Kto nie, to będzie na kurniówce siedział, w opiece będzie siedział, z państwa pieniądze będzie brał. Parę kwiatków wziąłem jako Kwiatkowski sprzedać, żeby koty. Po co mi 12 kotów, jak sam biednie żyje.
2: No ale to co, to pan ma taki teraz tu biznes, tak,
16: nie,
2: że pan...
16: Nie, biznes, za 2 złote oddam tego kwiatki, żeby mleko kupić, co ja krowę pójdę ukradnę. Jestem w porządku, obywatel.
2: Gdzie ta granica, tam gdzieś?
16: Tu, jak za jeleniem prosto.
2: Za jakim jeleniem?
16: No tutaj taki jeleń stoi, tam 2 kilometry na miejscu jesteś. Ja po 3 razy jeździłem. Rowerem szybko przejdziesz. Po 3 razy jeździłem.
2: Rowerem też pan te papierosy woził kontraband.
16: A jak? Było wszystko, ale miałem płacone. Zapłaciłem, przejeżdżałem jak człowiek. Wiedziałem, biegunki nie dostawałem, bo wiedziałem, że przejadę. Dzisiaj gul-gul pijemy, a jutro jedziemy, a pan jest celnikiem. To było inaczej.
2: Ale to co pan tu władował sobie w kurtkę?
16: Władowałem wszędzie i spodnie, i a wszędzie, gdzie szło. Gdzie szło? 4 butelki wódki, gdzie szło?
2: Pod czapkę tam.
16: A wszędzie, gdzie szło. Taka prawda jest. Pracowałem na złomie, to polonez stał, mówi, dach rozcinam, papierosy się sypią. Później rozcinam, siedzenia, wódka, litrowa, morozowy. Nie da rady pracować.
2: Pan Kwiatkowski, tak?
16: Tak, Janusz Kwiatkowski.
2: Pan Janusz Kwiatkowski i u pana tu można kwiatki...
16: Można jako kwiatki. Bronią nie handluję, granatów nie mam. Jestem w porządku.
2: Tak jest. Do zobaczenia. Widzenia. Dziękuję bardzo.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Jelenia szukamy. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
17: Nie wiem, nie znam się.
2: Nie ma. Jelenia. Jelenia szukam. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
9: Widzi go pan? Jak oni będą atakować, to może dalej.
2: Gdzie dalej?
9: No gdzie tu? No nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
2: A kiedyś to było, wie pan, lepiej, jak te granice były otwarte?
9: No, oczywiście, biedy nie było. Każdy starszy człowiek pojechał sobie paczkę fajek kupił, wódkę, potem sprzedał.
2: A to Spyszek głównie taki biznes, tego to typu taki, tutaj się
9: tak,
2: kręcił.
9: Ludzie, tak, stary człowiek całe życie robi, dostaje 2000 emerytury, zapłaci za mieszkanie 1500 i co teraz jest?
2: Tak, granica była otwarta, to mówi pan, że
9: człowiek
2: tu...
9: pojechał sobie kupił, nikomu to nie wadziło. Teraz, żeby stary człowiek musiał za puchami latać czy za butelkami? Jak to widzę, to współczuję normalnie. I nie, że pijany jakiś menel, tylko normalny człowiek. Chodzi i tu puszkę zbierze, tu pod szkołę pójdzie, tu puszkę zbiera. A kiedyś no, są ludzie rodzinni. No. Nie był to przemyt, bo to by mrówki były, nie?
2: Czy pan był też taką mrówką?
9: No rok czasu byłem mrówką.
2: Idziemy do tego jelenia.
9: No tam, idźcie.
2: Tam tamten jeleń, tak?
9: Tam go za drzewem stoi.
1: W prawo za jeleniem jezioro, nasze wspólne polskie i rosyjskie jezioro Gołdap z granicą na wodzie. Tam są tężnie, sanatorium, a w lewo za jeleniem zamknięta granica, za której od czasu do czasu słychać poligon. No to są takie pomruki tego rosyjskiego niedźwiedzia.
2: Czy wy się tu boicie tego niedźwiedzia?
10: Panie, co ma być? To będzie.
11: Tak.
10: To na nic nie zmieni, czy my się boimy, czy my się nie boimy.
11: Człowiek tak nie zauważa tego, po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
2: Ale co, ale jednostka jest tutaj wojskowa? W razie co, to liczycie, że...
11: Straż graniczna, no co liczymy? Altanka i tam bunkier jest. No wie pan, trzeba się zabezpieczać.
2: A to takie na...
11: Słoiki, nie?
2: Także na razie słoiki, ale w razie gdyby to... Humor dopisuje, widzę.
11: No słońce wychodzi, wiosna idzie, co będziemy płakać?
10: Trzeba się cieszyć życiem.
11: Trzeba się cieszyć życiem.
10: Co ma być, to będzie.
18: My tu nie jesteśmy w sanatorium, tu my nie jesteśmy miejscowi.
2: Co, wy tutaj kuracjusze nie boicie się, że tu 2 kilometry
18: nie,
2: granica?
18: Nie, tam się, czego się bać?
2: Pan się nie boi?
18: Nie. Muzyka co dzień gra, chodzimy na dancingi, tańczymy. Na jedzenie, niegłodnie, zabiegi, plecy wymasowane. Wykąpany człowiek, kurde, w domu tego się nie je, że tutaj, kurde, i się nie bawi się tak.
19: Taka prawda.
18: Spokojnie i niech przejeżdżają ludzie, to nie ma czego się bać. Śmiało i odważnie.
19: Wielkie. Trzeba bawić i się używać życia.
18: Póki się da.
1: No i tak właśnie trzeba żyć. Tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na nie.

0: Najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Tak sąd zdecydował w sprawie 15-letniego zabójcy z Podwyżkowa. Silne trzęsienie ziemi w Panamie, są ranni i zniszczenia. Pracownicy sanockiego szpitala rozpoczęli protest głodowy. To sprzeciw wobec działań władz powiatu. Posłuchajcie. Minęła 9. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Przyznał się do winy, a najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem. Chłopak zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
1: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
0: Przypomnijmy, 15-latek w podstawówce w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Zginęła 37-letnia woźna, osierociła 2 dzieci. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński. I zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
3: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
2: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
4: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
2: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Według amerykańskiej służby geologicznej miało magnitudę 7,7. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Wracamy do kraju. 4 pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
5: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
0: Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkami.
5: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
0: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych u kilku wierzycieli. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje. I jeszcze Białystok, gdzie powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Miasto przeznaczy na nią 10 milionów złotych.
6: Będzie to nowoczesna przestrzeń z salą audiowizualną, ale również i z galerią najlepszych sportowców białostockich, jak również z salą na wystawy czasowe.
0: Mówił prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Otwarcie galerii zaplanowano na przyszły rok.
7: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
0: Dzisiaj w pasie od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką i Mazowsze po Podlasie będzie pochmurno. Można spodziewać się słabych opadów deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum, do 17 kresek na południu i zachodzie kraju. W górach silny wiatr może powiać do 90 km na godzinę.
7: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
12: Tato, co znaczy negocjować?
13: Szukać porozumienia.
12: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
14: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama. Vox FM.
16: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
17: Magia radia.
18: Visita arrivata, mi spela li te dota.
19: I hear you, man.
18: Visita arrivata, mi spela li te dota.
19: I feel you, man.

0: Reklama. Autoglas naprawia,
1: autoglas wymienia. Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99.

0: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
1: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie. A co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
7: Zawieszenie w klubie i poważne oskarżenia, ciemne chmury nad posłem Michałem Kołodziejczakiem. Władze Mazowsza reagują po atakach w szkołach, w placówkach będą większe kontrole. Za chwilę też droższe tankowanie. Według ekspertów to czeka nas w przyszłym tygodniu. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Michał Kołodziejczak zawieszony i to ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Takie informacje przekazał szef klubu KO Zbigniew Konwiński. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety współpracujące w przeszłości z byłym wiceministrem rolnictwa i liderem Agrounii oskarżają go m.in. o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Tym tematem wiadomości o 10:00 otwiera Michał Skolimowski.
8: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. Nie chciał jednak szerzej komentować tej sprawy.
7: Michał Skolimowski, dziękujemy. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
10: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
9: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
11: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
9: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
7: A w całym kraju kontrolowano ponad 50 tysięcy szkół. Teraz Małopolska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Świątnik Górnych. Na dziś zaplanowano trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do godziny 12. RCB apeluje o zachowanie spokoju. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
12: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
7: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
12: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
7: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. W nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. I o tym Julia Omachel.
13: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105 z kolei w Wielkopolsce.
7: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia i schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
2: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
7: W ciągu dnia czeka nas duże zachmurzenie w północno-zachodniej części kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam termometry mogą pokazać nawet 20 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem może w porywach sięgać do 80 km na godzinę.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
14: Mówił wam ktoś już dzisiaj, że jesteście 10 na 10? No to ja będę pierwsza, bo taka data w kalendarzu, więc nie może być inaczej. Tak? 10 października. Mówię wam przepiękny dzień dobry w jeszcze piękniejszą sobotę. A przynajmniej zrobimy wszystko, by przepiękna właśnie była. Klaudia Wasi lubi tam pięknie i zapraszam. Benassi Bros i Danny, Hit My Heart, to na dobry początek tej soboty. Andy Dust za moment razem z naszym Harrisem, z Zokarią, a potem jeszcze będziemy dzielić na pół. I to wszystko w sobotę. Raz jeszcze dzień dobry, witam pięknie. Spędzamy sobotę razem.

To Timberg, to Sick Romance, a tu Vox FM. I próbujemy was jakoś rozruszać w tę sobotę, drodzy Państwo, po bardzo wymagającym piątku, chociaż czwartek naprawdę, jeżeli chodzi o imprezowy wymiar, był wymagający naprawdę, no bo chodziło o trzydziestkę, nie byle kogo, bo samego Skolima, trzydziestkę, na której oczywiście byliśmy. Ale co tam my? Udało nam się was zabrać. Przypominamy, że ekipę skołowaliśmy niemałą. Zresztą, jak się bawiliśmy, wszystko do zobaczenia na naszych socialach. Mówi się, że co było na imprezie, zostaje na imprezie, ale w przypadku tak hucznych urodzin, 30. i wymalowanych na różowo-siemiatycz, no nie może być inaczej. Odnotowaliśmy ślad na naszych socialach, koniecznie zajrzyjcie, zostawcie serduszko, będzie mu bardzo miło.

0: A to, drodzy Państwo, to jest duet, który albo zalicza bardzo wysokie góry, albo bardzo niskie spadki. Oczywiście, jeżeli chodzi o bestlistę w Vox FM, to ten duet to Alan Walker i Ava Max. Kawałek Fate, który to w tym momencie, a właśnie, a może ja nie będę zdradzać. VoxFM.pl, zakładka bestlista, to tam zajrzyjcie. Jeżeli nie zgadzacie się z werdyktem, są plusy, są również minusy do Waszej dyspozycji. Możecie też głosować za pośrednictwem naszej darmowej mobilnej aplikacji.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie. A co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama.
19: Vox FM.
20: Vox FM.
21: Gorzów.

Sia zachęca do tego, by ruszyć swoim ciałem. Mówi o Barry, to w remiksie od Alana Walkera. Dobrze się składa, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych też mamy co świętować. Jest na przykład, drodzy Państwo, Światowy Dzień Owsianki. A jeżeli chodzi o zdrowy styl życia i o zdrowe odżywianie, ruszanie się, prawda, no to wszystko jakby nam się tutaj pięknie łączy. A że pora śniadaniowa, to oczywiście życzę smacznego i przygrywam. Powiedziałabym, że do kotleta, ale tym razem do owsianki. Avalon for Nothing w Vox FM.

0: Nie da się, absolutnie nie da się słuchać tego numeru i nie podśpiewywać pod nosem. To Blondie i Maria w Vox FM oczywiście. A już teraz punktualnie o 11 zapraszam Was do tego, by jednak nie podśpiewywać, a uważnie posłuchać, bo o 11 serwujemy najświeższą porcję newsów z kraju i ze świata. Po 11 jeszcze garść wieści pogodowych, a potem ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Vox
1: FM. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Vox. Vox FM.
17: FM.
18: Gorzów. Gorzów.
19: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Są ranni, od tego zaczynamy. Po atakach na szkoły na Mazowszu dyrektorzy placówek zwiększyli bezpieczeństwo uczniów. Sprawdziliśmy, jak wygląda to w Łódzkiem. W wiadomościach też jabłkomat powstał w powiecie nowosądeckim. Posłuchajcie. Minęła 11. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek pilne doniesienia z Turcji. Poważny wypadek z udziałem polskiego autokaru w okolicach Izmiru. Wśród ofiar nie ma naszych obywateli. Kilkoro z nich zostało poszkodowanych.
20: 7 naszych obywateli musiało trafić do szpitala, ale to są obrażenia lekkie. Większość opuściła już szpital. Jedna tylko osoba musiała zostać trochę dłużej z powodu złamanej nogi. Więc nic poważnego naszym obywatelom się nie stało.
19: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zginęły dwie osoby z minibusa, który prawdopodobnie doprowadził do wypadku z polskim autokarem. Turyści z naszego kraju są pod opieką biura podróży oraz w kontakcie z konsulem. Na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Wczoraj przed placówkami pojawiły się policyjne patrole, a w szkołach podwyższono procedury bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
21: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
22: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
21: Próbuję otworzyć, no nie da się.
22: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
19: Z dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie Renatą Szustakiewicz rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnijmy, w tym tygodniu doszło do dwóch ataków na szkoły w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nożownicy zaatakowali kilka osób, jedna 37-letnia woźna nie przeżyła. Ponad 1 200 000 skontrolowanych osób na granicy polsko-niemieckiej. Ciąg dalszych działań. Kontrole zostały przedłużone o kolejne 6 miesięcy do 30 marca przyszłego roku. O szczegółach nasz reporter Sebastian Górny.
3: W ciągu 15 miesięcy mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 900 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. W większości przypadków powodem był brak dokumentów wymaganych do legalnego przekroczenia granicy. W ręce służb wpadło także 450 poszukiwanych czy podejrzewanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 4 200 000 złotych. Pogranicznicy sprawdzili do tej pory około 550 tysięcy pojazdów.
19: W Lubuskiem i w województwie dolnośląskim działania prowadzi nadodrzańska Straż Graniczna wspierana przez policję, żandarmerię czy WOT. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
8: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
15: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
17: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
19: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a ten stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696. Dzisiaj w pasie od Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Podlasie będzie pochmurno. Można spodziewać się słabych opadów deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 13 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum, do 17 kresek na południu i zachodzie kraju. W górach uważajcie, silny wiatr może powiać z prędkością do 90 km na godzinę.
23: Jeżeli już ta jesień maluje Wam się za oknem i pada, to pomyślcie o grzybiarzach, bo to dla nich bardzo dobra informacja. My szukamy sobie promienia słońca w takim razie gdzie indziej. Darius Finlay i Do It All Night, to za moment nam rozpromieni się pięknie na antenie. Playboysi również będą. Armin van Buuren także zagra z kawałkiem Everlasting. A ja przypominam, że dzisiaj w sobotę, 10 października, mamy też Dzień Gier Planszowych. I o tym więcej za moment. Klaudia Wasiluk, witam ponownie.

Agnes w Vox FM. Taka dawka energii i Release Me. A teraz pytanie. Chińczyk, domino, eurobiznes, twistera, może coś zupełnie jeszcze innego? 609-869-869. Pytam o gry planszowe, bo mamy dzisiaj, przypominam, w kalendarzu świąt nietypowych dzień gier planszowych. Z kim, w jaką grę byście zagrali? Uwaga, wszystkie chwyty dozwolone. A teraz zabieram was, słuchajcie, na Majorkę. O! Jak tamto mi się od razu kojarzą karcioszki. Również w temacie. Loft na naszej antenie, Dede Negra i kawałek podłogi za moment. Joel Corey i Don't Go Breaking My Heart również będzie.

0: z Jonatas i Michael Schultz. Bye, bye, bye. Nie, żegnać się wcale nie żegnamy. 609-869-869. Wy mówicie witam, a konkretnie witam pisze Tomek. Tomek pisze, że chciałby dzisiaj zagrać ze swoimi córkami w Chińczyka, a potem nauczy małego synka Krystiana grać w pierwsze w życiu domino. Ej, no plan na sobotę idealny. Trzymam kciuki oczywiście, czekam na zdjęcia. Bawcie się bardzo dobrze. A jeżeli wy również chcielibyście się pochwalić, w jakie gry macie zamiar dzisiaj grać i z kim? A przypominam, że wszystkie chwyty dozwolone. 609-869-869.
1: Weź się do pracy! Samo się nie zrobi!
2: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę!
1: Wyślij pierwszy

0: ciebie.
1: To Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie, a co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
16: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
0: Reklama. Vox FM.
17: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
18: Kawusiu?

0698 698 699 potraficie rozbawić. Igor pisze, że on by bardzo chętnie zagrał ze swoją koleżanką z pracy Jowitą w Podchody. Życzę szczęścia, trzymam mocno kciuki i przypominam oczywiście, że jeżeli chodzi o Podchody, to w tym również bardzo dobry jest Paweł Pawelec. Vox.fm.pl kochaj albo rzucaj, to tam się polecamy. Chociaż wydaje mi się, że Igor w tym przypadku sprawę załatwi sam. Olivia Adams i Fool Me One.

0: To Alcazar oczywiście i This is the world we live in, a jeżeli chodzi o świat, no to garść wieści. Prosto z kraju i właśnie ze świata. Już za moment punktualnie o godzinie 12 na naszej antenie. Po 12 sprawdzimy jeszcze, gdzie pada, a gdzie nie. To będą dobre wiadomości. Nawet jeżeli pada, to będą dobre wiadomości dla grzybiarzy. A później jeszcze bardzo ładnie zagramy. Box FM.
1: Reklama. Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie. A co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
16: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: Reklama.
27: Vox FM Gorzów.
28: Rosyjski atak na Zaporoże, są ofiary i ranni, od tego zaczynamy. Trump wchodzi w układ z Putinem, za chwilę też szokująca decyzja amerykańskiego prezydenta. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu i o tym powiemy na koniec. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami są jeszcze ludzie. Nic nie zostało, mówi mieszkanka budynku Natalia.
29: Mama u mnie na drugim
28: piętrze. Moja mama zginęła. Mieszkała na drugim piętrze. Gdy do niej przybiegłam, to jeszcze żyła, ale nie mogłam jej wyciągnąć spod gruzów. Na pierwszym piętrze jeszcze ratują mężczyznę. Mieszkały tam też 3 starsze panie, ale już ich nie ma. Tam jest gruzowisko.
29: Ja nie patrzę ni żyneczek, niczego, tam wszystko wybito.
28: Rosja atakowała też zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. A gdy Ukraina broni się przed kolejnymi nalotami, prezydent USA zawiera układ z Władimirem Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Kremlem w sprawie importu do USA i innych krajów. Łącznie niemal 5 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego ma być dostarczane w najbliższych miesiącach. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku. Część komentatorów twierdzi, że układ z Putinem jest nielegalny, bo łamie postanowienia ustawy z 2022 roku zakazującej importu rosyjskich paliw. Według tego prawa, aby znieść ten zakaz, Trump musi zaświadczyć, że wojna na Ukrainie się zakończyła.
27: To są wiadomości Vox FM.
28: A w nich wracamy do kraju. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planu zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Z tym żądaniem stawili się w magistracie.
0: To jest krzywda dla mieszkańców.
1: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
2: To bez sens, ponieważ droga już jest.
3: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
4: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest wymaga w planie zapisu.
28: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli zmasowaną akcję składania wniosków o wykreślenie przyszłej drogi z planów zagospodarowania. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zdecyduje o losie planowanej inwestycji. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu. Ma pomóc w szlifowaniu umiejętności maszynistów w różnych warunkach pogodowych i sprawdzeniu ich reakcji na niebezpieczne sytuacje. Aby wykonywać zawód, każdy maszynista musi ukończyć obligatoryjne szkolenie, mówi maszynista i instruktor Polregio Artur Misztel.
5: Obecnie jest przepis, że raz do roku musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa 3 godziny.
28: Symulowane trasy są odwzorowywane w 100%. Zakup sprzętu jest inicjatywą instruktorów. W dzień czeka nas duże zachmurzenie w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam nawet do 20 stopni. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę.
6: Parę chwil po 12:00. Jak sobota, to pewnie na zakupy. Tak obstawiam. A może ktoś jednak sprząta w domu i potrzebuje delikatnego, a może wcale nie delikatnego, może konkretnego podkładu muzycznego, żeby jeszcze szybciej szorować umywalkę i to nie tylko. Słuchajcie, nie ma problemu. Że tak powiem, pomożemy. Enrique i Pitbull za moment w kawałku I Like It. Weekend również, no bo mamy weekend, więc i weekend będzie w głośnikach. Zabierzemy was wszystkich do Londynu. No ale już teraz, drodzy państwo, czego byście nie robili? Czy to by było sprzątanie, gotowanie, zupełnie inne obowiązki? My tylko przypomnimy, że życie jest piękne. A w zasadzie Ace of Base nam o tym przypomni. Beautiful Life już teraz na naszej antenie. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność serwować wam te wszystkie hity i robić podkład muzyczny na tę wspaniałą sobotę, którą mam przyjemność ogromną spędzać razem z wami. Dzień dobry raz jeszcze.

to Rick Astley i Never Gonna Give You Up, a ja przypominam, że parę dni temu do historii przeszła pewna impreza. 30 lat skończył z Colim. Jeżeli chcielibyście przypomnieć sobie, jak bawiliśmy się wspólnie w Siemiatyczach, to nic prostszego. Instagram, Facebook, Vox FM, to tam pełna relacja z tej imprezy i również inne smaczki. Polecam.

0: O, i to jest na przykład świetne pytanie. What are we gonna do? A to pytanie zadaje Jack Style i John. Odpowiedź na VoxFM.pl. Nie wiem, czy satysfakcjonująca, ale na pewno wchodząc na tę stronę, w zakładkę Bestlista możecie sprawdzić, które to miejsce po ostatnim, wczorajszym notowaniu numer zajmuje. Możecie się również nie zgadzać. Plusy i minusy są do waszej dyspozycji. W naszej aplikacji również możecie głosować. A najnowsze notowanie w piątek po 17:00. Oczywiście niezmiennie zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
12: Nie. A co się dzieje?
13: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hengerowej 15.
14: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@sparterm.com.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Reklama.
16: VoxFM.
8: VoxFM Gorzów.
16: VoxFM Gorzów.

to Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody Loves Me Better. Tak wam robimy sobotę, drodzy państwo. Co jeszcze na naszym horyzoncie muzycznym? NA i Lili. Tak, żeby te wszystkie obowiązki sobotnie jakoś przyjemniej się wykonywało. Ale wcześniej Age i Ring My Bell. O, tak was muzycznie doładujemy.

0: Shows i Call My Name. Ja nazywam się Klaudia, cały czas jestem i do 15 będę z wami, ale wcześniej, a w zasadzie już teraz, na moment, za chwilę, już, za momencik, antenę przejmie ktoś inny, ktoś, kto poinformuje nas o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie, bo punktualnie o 13 czas na wiadomości w Vox FM. Po nich jeszcze pogoda, ale potem spokojnie wracam. O, ale wam ładnie zagram. Gigi D'Agostino między innymi i L'amour toujours. Bądźcie razem z nami. Vox FM.
1: Reklama. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Reklama.
15: Vox FM, FM Gorzów.
16: Są decyzje sądu w sprawie nożowników z Mazowsza. Jeden z nich trafił do aresztu. Tymczasem po atakach w szkołach minister obrony ostrzega: uważajcie na dezinformację. Stoją za nią obce służby. Wojsko uspokaja: to tylko ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Szczegóły przynosi do studia Michał Skolimowski.
17: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w ładunek wybuchowy domowej roboty, grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce podwyżkowym ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
16: A po atakach przeprowadzono policyjne kontrole w szkołach. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, wśród nich te, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji, apel z rządu, nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenie na Mazowszu. Ostrzega szef MON-u. Po ataku podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe, o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
16: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że, tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. W akcji setki żołnierzy, a na drogach kolumny pojazdów wojskowych. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Ćwiczenia taktyczne odbywają się pod kryptonimem Ognisty Len i są realizowane dla batalionów dęblińskiego i zamojskiego, mówi kapitan Marta Gaborek.
18: To ćwiczenie jest szczególnie ważnym sprawdzianem, pozwalającym ocenić nie tylko pracę dowództw i sztabów obu batalionów, ale przede wszystkim to, jak podejmowane decyzje sprawdzają się podczas realizacji zadań przez żołnierzy w terenie. Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
16: Ćwiczenia trwają do jutra. Wojska Obrony Terytorialnej apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w miejscowości Borki Wyrki przy siedzibie lokalnej firmy.
19: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
16: Mówił Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem. Dlatego na muralu można zobaczyć akcenty siedleckie, herb miasta czy postać Atlasa Jacka. W nocy czeka nas spore zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach należy spodziewać się opadów śniegu. Lokalnie możliwe są też mgły, ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
0: Wiecie co? Sprawdziłam. Oprócz tego, że mamy Światowy Dzień Owsianki dzisiaj, oprócz tego, że mamy Dzień Gier Planszowych, to musimy jeszcze koniecznie dzisiaj iść albo do parku, albo do lasu. No bo Światowy Dzień Drzewa jeszcze dzisiaj nam zostało obejść. A obejść w tym przypadku to dobre słowo. I do takiego drzewa również można się przytulić. To w ogóle podobno robi dzień, słuchajcie. Gdzieś kiedyś czytałam o tym. Nie próbowałam co prawda jeszcze, ale może nic nie stoi na przeszkodzie, by akurat dzisiaj, w sobotę, 10 października, do jakiegoś drzewa się przytulić. A nóż, widelec, troszeczkę szczęścia to przyniesie. Gigi D'Agostino i L'Amour Toujours. To na pewno przyniesie nam uśmiech teraz na twarzy. Piękni młodzi, za moment, coraz bliżej. Naja również będzie w kawałku Body Talk. A co jeszcze, to koniecznie bądźcie z nami. Mamy sobotę i spędzamy ją razem. Klaudia Wasiluk, witam ponownie.

Taka sentymentalna łezka się wokół kręci, kiedy się sprawdzi, ile lat temu powstał ten numer. A ten numer to oczywiście Melanie C, Lisa Leftai Lopez i Never Be The Same Again. Można śpiewać, oczywiście, wręcz nawet trzeba, ale za moment też kolejne numery, do których można nie tylko śpiewać, ale również tańczyć. Tak, tu Vox FM i tak, na dawkę energii absolutnie możecie liczyć. Captain Jack, ale wcześniej Luis Fonsi, Demi Lovato i Echa Mea Culpa. Hey Fonsi.

0: Jak patrzę na ich dwoje, to myślę, no jak to miało nie wyjść. Elton John i Dua Lipa, oczywiście Cold Heart w Vox FM. W temacie serca mamy swojego człowieka. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to on wam pomoże. Bez dwóch zdań. Kochaj albo rzucaj, a on to Paweł Pawelec, taki nasz voxowy doktor serducho, który właśnie tymi sercowymi sprawami się zajmuje i naprawdę, muszę wam powiedzieć, wie co robi. VoxFM.pl, napiszcie swoją historię, a potem bądźcie pod telefonem. Może dzwonić właśnie do was.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież VoxFM robi robotę.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
13: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
14: A może lepiej w większym gronie?
13: To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone.
14: A dla Staszka męski wypad z kolegami?
13: Il Pavone.
14: A biznesowo z kontrahentami?
13: Il Pavone. Na każdą okazję.
15: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
16: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
1: Vox. Vox FM.
0: FM Gorzów.
1: Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry.
21: Magia radia.

Robin Schulz, Watermat przekonują, że trzeba czasami take it slow. Tak chwiecie, na spokojnie. To ja takiej spokojnej soboty wam życzę, ale spokojnie jeszcze nigdzie nie zmykam. Eruption i One Way Ticket za moment zagram. Wcześniej After Party i Bujaj się, a to wszystko w Vox FM, bo jest weekend i brzmi właśnie tak.

Tu Vox FM, tak, to tu kolorujemy świat, zwłaszcza na niebiesko, ale jak gramy Blue System, to już bardziej na niebiesko się chyba nie da. Leila za nami, przed nami Gustavo Limo i balada, a jeżeli chodzi o kolory, to ostatnio ten niebieski musieliśmy troszeczkę połączyć z różowym. To znaczy troszeczkę to akurat bardzo złe słowo, bo było na grubo. A jak grubo, to wszystko zobaczycie na naszych socialach. Tak, przypominam, w czwartek bawiliśmy się na 30. urodzinach z Kolima, a bardzo obszerna relacja na Instagramie i na Facebooku Vox FM. Polecam.

0: to Alan Walker, to Ava Max, a to wszystko Fate. Jeżeli na przykład wpadło na to, że słuchacie tego numeru jeszcze leżąc i wylegując się w najlepsze w łóżku, no to nie mam dobrych informacji. Według naukowców robicie źle. Zbyt długie wylegiwanie się w łóżku w sobotę, podkreślam w sobotę, rozregulowuje zegar biologiczny i niszczy jakość snu w nadchodzącym tygodniu. Ha! Jak ktoś planował wyspać się na zapas, w tym przypadku nici. Teraz chwila przerwy, ale potem numery, które myślę, że was spokojnie rozruszają. A fanatyki czarownica to rozruszają was naprawdę bardzo mocno.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz jak do...

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

powiem wam, że ja to bym nie pogardziła. One Night in Ibiza. To akurat My Candice i Eveliny. Możemy się przenieść chociaż oczami wyobraźni, na przykład na gorącą Ibizę. Zresztą, jeżeli chodzi o październik i o pogodę w Polsce, naprawdę nie ma co narzekać. Ibizę mamy w domu, w tym przypadku w październiku również. Te temperatury, no może miejscami tam wymagają troszeczkę podrasowania i może ten deszcz można by było zamienić na coś zupełnie innego. Ale biorąc pod uwagę to, jak wyglądał ten zeszły tydzień, już w zasadzie kończący się, myślę, że naprawdę nie mamy na co narzekać. All of My Love i Eben i Easy Bizu. To taki plan. Na teraz w Vox FM.

0: To Roxette i Deluk, który kończy nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę. Było mi bardzo miło towarzyszyć Wam we wszystkim, co dzisiaj robiliście. Już teraz mogę zaprosić na nasz wspólny poniedziałek od 9.30 w programie W Rytmie Hitów. Ale wcześniej, a to już za chwilę, czyli o 15.00, proponuję zrobić głośniej. Wtedy czas na najświeższą porcję newsów, czyli wiadomości Vox FM. Nie możecie tego przegapić.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
7: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, dr Edgar, różne rodzaje w promocji 1+1 za grę.

0: cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.
10: Vox FM, FM, Gorzów.
11: Atak nożowniczki w Warszawie, 3 osoby poszkodowane. Śmiertelny wypadek na torach na Lubelszczyźnie, zginął 82-letni mężczyzna. Zima to trudny czas dla schronisk. W Białymstoku już szykują się na chłodniejszy czas. Minęła 15, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Atak nożowniczki w Warszawie. Ranne zostały 3 osoby, 2 17-latki i 1 24-latka. Jedna osoba trafiła do szpitala. Sprawczynią jest 21-letnia kobieta. Do ataku doszło w budynku prywatnej szkoły przy ulicy Mińskiej. Jak przekazała policja, kobiety znajdowały się w pobliżu sekretariatu. Jedna z nastolatek chciała złożyć tam dokumenty. Wtedy doszło do ataku.
12: Jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe. Wiemy, że sytuacja miała miejsce bezpośrednio w budynku.
11: Przekazał Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji. W obezwładnieniu nożowniczki pomógł pracownik szkoły. Wiadomo, że napastniczka nie znała poszkodowanych kobiet. 21-latka jest uczennicą placówki. Po zatrzymaniu nie chciała wyjaśnić, dlaczego zaatakowała.
12: Z kobietą był ograniczony kontakt, nie odzywała się, nie chciała współpracować, nie przekazała informacji.
11: A jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by dzisiejszy atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół w ostatnich dniach. A szybkie zatrzymanie nożowniczki było możliwe, bo w pobliżu znajdował się patrol policji. Mundurowi od wczoraj sprawdzają placówki w całym kraju. Skontrolowali łącznie 50 tysięcy z nich. Zatrzymali 76 osób. Ma to związek z atakami na szkoły. Służby monitorują też internet.
13: Mamy osoby zatrzymane, które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach. Po informacji od nauczycieli albo od uczniów, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
11: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. W akcję zaangażowano 24 tysiące funkcjonariuszy. Z ustaleń służby wynika, że ostatnie ataki w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem nie są ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też informacji na temat internetowego wyzwania. Śmiertelne potrącenie na torach pod Zwierzyńcem. Do wypadku doszło w miejscowości Bagno na Lubelszczyźnie. Zginął 82-latek, mówi nam Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
14: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska. Niestety nie zdążył i został potrącony. Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.
11: Pociągiem podróżowało 70 osób i 3-osobowa obsługa. Nikt nie odniósł obrażeń. Maszynista był trzeźwy. Fabryka nielegalnych papierosów zlikwidowana. Polacy i Paragwajczycy produkowali je na ogromną skalę w hali magazynowej na Dolnym Śląsku. 9 mężczyzn zatrzymano na gorącym uczynku.
15: Na gorącym uczynku zatrzymano 3 Polaków i 6 obywateli Paragwaju. Zabezpieczono prawie 1 000 000 sztuk papierosów oraz ponad 16,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość zdeponowanych nielegalnych towarów akcyzowych wynosi 18 milionów złotych.
11: Mówiła Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia. Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
16: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
11: Mówi kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny do Listówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę. Suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się też plandeki. W nocy czeka nas spore zachmurzenie, pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach uważajcie, bo należy spodziewać się opadów śniegu. Lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr powieje słaby i umiarkowany.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Pocieszę, że się nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Vox
13: FM. FM Gorzów.
14: Vox FM.
15: Vox FM robi dzień dobry.
16: Kamusi? Adam.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
11: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
10: Tak, że nie uwierzysz.
11: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
18: Vox FM Gorzów.
19: Nożowniczka zatrzymana czeka na przesłuchanie. Na początek najnowsze informacje po ataku w szkole w Warszawie. Świat patrzy z niepokojem. Donald Trump ogłasza porozumienie z Władimirem Putinem. A za chwilę też niebezpieczny incydent na Podhalu. Kobieta wjechała w stację paliw. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Napastniczka zatrzymana, jedna osoba trafiła do szpitala, to po ataku nożem w jednej ze szkół policjalnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co usłyszałeś, co wiemy o tym incydencie?
20: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała tu dziś dokumenty. Młodsza z ranami ciętymi trafiła do szpitala. W całej tej sytuacji brały udział jeszcze dwie inne kobiety. Nic im się nie stało. Nóż odebrał napastniczce jeden z pracowników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 20 21-latka nie znała poszkodowanej. Służby ustalają teraz motyw tego ataku.
0: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku, nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znamy.
20: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. Napastniczka czeka na przesłuchanie. Zostanie jej też pobrana krew do badań.
19: To już kolejny tego typu incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataku w Ostrołęce i Podwyżkowem. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. I również dziś także w okolicy szkoły, ale już w Olsztynie doszło do innego niebezpiecznego incydentu. Dwaj uczniowie zaczęli się szarpać. Jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot, który przypominał maczetę. Do bójki doszło między 17 i 19-latkiem. Zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów. Policja nie potwierdza na razie, czy ostrym przedmiotem faktycznie była maczeta. To ocenią biegli. 17-latek trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Starszy natomiast po przesłuchaniu na komendzie został zwolniony do domu. Zmieniamy temat. Donald Trump dogadał się z Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Do USA i innych krajów ma natychmiast trafić ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
4: Rosja dziękuje za zniesione przez USA sankcje, wysyłając bomby na Zaporoże. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje decyzje Waszyngtonu podjęte wczoraj wieczorem. Każde osłabienie presji Moskwa traktuje jako pozwolenie na kontynuację wojny. Czytamy w jego wpisie na social mediach. Prezydent Ukrainy przekonuje, że teraz czas na inne sygnały, a Kreml ma zrozumieć, że musi zatrzymać tę wojnę. Dzisiaj, w porannych godzinach, Rosja zaatakowała Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zniszczony został 5-piętrowy blok mieszkalny. Po kilku godzinach spod gruzów wydostano ciała 17 ofiar. Wszyscy ci ludzie to mieszkańcy tego bloku. Kijów, Ołech Biłecki.
19: Jutro w Zaporożu zostanie ogłoszona żałoba. W wiadomościach Podhale 59-latka zdemolowała dwie stacje paliw. Została zatrzymana po policyjnym pościgu. Najpierw kobieta wjechała w drzwi stacji w Nowym Targu i uszkodziła tam kilka samochodów. Później uderzyła w auta i budynek stacji w Białce Tatrzańskiej. Kiedy jeden z mężczyzn zwrócił jej uwagę, staranowała też jego pojazd. Kierowca trafił do szpitala. W trakcie policyjnego pościgu kobieta uderzyła w radiowóz i została zatrzymana. To idealna terapia w dniu Światowego Dnia Drzewa, które wypada dzisiaj. Zachęcamy do przytulania się właśnie do drzew.
21: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie. Bardzo duże znaczenie mają w tym wypadku brzozy, ale są też dowody na to, że inne gatunki również sprzyjają naszemu zdrowiu.
19: Mówiła Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. Warto więc skorzystać i wybrać się do parku lub lasu. Niedziela na Pomorzu oraz Podkarpaciu upłynie pod znakiem chmur. W centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 12 stopni na północy i w centrum kraju do 16 stopni na południu. A nowy tydzień przywita nas pochmurnym poniedziałkiem z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Według synoptyków pod koniec tygodnia czeka nas spore ocieplenie. W niektórych miejscach zobaczymy nawet 20 kresek.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadrymałpa.sparterm.com.
3: Reklama.
1: Vox FM.
3: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: O, słyszą państwo ten dźwięk? Odjazd ze stacji. Odjazd.
2: Gorzów Wielkopolski.
1: Pociąg nie przyjechał.
2: O, niedobrze, jak ja dojadę do Poznania.
3: Zbyt prawdziwe. Zbyt życiowe, żeby tak zaczynać.
2: Niestety. My tylko prawdę.
1: Prawda między oczy, to w naszym programie.
2: Prawda w nas wyzwoli.
1: Tak.
3: No dobrze, za dużo tej prawdy, jak na początek. Nie wiem, czy nasi słuchacze są na to gotowi. Ale, bo tak Karolina tak prawie, że muzycznie rozpoczęła nasze spotkanie, bo to właśnie Karolina wystukała ten rytm.
1: Tak, i od razu musimy, małe sprostowanko, mimo późnej pory to była herbata w kubku.
3: A przynajmniej taka jest oficjalna wersja.
1: Tak.
2: Proszę bardzo, możecie skosztować.
3: Ja się boję.
2: Jak nie wierzycie.
1: Ja nie, bo autem przyjechałem.
2: Sebastianie, świat należy do odważnych.
3: No to dlatego do mnie nie należy póki co.
2: Niedobrze. Jako prowadzący powinieneś, wiesz, nadawać ton właśnie takim nowym wyzwaniom.
3: Staram się, ale twój blask oślepia i jakoś tak człowiek się potem...
1: Musi do
3: okulisty chodzić, żeby coś z tymi oczami mu zrobił.
2: O mój Boże. No dobrze, to co, przywitajmy się, nie? Na początek.
3: Tak.
2: To teraz wy, chłopaki.
1: Chłopaków tu nie ma, to sami mężczyźni.
2: Mężczyźni, faceci.
1: No dobrze, to ja zacznę. Mariusz Wasilewski, dobry wieczór.
3: Sebastian Górny, dobry wieczór. I jedyna, niepowtarzalna, z Polski.
2: Produkt jedyny w swoim rodzaju, Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: Piękne intro. Entre rzeczywiście. Światowa klasa.
3: Tak jest.
2: Czyli co, dzisiaj o światowych sprawach rozmawiamy, czy jednak
3: nie,
2: lokal rządzi?
3: Zawsze tylko o Gorzowie albo o Zawarciu. Inne tematy nas nie interesują, bo my jesteśmy lokalną stacją, my się zajmujemy lokalnymi sprawami. Poza tym, co nas interesuje, co się dzieje gdzie indziej, skoro Gorzów jest właściwie centrum wszechświata.
2: Lokalsi jesteśmy. Dobrze.
1: Ostatnio wyliczałem geograficzne współrzędne, gdzie jest centrum świata, biorąc pod uwagę wszystkie lądy, oceany i wychodzi...
2: No i dobra, już Harrison, ci wejdę w słowo, no Zawarcie ci wyszło, no ale nowość,
3: No ale Karolina, no takie są fakty.
1: Właśnie nie.
2: O, niemożliwe.
1: Właśnie nie.
2: Aż mi serce stanęło.
1: Na Zawarciu nie ma punktu stycznego tych wszystkich linii, ale niedaleko, na Zakanalu. Jest.
3: Na Zakanalu.
1: Tak.
3: No to część Zawarcia, no bo jak już tutaj mówiliśmy sobie, Zawarcie to szersza nazwa Zamościa i Zakanala, czyli na Zawarciu.
1: No dobrze, no to...
3: Bo to, co zazwyczaj nazywamy Zawarciem, to jest właśnie Zamoście.
1: Tak.
3: A Zakanale jest dalej, ale to jest całość, to jest Zawarcie, więc no... No takie są fakty, no z faktami nie będziemy przecież dyskutować.
1: Czyli moje obliczenia są prawidłowe.
2: A to się jeszcze okaże, ja myślę, że to fachowcy muszą sprawdzić.
1: No przecież,
2: czy Harrison tam wszystko
1: sprawdziłem.
2: Użył tak jak trzeba.
3: Ale na globusie wszystkie linie wyrysowałeś?
1: Tak, jutro przyniosę, pokażę ci.
3: Dobrze.
2: A masz globus w domu?
3: Ja ci wierzę.
1: Nawet dwa.
2: Globusy?
1: Tak, jeden globus do obliczeń, drugi zapasowy, gdybym się pomylił, ale nie pomyliłem się, jak tu ustaliliśmy.
3: I trzeci globus Zawarcia.
2: To się okaże jeszcze. No dobrze, to dzisiaj co tam wrzucamy na tapetę?
3: Dzisiaj chciałem połączyć jakby tematy, o których już rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy sobie o filmie, rozmawialiśmy sobie o muzyce, zresztą no, tworzyliśmy i scenariusze, i piosenki, więc...
1: To z niemałymi sukcesami musimy dodać.
3: No oczywiście, więc chciałem i jakby wyciągnąć logiczną konkluzję, a także iść dalej drogą niekończących się sukcesów. I gdybyśmy tak stworzyli musical o Gorzowie, o Zawarciu. Tym bardziej, że mamy w Gorzowie pewne tradycje już kilkuletnie co najmniej, bo Filharmonia zajmuje się produkcją musicali, co prawda dla dzieci, no ale my byśmy poszli oczywiście szerzej, także dla dorosłych, no bo wszyscy powinni skorzystać z naszego talentu.
2: I ja myślę też, że musimy tutaj dodać też, że teatr nasz gorzowski też musicale tworzy, tak? Więc żeby nie było, mamy takie dwie fantastyczne placówki kultury. Ale w ogóle, słuchajcie, takie musicale mi się od razu kojarzą, że tak pójdę szeroko w świat, filmowe. starsze, że tak powiem, no to Grease, czy na przykład właśnie ostatnio w telewizji, że tak powiem, rzeźbione, i to niedługo może być, no wręcz odwrotny skutek nabrać, to jest Dirty Dancing, który ja bardzo lubię, ale że on jest często powtarzany, więc już jest taki, wiecie, nie, jaki odruch się w człowieku tworzy, więc oby nie za często,
1: odruch,
2: ale...
1: Odruch po Dirty Dancing jest zawsze taki sam. No, chcesz iść człowieku na wesele.
2: No właśnie, niekoniecznie, jak leci ci codziennie na innym kanale, to już tak trochę masz inny odruch.
1: Ale The Time of My Life, no to przecież...
2: Dlatego właśnie kultowe piosenki z musicali, no to są forever, nie?
1: Ale w naszym musicalu będą tylko kultowe.
2: No dlatego właśnie mówię, że to pójdzie w świat, nie? Tylko musimy naprawdę wypracować
3: super... A nawet dalej. Ale mamy podstawową rzecz, która jest potrzebna w musicalu, jak być może pamiętacie polski film Szpicbrudka. Tam było tak, że oni tworzyli musical i co było? Że muszą być schody. A schody Gorzowie do koloru do wyboru.
1: Z każdej strony. Te, które gdzieś prowadzą, te, które donikąd nie prowadzą, te, które prowadzą tylko w połowie. Do wyboru, do koloru.
3: Te, które zamknięte, te, które jeszcze nie zamknięte, te, które będą remontowane. No.
1: I schody metaforyczne, bo przecież bez przerwy mamy jakieś problemy z dojazdem z punktu A do punktu B. No, schody wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz, to schody.
2: Żeby nie powiedzieć wszędzie dookoła, jak było w piosence polskiego zespołu Czyha pokusa goła, to tu czyhają schody.
1: To jest już jakiś punkt, od którego możemy zacząć.
3: Tak, no bo jaki musical musi mieć schody, więc tutaj odpadają nam ogromne koszty.
2: Ale
3: związane...
2: słuchajcie, nawet tytuł, The Stairs, nie? Po angielsku od razu, żeby było. I to tak jak takie Chicago, albo takie krótkie tytuły, takie chwytliwe,
1: ale po
2: nie?
1: prostu The Stairs, czy Downstairs, czy Upstairs?
2: Nie, Stairs.
1: Stairs, po prostu.
2: Tylko.
3: Tu zawarcie.
2: Ta jest.
1: Aha.
2: No zawarcie, no nie, bo Stairs to tak fajnie brzmi, bo tak na przykład Stairs in Gorzów, nie, ale Stairs i to już łapie. Ja tak myślę.
3: No dobra, no już mamy najważniejsze, czyli mamy schody, mamy tytuł, no to teraz już...
2: I teraz musimy akcje wymyśleć związane, no wiadomo, z tym elementem, prawda?
1: No to
3: libretto trzeba napisać, wykaże się tutaj fachową wiedzą.
2: Ach.
1: Przede wszystkim koncepcję musimy obmyśleć. Czy idziemy po schodach do góry, czy z góry na dół? Czy,
2: a to można tak i tak.
1: Czy robimy coś wesołego i idziemy do góry, czy depresyjnego i idziemy w dół?
2: To trzeba wszystko połączyć, Harrison. No, musi być film dla każdego, wiesz.
3: Bohater powinien przejść taką drogę.
2: Tak,
3: wzloty
2: i upadki.
1: Czyli z góry na dół i z powrotem.
3: Tak. Że tutaj jest, coś mu nie wychodzi, popada w dolinę.
1: W niełaskę jakąś, prawda?
3: Tak, wydaje się, że już wszystko pozamiatane.
2: Stracone.
3: Ale wtedy spotyka na swojej drodze człowieka z zawarcia, który pomaga mu się odbić i wrócić na sam szczyt.
1: Tak. No, to ja to popieram. Ja to widzę, mi się to podoba. To jest nasze lokalne, patriotyczne i związane z zawarciem przede wszystkim.
3: Tak. A tym bohaterem może być ktoś z Gorzowa.
1: Może być.
2: Mhm. Ale już masz kogoś na myśli?
3: No właśnie, liczę na ciebie, Karolina, bo ty masz zawsze najlepsze pomysły.
2: Aha, ale w sensie kobieta, mężczyzna, czy to nie ma znaczenia?
3: W tych czasach nie ma to znaczenia.
1: To się...
2: Ale na przykład, słuchajcie, bo wiecie, że teraz, czy musicale, filmy w ogóle, jakby...
3: Trzymajmy się musicalu.
2: Tak, ale wszystko się obraca w tym, że są tak różne wątki kulturowe, różne narodowości,
1: to wszystko
2: orientacje seksualne
1: jest.
2: I tak dalej. To, czy to też tutaj wszystko umieścimy? Żeby to było, wiecie, nie?
3: No bo,
2: the best of.
3: No mamy przecież kogoś z Gorzowa i zawarcie, no to już mamy te wątki takie narodowościowe.
1: Tak.
2: A że co, będą się bić, czy jak?
3: Nie, no właśnie, będą sobie pomagać.
2: Ach, będzie wspólnota, rozumiem, okej.
1: Będą się łączyć
3: mimo, że z różnych części świata. ale jednak potrafią współpracować.
1: O różnych światopoglądach.
3: Tak, o różnej kulturze, w tym backgroundzie kulturowym.
2: Okej, okay. No dobra, tego... no ale jaka fabuła, o czym?
3: No właśnie, czekamy, Karolina, aż nam opowiesz o czym.
2: No czekacie jak na gotowe, żeby tutaj tylko się później podpisać. Tak, tak,
3: jak?
2: Myśleliśmy.
3: A jak?
2: O, nie. Lipa.
3: My jesteśmy...
2: I tylko udział w zyskach największy. Taka
1: źle
2: prawda.
1: Źle do tego podchodzisz. My po prawda. Prostu, my jesteśmy od tego, żeby nanieść poprawki, żeby było lepiej, tak? Ale wiemy, że ty nas nie zawiedziesz, dlatego czekamy.
2: No dobra, już tym razem ja się popraweczkami zajmę, a wy tutaj stworzycie fantastyczny scenariusz.
1: Ale my nie możemy bez przerwy za ciebie wymyślać, Karolina.
2: Jak bez przerwy i jak za mnie, Harrison.
3: Karolina, jakbyśmy odwinęli nasze poprzednie programy, by się okazało, że my tutaj z Harrisonem pracujemy, że podsieleje z nami.
2: Aha, a dobrze, tylko... że jednak słuchacze są po drugiej stronie i oni dobrze wiedzą, co, w czym, o czym piszczy. I kto?
3: Karolina, nie zmieniaj tematu, czekamy na libretto. A my z Harrisonem napiszemy muzykę.
1: Ja bardzo chętnie.
2: A może byśmy ewentualnie wzięli właśnie fachowców naszych, jak właśnie z Filharmonii, libretta.
3: I dzielić się z nimi kasą?
2: No, ale właśnie. Libretto będzie full wypas. No nie, możemy to... się podzielić, no. Ale... jakąś kwotą, no nie bądźmy też tacy.
3: Karolina, kto jest najbardziej utalentowany w tym mieście?
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: Plus my.
2: Trio.
3: Więc nie znajdziemy lepszych.
1: No dobrze.
3: Nie mówiąc o tym, że trzeba by się dzielić kasą, no.
2: No właśnie.
3: A przecież o co chodzi, no, żeby zarobić dobrze na tym i sukcesie.
1: I żeby się nie narobić, nie?
3: Żeby się nie narobić, tak. Dlatego w show biznes chodzimy.
2: A gdzie jakaś taka rzetelność, chęć, zadowolenie, satysfakcja, że to wszystko poszło w piach?
1: Ja nie... To jest w ogóle skandal i hańba.
2: Smutne czasy nastały, powiem wam.
1: To jest skandal i hańba.
3: Dlatego robimy musical, żeby ludzi pocieszyć.
1: Tak. Bo muzyka łagodzi
2: obyczaje. Ale
1: wiesz,
2: że ja nie
1: obyczaje.
2: O tym teraz mówię. Tutaj zawaluowanie, że tu niby coś, że to nie chodzi o kasę, o was i tak dalej. Dobra, dobra.
1: Ale my jesteśmy radiem komercyjnym. My musimy patrzeć przez pryzmat biznesu, prawda?
2: Okej, okay, no to tam na końcu te finansowe biznesy, plany, a jakby o całości można na razie
3: no
2: w takim kontekście opowiedzieć.
3: To nie mogę się z tobą zgodzić, bo pieniądze, biznesplan jest najważniejszy. Jak będzie zły biznesplan, to cała rzecz się sypnie.
2: Ale jak nie będzie scenariusza filmu, musicalu czy spektaklu, no to też kiszka.
3: No tak, ale jak są pieniądze, to wtedy jest i scenariusz.
2: Mówisz?
3: Tak.
2: Ale nie zawsze ten scenariusz jest taki cool, nie?
3: No Karolina.
1: Ale jak my wymyślimy, to będzie cool. Będzie,
2: no. No dobra, to ile tej kaski? No to zacznijmy od tego w takim razie, jak mówicie, że to jest podstawa.
1: Ej, już by Karolina chciała
2: no
1: wszystko
2: wiedzieć. No jakaś mobilizacja i tak dalej. No dlaczego ale mam ty, tak z biegu ale, mówić i właśnie tak
1: ale musimy
2: tak
1: grać zespołowo. No.
3: Będziesz zadowolona, powiem ci tyle.
2: Skąd ja to znam? Będzie pan zadowolony.
3: Pani się nie martwi, pani będzie zadowolona.
1: Dobra, to ja może jakiś taki pierwszy pomysł.
3: No,
1: o,
3: no, dobrze.
1: Rzecz zaczyna się pod dominantą.
3: Dobrze.
2: A może inny punkt, przepraszam, że tak wejdę, bo mieliśmy już dominantę w naszych tych innych
1: ale nie w musicalu.
2: Opowieściach. No w musicalu nie, ale no dobra, no i co tam pod tą dominantą?
1: No i powiedzmy bohater lub też bohaterka.
3: Mały hobbit.
1: Już mam nawet kandydata do obsadzenia na to stanowisko.
2: Nawet nie trzeba mówić, że mały hobbit, tylko hobbit, bo hobbity są małe ogólnie.
1: Płacze, bo nie może dostać się na przykład na Manhattan z uwagi na trwające remonty i brak regularnych tramwajów.
2: Ale chce tam się dostać, bo?
1: Chce się tam dostać do swojej hobbitanki. I to będzie pierwszy jakby akt, tak?
2: Czyli my idziemy w takie bardziej, w taki
1: romantyczne.
2: Musical miłosny, rozumiem, tak?
1: Romantyczne, tak, ale też
2: chyba,
1: możemy wpleść gdzieś.
2: Prawda?
3: Romantyczne fantazy.
1: Tak.
2: Okej.
1: Okay. I ja postuluję, żeby u nas się pojawił gdzieś Wiedźmin. Jako rola drugoplanowa.
2: Czyli zmieszamy wszystkie postacie filmów, czy jakichś tak, produkcji fantazy, fantastyki.
1: Musi być popularne, żeby
2: jakiś
1: trafiało
2: Avengersów
1: do każdego.
2: Jakichś znowu i tych innych Strażników Galaktyki, czy tam jeszcze...
1: Tak.
2: O mój Boże.
1: I koniecznie żądam Ironmana tym razem. Koniecznie. Bo jestem fanem...
2: Kogo z Gwiezdnych Wojen?
1: Nie wiem, z Gwiezdnych Czubakę. Wojen to obojętnie.
2: Komuś. Żeby były jakieś stworki też fajne. Duże, małe.
3: No to mamy Hobbita.
2: No, ale...
3: Małego.
2: No to duże, bo Czubaka to jest duży.
1: No jest, i włochaty.
2: I włochaty w taki fajowy,
1: można
2: nie?
1: Od razu do producenta żyletek napisać i lokowanie produktu, na przykład maszynki jednorazowej, i ogolimy.
2: I będzie scena w musicalu, będzie śpiewał i będzie się golił.
1: I przed lustrem, przed taflą spokojnej warciańskiej wody, prawda?
3: Tak.
1: Można? Pomysły no. Same przychodzą.
2: No okej, okay. No i dobra, no ale zbieramy pomysł. Rozwijmy akcję właśnie, no dobra. Hobbit udaje się do swojej hobbitanki. Mhm. Czym?
1: No właśnie nie ma czym, bo tramwaje nie jeżdżą.
2: Tutaj pojawia się smok. A co, pojedziemy troszeczkę tutaj grą o tron, a co? Niech te smoki się pojawią.
1: Czyli zresztą, z Krakowa nie?
2: Z Krakowa, a możemy naszym polskim, a dlaczego nie? Ale taki wypasiony ten smok, w sensie nie, że gruby, tylko odpowiednio, wiadomo, nie? Rzeźba, skrzydełka, 5 metrów, czy tam ile.
1: I smok jeździ na gaz.
2: Nie, no naturalne paliwo.
3: Hybryda.
1: Hybryda. No dobra, no to niech będzie hybryda, chociaż ja wolałbym LPG.
2: No nie, bo to gaz, czy to takie nie są eko paliwa, a naturalne paliwo smoka to jest eko, nie?
3: Czyli na co, na owce?
2: Na siarkę!
3: Na nasze wrzosówki z mura?
1: A Karolina ciągle o jednym, siarka i siarka.
3: Ja już cały czas popija z tego kubka, to coraz lepsze pomysły przychodzą do głowy.
2: Malinowa herbatka z cytrynką.
1: Że tak zaszyfrujemy Państwa. No dobra, mamy początek akcji, tak? I teraz akcja przenosi się gdzieś może do Śródmieścia, tak bym proponował. Czy idziemy, w stronę schodów?
3: Nie, no muszą być schody, tak jak powiedziałem. No. Dobry musical to muszą być schody.
2: Bo pod schodami donikąd swoją jamę ma smok.
1: Może być.
2: I on tam wędruje, bo chce dojść na Manhattan?
3: Donikąd chce dojść.
2: Donikąd tak, ale cel Manhattan. Ale właśnie idzie sobie w stronę, no ruszył na piechotkę, rozumiem, pod tej dominanty.
1: Tak, bo jest piątek.
2: Bo jest piątek, rozkopana Spikszowa, rozumiem. Korki, okej. Okay. No i dobra, dochodzi tam w ten rejon schodów i...
3: No właśnie, Karolina, i?
2: No i co, smok jest głodny.
1: I anioł.
2: A tu się napatoczył hobbit.
1: Najpierw anioł, musi być aniołek.
2: No to nie. Akcja się rozgrywa, że właśnie smok jest głodny, chce zjeść hobbita i wtedy się pojawia anioł, który ratuje.
1: Ale najpierw musi się pojawić aniołek i tego aniołka nasz smok nie posłucha.
3: Ale po co on ma zjadać hobbita, jak mogą iść na nocny szlak kulinarny?
2: Ale on jest dopiero we wrześniu, za 3 miesiące. Czy pod koniec sierpnia,
1: zanim my zmontujemy ekipę całą...
2: To trochę będziemy czekać, nie?
1: To akurat będzie wrzesień.
2: Końcówka sierpnia jest w tym roku szlak nasz kulinarny, żebyśmy mogli to nagrać w takich prawdziwych...
1: No to dobrze, no to zorganizujemy ekipę.
3: Nie, szlak kulinarny jest początek września, kiedy kończy się cały Dobry Wieczór Gorzów.
1: Też mi się tak wydawało.
3: Kończy.
2: A nie 30 sierpień, 31?
3: No to... Sprawdzimy to.
2: Koniec wakacji, chłopcy. Uwierzcie mi. Panowie, przepraszam.
1: No właśnie. Rzeczywiście, 31 sierpnia.
2: Ma się tą pamięć.
1: Ostatni weekend wakacji.
2: Dodat, ale był przesunięty, to chyba ci przyznam, bo było, że tam początek września, we chyba 6 czy któryś, tak. A później przesunęli.
1: Tak.
2: Czyli byśmy musieli wtedy kręcić właśnie w tym rejonie weekendu, tak? Żeby właśnie było to naturalna scenografia, tyle tych otwartych, fajnych lokali.
1: Dobrze się
2: lokali.
1: Składa, bo jeszcze pół Gorzowa będzie na wakacjach, to możemy wykorzystać to, że będzie troszeczkę luzu w naszym mieście i postawimy te kamery.
2: Już jeszcze. Ludzie zjadą, już wiesz, dzieciaki do szkół, to już ten weekend sierpniowy będzie już, myślę, właśnie dobrze, żeby było więcej ludzi.
3: Tak, bo potrzebujemy statystów, żeby...
2: Jak?
3: Żeby było tak międzynarodowo, tak? Połowę trzeba będzie przebrać za orków. A zresztą coś się zrobi.
1: No dobra, mniejszości narodowe musimy jakoś tutaj ująć jeszcze gdzieś.
2: No to no myślę, że spokojnie.
1: Mniejszości rasowe, no to już z natury rzeczy, tak?
2: Mamy gdzieś przedstawicieli mamy. Azji w Gorzowie, bo pracują. Myślę, że spokojnie na Facebooku rzuci się ogłoszenie i się zgłoszą. Naprawdę. No myślę, że nie będzie problemu.
3: Mieszkańcy Dolinek, mieszkańcy Manhattanu, Wieprzyc. O ludziach z Zawarcia to już nie wspomnę.
1: Tak, no to dobra. To
2: wschodnia, zachodnia granica.
1: O to się nie martwmy. Czy idziemy dalej z naszą fabułą?
3: No to oczywiście.
2: No jak, no musimy. No, trzeba ograć wszystko, jak to ma być.
1: Okej, okay, czyli spod schodów donikąd na Manhattan idziemy jak?
2: No ale poczekajcie, no ale anioł... Ale, po... ale słuchajcie, bo... Okej, okay, no i co? Ten anioł się pojawił, nie pojawił, posłuchał go, nie
1: za
2: posłuchał?
1: Za pierwszym razem się objawił i smok nie posłuchał.
2: Za ale w razie razem... czego nie posłuchał, że co, czego nie
1: żeby
2: posłuchał?
1: Żeby nie zjadać Hobbita.
2: Okej. Okay. I co, zjadł Hobbita? Koniec?
1: I dopiero... I już mamy narastanie, tak?
2: Napięcie
1: to chór się mówi. Śpiewa. Smyczki, po prostu te włosie z tych smyczków leci, bo jest już tak forte fortissimo właściwie.
3: No tu wchodzi pierwszy przebój.
1: Tak.
3: Cały świat będzie nucił tą piosenkę.
2: Świetnie.
1: I wtedy...
3: The Dragon's Song.
2: O, świetnie Seba.
1: I wtedy anioł wstępuje na gorzów po raz wtóry.
2: Dobra,
1: mówi do tego smoka. Smoku,
2: zastanów się.
1: Ty się zastanów.
3: Zjedz gruchę.
1: Bo historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. O, i to jest nawiązanie do polskiej.
2: Nie, no na wierzbie.
1: Nie.
3: Jak, przecież gruszka jest podstawą nocnego szlaku kulinarnego.
2: No, ale gruszki na wierzbie i na talerzach, no Seba, no to tak trzeba połączyć wszystko, nie?
3: A, że tak metaforycznie.
2: No, tak.
1: Poetycko. I wierzba.
2: No trzeba troszeczkę.
1: I wierzba może być płacząca, tak jak w Harrym Potterze.
2: Mam pomysł, Seba. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo żeby mi nie uciekło.
1: Mów.
2: Ja myślę, że żeby to było takie, wiecie, magiczne fantazy, magical, że on musi tej swojej hobbitance przynieść złotą gruszkę. I musimy ją odnaleźć gdzieś właśnie na szlaku.
3: Z wierzby.
2: Nie mówmy gdzie, bo gdzieś ją tam ukryjemy, ale wiecie, nie?
1: Albo bursztyn w kształcie gruszki.
2: Nie, złotą gruszkę. Bursztynową gruszkę?
1: Mhm. No. Gdzieś tutaj przy warcie może.
3: Wypłukana,
1: tak. Ja to widzę.
2: No możemy
3: chociaż
2: pomyśleć.
3: Złoto też można z warty wypłukać, złotą gruszkę.
2: Ale myślę, że można by było jakby w tej konwencji. Jak myślicie?
1: Dobra, bierzemy
3: może
1: gruchę.
3: Może być. A jeżeli
2: jeszcze... I ona jest zaczarowana, żeby jeszcze nie było. I musimy tam na końcu później, jak już będzie ten finał naszego musicalu, właśnie, że ta gruszka, no, czary mary zadziała,
1: no
2: nie?
1: No właśnie, ale kto ma ją odczarować, tę gruszkę?
2: No to dobrniemy do końca. Na razie jesteśmy, tylko mi tak spadło.
3: Karolina już wie, tylko wiesz, trzyma na to napięciu. Ale ja chciałbym jeszcze wykorzystać ten element wierzby płaczącej i w muzykę pleść Chopina.
2: O!
3: Bo wiecie, no nie, wierzba płacząca, Chopin, tak. To jakby jedno.
1: To samo, rozumie się samo przez siebie.
3: No. Tylko w takiej wersji house, no nie?
2: Troszeczkę byśmy tak. Dokładnie, trzeba aranżację nową zrobić, odpowiednią do filmu. Świetnie, ja uważam, że bardzo dobrze.
1: No ale
2: dobry kierunek.
1: Wersja house i jeszcze musimy hip-hop gdzieś tam zmieścić, bo w Gorzowie mocno się ta muzyka trzyma. Gdzieś jeszcze hip-hopowców musimy.
2: Ja no to może, że gdzieś po drodze możemy gdzieś jakichś hip-hopowców zgarnąć. Znaczy Hobbit gdzieś spotka po drodze takich, wiecie...
3: No na Kaczej... Nie, to Zaczej Górce.
1: Mhm, tak.
3: Tam może być na przykład takie ten centrum elfów hip-hopowców. Elfów hip-hopowców.
2: O, no...
1: Znakomicie.
2: Świetnie.
1: To teraz jeszcze musimy wpleść w naszą opowieść graficiarzy. Bo to też się łączy, prawda?
3: No tak.
1: Jako, może graficiarze wystąpią jako tancerze po prostu.
2: Nie, ja myślę, że graficiarze by byli przydatni do tego właśnie, bo mamy gruszkę, która jest magiczna, no i musi być zaklęcie, więc oni wypiszą, wysmarują sprayem to zaklęcie gdzieś na ścianie.
1: Rewelacyjne.
2: I się odczyta i wtedy ta gruszka się... Jakieś tam oczywiście efekty specjalne.
1: I żeby dodać może troszeczkę takiej duchowości, to ten napis będzie ukryty gdzieś na... gdzieś w katedrze. Gdzieś, gdzie jeszcze remont się nie skończył. Gdzieś, gdzie nie ma dostępu tak na pierwszy rzut oka.
3: Czyli na wieży katedralnej.
1: Może być, na wieży.
2: Tylko,
1: albo pod kopułą.
2: Tylko teraz tak, do katedry by trzeba było się już tu przemieścić.
1: No, tak. No ale mamy po drodze Biały Kościółek, Czerwony Kościółek.
2: Biały Kościółek, tak. Biały Kościółek jest, ma swoją historię. Myślę, że też by można było go wykorzystać. Zawsze mówimy o katedrze. Oczywiście tu katedra, wiadomo, ma swoje ogólnie dużą znaczenie i wartość, ale właśnie Biały Kościółek też ma swoje tam zakamarki i różne fajne miejsca. Można by było właśnie wykorzystać.
1: Można by, a nawet trzeba by było. No dobra, idziemy spod tych schodów donikąd, tak? I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Czy idziemy przez Biały Kościółek tam pod górkę, czy idziemy najpierw do Czerwonego Kościółka i na Rondzie Santockim zawracamy w kierunku Manhattanu?
2: Nie, tu mi się wydaje, że bliżej. Biały Kościółek do góry. Mamy za chwilę bunkry. Kolejne park.
3: Tam tak? W bunkrach może coś siedzieć. Jakiś troll albo coś takiego.
2: Tak jest.
3: Poborca podatkowy.
2: Jakiś pajęczek jakiś. O, bo pająk zawsze tak musi taką grozę.
1: To mówimy z Urzędu Skarbowego, tak?
2: No może być.
1: No to pasuje.
2: Że będzie chciał co? Za gruszkę kasę.
3: No oczywiście, no.
2: Darowizna.
1: Zwrot nieopłaconego podatku za 2017.
3: Jest podatek od wzbogacenia się.
2: Tak jest.
3: Taka gruszka złota, to
2: właśnie.
3: Waży pewnie trochę.
2: Ma
3: kosztuje
2: wartość.
3: Też nieźle. W złoto dobrze inwestować, szczególnie w takich trudnych czasach, bo z walutami to wiadomo, one mogą stracić, ale złoto to jest dobra rzecz.
1: Złoto to jest złoto.
3: Tak, dokładnie.
2: Czyli zostajemy przy złocie, bo to najcenniejszy kruszec. A co dalej?
1: No dalej to musimy ustalić jakiś punkt docelowy, tak mi się wydaje. Wyznaczyć trasę bohaterów drugoplanowych, no i fabuła przyjdzie sama, tak mi się wydaje.
3: No tak, no chyba ten cel to jest Manhattan, tak?
2: Tak jest, właśnie miałam powiedzieć.
1: Ale Manhattan rozległy jest, nawet bardzo. Musimy znaleźć jeden jakiś taki docelowy punkt, gdzie ta hobbitanka miałaby czekać na naszego głównego bohatera. Czyli to nie może być zbyt zaludnione miejsce. To musi być gdzieś moim zdaniem na uboczu.
2: Aha, bo chciałam zaproponować przy fontannie, ale to takie centralne miejsce, więc... Mm-hmm. Czyli bardziej musi być skryte.
3: No ja myślałam raczej, że będzie na jakimś shoppingu, no jak każda kobieta.
2: No tam mamy galerię handlową.
1: Kupiec, tak myślisz, że to jest dobre?
3: No tak, bo najbardziej gorzowski jest kupiec.
1: Mm-hmm.
3: Tak.
1: No to tam rzeczywiście... Tam możemy przedzwonić tylko tam do odpowiednich osób, czy możemy użyczyć troszeczkę miejsca tam u nich, nazwę, i to jest do zrobienia.
3: Tak, no to trzeba będzie wyburzyć połowę hali, no bo tam będzie główna bitwa potem jeszcze.
2: Mhm. No to nie wiem, czy na to się zgodzą, żeby tak wyburzyć, ale możemy spróbować.
3: Mamy budżet, żeby odbudować.
2: A,
3: będą no zadowoleni.
1: Zbudujemy dwa razy.
3: Będą zadowoleni.
2: Oby, aż mi herbata wylała się z wrażenia.
1: A to tak? To dlatego tak zapachniało.
2: Okay. No, malinkami, nie?
1: No, ale malinka jest... O, rzeczywiście, Karolina, jakiś taki...
3: Cud, miód, malina.
2: Tak.
1: Dostałaś...
2: Nie wiem, jakie wy macie, że tak powiem, receptory w węchu, czy jak to się tam mówi, że nie czujecie malinki, no.
1: To znaczy...
2: Owocu.
1: Oczywiście, że owocu.
3: No, z owocu się robi.
1: Ja chciałem tylko zauważyć, że Karolina rzeczywiście dostała takiej cery rumianej bardzo.
2: Bo tu jest ciepło w studio, Harrison. Tu zawsze tak nagrzewasz, bo zmarz ruch jesteś i tu jest gorąco.
1: Daj tam gorąco.
3: Dorzuć do kominka jeszcze tam.
2: No. Dawaj do pieca.
1: Wystarczy, że Karolina dorzuca do pieca, my jakoś sobie poradzimy chyba.
2: Co?
1: No dobrze, zatem mamy kupiec gorzowski i tam hobbitanka nasza czeka na głównego bohatera. No i teraz pytanie, którymi ścieżkami wjedzie fabuła?
3: No to musi być taka trochę kręta, tak? Kręta. Bo tak nie może tak...
2: W prostej linii nie.
3: Byłoby słabe, no co najmniej jeszcze trzy przeboje muszą pójść.
1: No.
3: W trakcie tej drogi.
1: Tak. Na pewno dobrym pomysłem jest zahaczenie o fontannę. To tam jest, to się samo nakręci.
2: Ale to już jakby bliżej celu. Natomiast wcześniej mamy Park Kopernika, sobie pomyślałam, że tam właśnie może tam jednak tych naszych elfów, graficiarzy w tym parku, bo tam jest i skate park. I właśnie gdzieś tam jest wtedy ten, tak, ukryty napis zaklęcie.
1: Okay.
2: Gdzieś w rejonie, właśnie w parku też, żeby to nie było na widoku.
1: Ja się upieram, że to zaklęcie musi być magiczne i uduchowione.
2: No tak, to nie ulega wątpliwości. Tylko jakby mówię o miejscu jakby samym.
3: No dobrze, no. Dobrze.
1: Możemy się na to zgodzić. Ja proponuję, jako że mamy trzy hity jeszcze, tak, do wylansowania.
3: No myślę, że co najmniej.
1: Więc proponuję Park Kopernika rzeczywiście.
2: Tak, i tu
1: parku.
2: Będzie też właśnie
1: to jest raz.
2: Hicior.
1: Dwa
2: i proponuję. I tu właśnie ten taki hip-hopowo, takie w takich rytmach.
1: Tak. Proponuję budynek Wetrala, a właściwie można nakręcić scenę na dachu Wetrala, żeby to pięknie złapać panoramę całego Gorzowa, to raz. I tutaj już chóry anielskie muszą być.
2: Okej, ale to też bliżej celu. A mamy jeszcze przecież po drodze, tak? Inne miejsca. Bo już mamy dwa miejsca, a teraz wymieniłeś Fontanna i Dach na samym Manhattanie, tak? Blisko celu, że tak się wyrażę.
1: No to, ale możemy obejść jakby od tyłu, tak? Do tego kupca gorzowskiego. Możemy najpierw Park Kopernika po drodze.
2: Ale jeszcze coś po drodze musi być.
1: No to...
2: Jeszcze coś musi być, tak sobie
1: Watral,
2: myślę.
1: Później możemy iść na pętlę tramwajową. Uruchomić...
2: Szpital psychiatryczny na Walczaka.
1: Uruchomić tramwaje. Szpital psychiatryczny.
2: I tam się pojawią...
1: Kto?
2: Odmienni magicy.
1: Miało nie być o służbach mundurowych.
2: No broń Boże, no nie no, pacjenci oddziału, no halo.
1: Dlaczego się śmiejesz, jak...
2: Ja się uśmiecham, bo jak się mówi właśnie, jest takie jakby drugie dno, że nie chodzi, że ktoś zwariował, tak? Ale takie osoby mają, tak, kontakt z innymi światami. Tak?
1: Wymiarami.
2: Linearnymi.
3: Tak. Czyli szpital psychiatryczny będzie takim portalem do innego wymiaru.
2: Tak, i tam właśnie będą też pacjenci, postacie takie też nie, że ludzie, tylko właśnie jakieś musimy inne też
1: tamtędy
2: wymyślać.
1: W ostatnim akcie.
2: Tam będzie portal, tak, to będzie portal dla tych Strażników Galaktyki albo dla jakichś tam Avengersów. O nie, tam Ironmana przytrzymują. O, złapali go i tam go trzymają.
1: Thanos trzyma kamienie nieskończoności, żeby Iron Man nie przebił się do naszego wymiaru i żeby nie pomógł Hobbitowi. Widzę to, to ma sens.
2: No,
1: to ma ręce.
2: No, nie? No, ciekawie.
1: To ma ręce.
3: Idealnie się splata.
2: Tak, a tam taka tajemniczość, drzewka, te budynki takie nadadzą trochę takiego, nie? Przeraźliwego.
3: I ten nowy data center, tak? Czyli tam jakaś sztuczna inteligencja.
2: O, właśnie, tam się tworzy. Dokładnie. O, bardzo dobrze. Zapomniałam
1: wszystko
2: o tym, że tam się... Świetne.
1: Składa.
3: Ja też liczę cały czas koszty i cały czas... Nic
2: Mamy
3: nie trzeba budować
2: dużo?
3: Właśnie. Nic nie trzeba budować,
1: bo wszystko jest. Tak. Czyli
2: naturalna scenografia.
1: Budżet się zepnie.
2: Świetnie.
1: A resztę się doda komputerowo.
2: I tu też będzie kolejny przebój, hicior, tutaj w szpitalu psychiatrycznym. Właśnie będzie kolejny.
3: Tak, tak.
2: I to
3: w stylu Kraftwerka.
2: A nie taki...
3: Das Robot.
2: A nie trochę... Seba, a może bardziej taka psychodela, co? Ja bym to bardziej widziała. Takie, wiecie, psychodeliczne.
3: Czyli thriller Michaela Jacksona.
2: No,
3: coś
2: no nie popowe takie, bardziej psychodela.
1: Rzeczywiście,
2: taka.
1: Cmentarz jest niedaleko i to
2: tak,
1: niemiecki.
2: Tak. No ja też żołnierski po drodze i tak dalej. Ale nie, ale myślę, że to by taka psychodela się przydała, taka właśnie pojechana.
1: Połączymy to.
3: Połączymy.
2: No, świetne, nie? Pomysły mamy, no.
1: No to co?
2: Tu już mamy
1: się
2: tak.
1: Do realizacji.
2: Trzy. Czyli nie, no dwie piosenki na Manhattanie i tu mamy dwie po drodze.
3: Tak.
2: No i na samą kulminację jeszcze taka.
3: No, to tam to będzie przebój przeboju.
2: No właśnie.
3: Tam będzie taki the best of. Na każdej płycie będzie ta piosenka potem. W całym świecie. Jaki artysta nie będzie czegoś tam tworzył, Rihanna czy jakaś inna, Taylor Swift, to będzie miała swoją wersję tej piosenki.
1: Byle w rytmie disco.
3: Tak. No i oczywiście Maestro Zenon też będzie miał swoją
1: wersję. Będzie, ściągniemy.
3: I tam jeszcze chciałem jeszcze tylko dodać, że jak jest ta scena przy fontannie na Górczynie, że tam musi być chór Rusałek.
2: Chór Rusałek, a z kolei na dachu anielic, albo aniołów.
1: Aniołów, zastępy aniołów.
3: Tak.
2: No świetnie.
1: No to mamy to chyba.
3: Myślę, że tak.
1: Znakomicie.
3: Karolina, napisz teksty piosenek, my napiszemy muzykę.
2: Dobrze.
1: I
2: to co, już się zabieram, idę tworzyć, tak?
1: Tak. A jesteś
2: dobrze, zabieram moją
1: herbatce?
2: A ja, oczywiście. Herbatka dodaje energii.
3: Ale wracasz tramwajem do domu?
2: Autem.
3: Karolina.
2: Pojazd zmechanizowany.
1: No to uważaj, bo już...
2: No, ale nie mam na
1: czekają.
2: Co. Znaczy, kto czeka? Hobbici? Dziś po drodze?
1: Źli ludzie.
3: Orkowie.
2: O ja. Dobrze, będę miała oczy i uszy szeroko otwarte.
1: Nie mam problemu. Mamy to?
3: Myślę, że mamy. Na dzisiaj możemy zakończyć. Znowu się napracowaliśmy.
1: Jak zwykle my, a Karolina tylko potwierdzała, czy coś jest okej, czy nie okej.
2: Słuchacze to ocenią.
3: Karolina, mam do ciebie jeszcze małą prośbę. Jak już będziesz to libretto pisała, to pomyśl też o tym, żeby wystawić to na scenie Dobry Wieczór Gorzów. po tym, jak już to wszystko się przewali przez cały świat w kinach, to byśmy potem zrobili jeszcze taki, taki właśnie wydarzenie, żeby wszyscy gorzowianie mogli poczuć to.
2: Świetny pomysł, tylko mimo tego, że nowa jest scena na Dobry Wieczór Gorzów, ale nie wiem, czy mimo wszystko nie będzie za mała sewa.
3: To porozmawiamy z dyrektorem o Siru i wtedy kupi większą.
2: Jeszcze większą, super, dobrze.
1: Tak.
2: Świetnie.
1: I wtedy scenę trzeba ustawić gdzieś albo na Błoniach Nadwarciańskich, tak żeby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć.
2: No tak, tak, to musi być zdecydowanie więcej miejsca.
1: Chyba, że to jest zbyt mały plac, wtedy proponuję poligon.
2: No będziemy myśleć,
1: jak już... Na poligonach jest docelowo troszkę więcej miejsca, nie?
3: Dobrze. To cóż, pełni pomysłów zabieram się do pracy.
2: Tak
1: i
2: jest.
1: Biorę ołówek, zeszyt w pięciolinie i lecimy z tym tematem.
3: Tak jest.
2: Tak, ja już też... Pióro w rękę, długopis, nie, żartuję, będę na laptopie pisać. Bardzo dziękujemy za uwagę. Karolina Łopacińska, Wojciechowska,
1: Mariusz Wasilewski, dziękuję.
3: I Sebastian Górny, także dziękuję.
0: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
4: Dobry wieczór, Vox FM, a to jest kolejny nasz magazyn satyryczny. Ja nazywam się Konrad Baranowski, a moimi, no powiedzmy, że stałymi gośćmi jest Landsberg Familia, ale tym razem z gościem specjalnym. Pierwszym gościem, również specjalnym, jest Marcin Murenia.
5: Cześć. Tak, tutaj stacjonarny gość Marcin Murenia, zweryfikowany nie jakiś AI bot, więc jestem czysty. Mikołaj nie wie, o co chodzi, ale chodzi o to, że my w każdym programie się autoryzujemy, no bo tak. Dzisiaj nikt nie wiadomo, kto jest
4: warto
5: kim,
4: doprecyzować. Mikołaj Hurka, gość specjalny dzisiaj z Marcinem.
6: Cześć. Jasne, cześć. Tak to ja.
4: No zaczynajcie. Co tam przynosicie dzisiaj?
5: No kurczę, tutaj w ogóle fajna akcja wyszła, bo gdzieś tak z Mikołajem po latach bycia razem w szkole złapaliśmy się. Gdzieś tam połączył nas sport, połączyła nas ukochana Słowianka. Z tego miejsca też pozdrawiam wszystkie osoby, które budują tą zasną miejscówkę. Dajecie ludziom płuco, dajecie ludziom serce do tego, żeby dbali o to, co jest najcenniejsze w życiu, czyli o zdrowie. No i co, tak byliśmy ostatnio na basenie, spotkałem, bo na basenie o różnych ciekawych porach można spotkać wiele ciekawych osób.
4: Ciekawych ludzi.
5: I spotkałem tutaj naszego lokalnego, prywatnego, publicznego DJ-a Numbera, którego też pozdrawiam. I taka śmieszna sytuacja wystąpiła, ponieważ no tak spotkaliśmy się na saunie, ja tam miałem okularki do pływania ze sobą, no i on tak patrzę na niego, tak witam go, nie, on taki zdziwiony, tak patrzy na mnie i mówi, o, to ty Murenia, sorry, nie poznałem bez okularów, nie? Ja tak patrzę na te okularki, tak sobie przykładam do oczu. A teraz? On mówi, no o moich okularów. Sucharometr walną. No, ale generalnie co?
4: Ja wychodzę ze studia.
5: No i tak, więc generalnie teraz ostro patrzę na rzeczywistość i w tej rzeczywistości jesteśmy tutaj razem właśnie z Mikiem, z którym razem chodziliśmy do podstawówki, później do liceum. No i w związku z tym możemy trochę wspominać barwne czasy uczenia się w naszym zacnym Gorzowie.
6: Tak, ty w ogóle sobie chodzisz po saunach, a ja próbuję nie utonąć na sportowym, widzę.
5: No tak. Generalnie nasze tutaj wspólne boje basenowe zaczęły się już w podstawówce, już tam wtedy sobie chodziliśmy, jeździliśmy autokarem, to nie, że tak jak uczniowie z szesnastki, że musieli z buta tam iść przez las, tylko my mieliśmy
4: przebijacie maczetami, wiadomo.
5: Nie? Mercedes za ponad 200 tysięcy kierowca i jedziemy tak, tam, jazda.
4: Do tej pory taki mi jeżdżą.
5: No i co prawda wtedy tak jak wchodziłem do basenu, to podobnie jak teraz, nie, no to poziom wody troszeczkę się podnosił, teraz się podnosi troszeczkę więcej, ale to były bardzo fajne czasy, bo tak z perspektywy czasu oceniam basen super sport, naprawdę uważam, że to co zasiali już wtedy, to do dzisiaj zostało, nie?
4: Ale a propos tego, tylko dopowiem, a propos tego co mówiłeś o tym, że to daje taki oddech, to jednak na tym basenie wodą bym nie oddychał za często, bo jeżeli wodę dasz płuco, to
6: mogę potwierdzić, no.
4: No właśnie, mamy potwierdzenie nawet, że woda...
5: Mam autoryzację.
4: Jest na zielono.
5: Więc inaczej, w tamtych czasach chlor rozumiałem zupełnie inaczej niż teraz.
4: A teraz jak rozumiesz?
5: No teraz rozumiem jako zapach dobrej energii, zapach kraula, zapach spiętych pleców, a potem zapach olejków eterycznych w saunie, później...
4: Pasów.
5: Tak, później, bo jest taki rytuał, który ja gdzieś tam rozpowszechniam, on przychodzi w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, że jest pasem sportowy, później mamy basen, przepraszam, po basenie sportowym żadnych basenów już, idziemy do sauny, grzejemy się, wypacamy te ostatnie poty, no i później ta zimna bala i jakby tutaj ciało się hartuje, ta pierś rośnie i nerwy się koją. I to polecam generalnie wszystkim słuchaczom, jeśli gdzieś tam mają na względzie swoje zdrowie, to żeby tak czasem skorzystać z takiego.
4: Ja słyszałem o takiej technice murani, tak? To jest popularne zjawisko w Gorzowie faktycznie.
5: Tak, ale Mikołaj jest tutaj totalnie nieprzypadkowo, ponieważ generalnie my w czasach szkolnych byliśmy gdzieś tam w topce tych klasowych jajcarzy. Byliśmy osobami, które no niestety czasem potrafiły rozwalić lekcje. Tutaj przepraszamy nasze były nauczycielki, naszych byłych nauczycieli, tak, to jest nam strasznie głupio, jesteśmy głuptasami. Natomiast jakby to ująć, no kiedy wpuszcza się małpy po prostu naładowane hormonami, testosteronem, które jakby nie potrafią utrzymać w ryzach tej energii, no to... No. To jest taka mieszanka wybuchowa, no bo słuchajcie, taki dynamiczny facet, nie? On zaczyna mu ten gdzieś tam bicek puchnąć, nie? Ta klatka piersiowa zaczyna porastać jakimiś losowymi włosami w losowych miejscach. I on ma się skonfrontować po prostu z tą klasą po prostu.
4: Z siedzeniem w klatce ciasnej, tak? I cicho? Na łuku, no tak. Jasne.
6: No. Słuchając 45 minut o jakichś mitochondriach, tak?
5: No, dokładnie, słuchając o jakichś mitochondriach.
4: I hemoglobinie.
5: I to tak człowiek, no sorry, nie? Ale... Idealistycznie oczywiście możemy założyć, no tak, wystarczy po prostu, nie wiem, wziąć 3 głębokie wdechy i po prostu być cicho, nie? Ale no, energia buzuje, nie?
6: Buzuje, no.
5: No, więc to były naprawdę fajne czasy pod tym względem. Natomiast w szkole, nie wiem jak ty, Miki, pamiętasz, ważnym elementem były przerwy.
6: No, oczywiście.
5: I na przerwach...
6: Najlepsza była ta najdłuższa, nie?
5: Tak. Ta 15-minutówka, nie? Czy tam 20?
6: Chyba na 20, no.
5: To była 10.30.
4: W 20 to również były najciekawsze na pewno przerwy.
5: Tak, 10.30, tak. 10.50, tak, dokładnie. I to była przerwa, kiedy no, część jakby szkoły szła gdzieś tam za szkołę, sobie tam...
4: Ten tego.
5: Puścić z dymem parę tematów, nie? Ale też był sklepik szkolny. Sklepik szkolny to była... To był taki był w ogóle jarmark, nie?
4: A co tam mieli się spod lady, no przyznaj się.
5: No, powiem tak, nie wiem, pamiętasz, Miki, była taka bułka z kotletem radioaktywnym. Ona tam chyba kosztowała na tamte 3,40.
4: Nazywała się bułka Fallout?
5: Tak, z produktem ketchupopodobnym. Marki, którą większość kojarzy, ale nie będę im robił reklamy.
4: Tak,
5: za 3,40 można było dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnego uranu, który na pewno potęgował te nastroje później w klasie.
4: Dementując plotki. O, no to teraz pewnie z tych 15, no albo 15 nawet. To, chociaż dementujemy, to nie jest uran dla Jurka Owsiaka.
5: Ale oprócz tych bułek, to były na przykład takie gumy Center Shocki. To były tak zwane ryjowykręcacze, nie? Bo generalnie zjedzenie Center Shocka, który kosztował wtedy 30 groszy. Tak wspominam te ceny, bo z takim sentymentem wspominam, jak kiedyś po prostu to wszystko się mieściło w budżecie. No to ta guma po prostu miała taki w środku sok i była strasznie kwaśna. Była taka... No, jak impreza u wujka Romka, nie?
4: Ostro.
5: Ale ten oddech był ciężki, Konrad, tak powiem ci.
4: Traumatyczne przeżycie.
5: Doszło do mnie dopiero, nie?
4: Dobrze, tylko to. No.
5: Ale co ty na przykład jeszcze, Miki, wspominasz z naszego szkolnego sklepiku tak szczególnie?
6: Wiesz co, w ogóle tych sklepików było kilka, nie wiem, czy kojarzysz, szczególnie w dużej 13. Jeden był w środku i dwa, tak, albo trzy nawet były na zewnątrz.
5: To były blaszaki.
6: Tak. W ogóle różne światy tych sklepików były, każdy miał inny klimat trochę.
5: Tak.
4: I jeden kiosk chyba do tej pory tam w ogóle funkcjonuje.
5: Tak.
4: Nie wiem, czy o tym też mówicie przy 13. Taki jeden z najbardziej kultowych.
6: Chyba się przejdę coś zamówić z ciekawości, bo
5: no
6: tak nostalgicznie.
5: Ale
6: to mi na przykład na myśl też przychodzi mocno ten, się mówiło, że idziemy do Zenka, nie wiem, czy kojarzysz.
5: O Jezu, pan Zenek, Jezu, panie Zenku, jak my pana pozdrawiamy, nie? Pan Zenek, no niestety miał bardzo duże serce, ale nie miał ręki do biznesu i generalnie, no w momencie, kiedy biznes powinien prężnie działać, no to wtedy pan Zenek leżał w samochodzie i spał, nie? I to nie była sporadyczna sytuacja.
6: To był taki trochę sklepik, trochę też przedstawienia performance.
5: Tak,
6: różne
5: tak.
6: Rzeczy się można to
4: tak teraz się mówi.
5: Tak. To był też taki czasem dom Alberta, no bo czasem tam, nie ukrywam, ludzie korzystali z tego, że pan Zenek z matematyki raczej nie miał piątki ani czwórki. Ale pana Zenka pozdrawiamy, bo był bardzo ważną postacią w naszym życiu. To u niego w blaszaku można było spróbować po raz pierwszy nowych smaków Cheetosów,
6: o, czy... Kurde, aż mi się przypomniało, sorki, że tak trochę się ten, ale aż jak to powiedziałeś, to przypomniało mi się jedzenie, o którym w ogóle nie pamiętałem przez 20 lat, a mianowicie bułka z czekoladą. To w ogóle... To był taki bestseller chyba, nie?
5: Tak, tak. Znaczy, czekolada to jest dużo powiedziane, nie?
7: Ale... czekolada podobna.
5: Tak,
7: co najmniej.
5: Ale, ale właśnie to była magia dzieciństwa, że wtedy wszystko smakowało inaczej. No zupełnie wszystko,
7: prawda,
5: nie?
7: Prawda, no. Ja powiem, że do mojej babci potrafiłem chodzić przez ulicę, bo na tym samym osiedlu mieszkaliśmy. Dosłownie, oczywiście rodzice na to patrzyli, delikatnie mówiąc, krzywo. Natomiast dosłownie pozwalała mi jeść taki kawałek chleba, czy tam bułki, posmarowany margaryną czy masłem i posypany cukrem. I to był po prostu cała kanapka, nie? Specjał, specjał.
5: No, to jest, stary, jest taka drożdżówka po prostu domowej roboty, tak. No jeśli coś działa, no to to,
7: no,
5: to
7: zęby prostu... się kruszyły jak kopie.
5: I tak o, no ja wtedy to były też takie czasy, że brało się oranżatki, niektórzy bez rozcieńczania wodą.
7: Przysmak.
5: Tak,
7: przysmak.
5: Tak, tak.
7: Było.
5: Były.
7: Niektórzy wciągali w bardziej niekonwencjonalny sposób te przysmaki, a czy to już było ryzykowne dla śluzówki?
5: Znaczy mi się podoba cykl życia tych produktów, bo one kiedyś były właśnie w sklepikach szkolnych, a dzisiaj na przykład producenci środków czyszczących chwalą się, że to jest ich aktywny składnik produktu, nie? Więc to jest wow, nie? Że jak ludzkość poszła do przodu, nie? Natomiast, no co, no oprócz sklepików szkolnych,

0: przesyłamy.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak.
0: W zasadzie miałem jednego znajomego poza szkołą, z którym mogłem to robić.
1: To chyba nie ma pało już, no.
2: I tu się mogę przyznać, że w tamtych czasach byłem dealerem.
0: To jest takie
2: zwierzenie Mureni, tak, byłem w tamtych czasach dealerów. Otóż, proszę państwa, ja wykryłem w Siemensie C65 taką możliwość, że jak się fajnie pogrzebało w plikach, to można było sobie wysyłać gry, które kupiło się w gazetkach pod czerwienią.
0: Kurde.
2: Więc ludzie generalnie do mnie tak podchodzili trochę jak persona grata, nie? Jakbym trochę był takim, wiesz, może nie prezydentem, ale takim konsulem, nie? Gdzieś tam.
0: To Don Mureni.
2: Tak, tak, tak. Ja miałem jakieś tam i Gotika w Javie, jakieś tam, no generalnie gry, które wtedy kosztowały 10 zł i one były z tyłu gazety.
0: No to fortuna.
1: To
2: tak,
1: było dużo, no.
2: Tak, więc jak ja miałem taki gier na przykład 15, no to normalnie po prostu to były dla moje ten aktywa, nie?
1: No, taki czarny rynek gier, nie?
2: Tak,
1: to,
2: tak.
1: To brzmi teraz absurdalnie w sumie, nie?
2: Tak.
0: Panie prokuratorze, proszę teraz trochę wyciszyć, wyregulować odbiór.
2: Tak, tak, tak.
0: To już się przedawniło, naprawdę.
2: Proszę o łaskawy wymiar kary. No, ale to też były czasy, że no... Ludzie na przykład jak ustawiali sobie dzwonek w telefonie, to... Czasem on nie do końca był dzwonkiem, na przykład było halo, to ja, twój telefon.
1: To prawda, no. Aż to pamiętam, no.
0: No. Mam nadzieję, że te czasy nie wrócą.
2: Były też...
0: Akurat te konkretnie.
2: Były też przyśpiewki po niemiecku, ale tutaj myślę, że zdjęliby nas, jakbym je tutaj pocytował, nie?
0: Takie, zanim byś zaczął, to Rada by już do mnie dzwonił, a zresztą czekaj, co ty za nie znam.
2: Coś się razi prądem, Konrad.
0: Coś
2: pika, trzeba pikać.
0: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc zaczniemy jeszcze raz.
2: Więc pod tym względem to były też ciekawe czasy, no bo teraz trochę ludzie nie mają szacunku, no bo co, mają YouTube, nie? No to po prostu mogą włączyć, nie że jakiś tam utwór, nie? Tylko mogą sobie włączyć z teledyskiem, całą sekcją komentarzy, z tym całym hejtem i całym uwielbieniem do artysty, nie? Że...
0: Tak. Albo z wyłączonymi komentarzami.
2: Tak. To też były czasy, gdzie SMS-y kosztowały, że słuchajcie państwo, jakby chcieliście wysłać do kogoś SMS-a w tym kraju, no, nie daj Bóg do innej sieci.
1: O kurde.
2: O!
0: Pamiętam mój pierwszy kontakt z telefonem. Rodzice dali mi do ręki, po prostu to był fantastyczny manewr z ich strony. Do tej pory pamiętam mój powrót do domu i niezbyt zadowolonego ojca, ponieważ dali mi pierwszy raz telefon, gdzie tam za SMS-a chyba było 70 groszy. Wysłali mnie po jakąś pierdołę do kiosku. Wtedy, drogie dzieci, jeszcze wtedy istniało coś takiego jak kioski nawet na osiedlach. Nie? No to wysłali mnie do tego kiosku tam przez ulicę. Zdążyłem wysłać chyba z 10 SMS-ów. O coś dopytać. Oczywiście chodziło o to, żeby się pobawić tym telefonem, żeby zobaczyć jak to jest. No i później przyszedł rachunek, to ojciec to nie był usatysfakcjonowany.
1: Więcej niż zakupy wtedy, nie? Spodziewczak.
0: Nie, no tam zakupy to były za 50 groszy, bo to jakoś pierdołę miałem kupić. Tam bilet MZK, jakieś coś takiego.
2: Czyli jednak chodziło o pół chleba i cztery jajka, a nie cztery chleba i pół jajka.
0: Tak, tak, tak, tak.
2: Rozumiem,
0: tak,
2: rozumiem.
0: Tak. A chyba kupiłem i tak na odwrót, więc jakby... to była wielka inwestycja moich rodziców. Wielka dosłownie
1: nie,
0: na tamte
1: trafiono,
0: czasy.
1: No.
0: Tam gdzieś 2 godziny pracy w zakładach Stilonu legendarnych, prawda, na tamten czas. No, także
2: no,
0: było niewesoło przez chwilę.
1: Ale faktycznie wtedy się, jak z kimś planowało konwersację przez SMS-y, to podałoby zawsze pytanie, a w jakiej sieci masz telefon? To
2: tak, prawda, tak, tak, tak.
1: To było
2: tak,
1: mega istotne.
0: Teraz to pytanie by było absurdalne, tak, jakby ktoś by się pofukał.
1: Tak, o co chodzi, nie?
2: Tak, przecież ludzie się przecież bawili wtedy w Królu Strzelców, no bo wysyłali strzałki, nie? Więc
3: Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: FM. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
15: Vox.
16: Vox FM.
15: FM Gorzów.
16: Gorzów.
17: Do góry nogami. Do góry nogami. Czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
18: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
19: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
18: Tak.
19: Pamiętam, że to była legenda.
18: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
19: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
18: Operatorzy go nienawidzą, nie?
19: Zobaczcie, jak zobaczymy.
18: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
19: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
18: No.
19: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
18: Kurde, i ten. Pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 megabajtów internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
20: Wiesz? Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
19: Wiesz? Na stacjonarce. Ja tylko na stacjonarce.
18: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
20: No
18: więc
20: tak.
18: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj To jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo, a komunikować nam jest się coraz trudniej.
19: Coraz mniej umiemy.
20: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
19: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
18: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
19: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale ten kabel musisz dalej pociągnąć. Ja
20: się ręka słyszał nic.
19: No,
18: ale... Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI, i one do nas będą mówić.
19: Zobaczymy, nie? Czy tak nie będzie. No,
20: masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej
18: tak.
19: Pójdzie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
18: No tak,
19: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wybuskanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości.
20: Kto wie?
19: Zobaczymy.
18: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo to tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby tak. Radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
20: I tych wyników było mniej, nie?
18: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
19: Teraz 9 tysięcy na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
18: Ale słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne. Jak
19: tak, jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
18: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu to, jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
19: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
18: Tak.
19: Weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
18: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
19: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby
18: tak,
19: to rozwijać.
18: Tak,
19: żeby
18: tak.
19: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, oglądałem taki filmik, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc z nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby im puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
18: Dlatego my idziemy z duchem.
20: Awatar, tak? W tym kontekście.
18: Tak, tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego właśnie gościa, tego był odłożony Morgan Freeman, dlatego my wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwom dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
19: Tak, tak.
20: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
19: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, no to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już, tak, są jakieś filmiki na Facebooku, tak. Można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną Jasne. Osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini, tak. Powiedzmy.
18: Przecież kurczę,
19: to się dzieje codziennie.
18: Tak,
20: już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
18: Zostawcie to Maurycie w spokoju.
19: Proszę wyregulować to odbiorniki.
20: Tak, ale no...
18: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babcią czy dziadkom, że to są oni, nie?
19: Żeby w końcu dostać tego pieniądze.
18: No tak.
19: Żeby ci łatwiej.
20: Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
18: No, już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
19: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No, to jest 10 w tygodniu.
18: Babcia miała rozmach, nie? Ale no, czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było raptem...
19: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
18: O Jezu, stary. Wszystko.
19: To jest złe pytanie,
20: to jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
18: Znaczy, to jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
19: science
18: że...
19: Science fiction typowo.
18: Tak, tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
19: Tak, nagle masz 10-15 lat i...
18: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
19: Jesteśmy zgubieni.
18: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
19: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
18: No.
19: Dobra.
18: Koniec. Szymona nie ma, więc...
19: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiem, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie. Tak?
18: A on żuła pewnie, nie? Ale tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
19: Szymon... Na pewno nas słucha tak, na 100%. Tak, bo we Francji ma, nie ma nic lepszego do roboty, także...
18: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
19: Okej. Okay. Terytorialnie. To brzmi ciekawe.
18: To drugie żartowałem.
19: Nie, no przecież.
18: Bo nie.
19: Okej, musicie się domyślić.
18: Relacja już dzisiaj od 24.
19: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostwa Europy.
18: No bo tak, bo tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem.
19: Tak,
18: tylko,
19: że Gorzów Wielkopolski. Taki Paryż podobno.
18: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
19: Oui.
18: I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
20: A są jakieś winniczki u nas? Jakaś jedna jest gdzieś ostatnio trochę.
19: Jakieś jedna winniczka.
20: Tak, tak, no.
19: A są winniczki.
18: No to skończymy na winniczkę.
20: Jest wino gorzowskie normalnie.
19: No, tak, ja tak. No i ty nie
18: winniczki. Nazywa się Komandos.
19: Wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajdźmy, bo naprawdę do skasuje.
18: No cóż.
19: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
18: Okej.
19: Remus Romulus. Takie.
20: Coś było.
19: Taka sytuacja.
18: A to jest Galia, tam gdzie ten.
19: Asterix i Obelix się dzieje. Tak jest, podbili.
18: No więc generalnie słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co to tam dalej mamy?
19: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
18: Tak, tak.
19: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, chodziłeś, znaczy przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skompromitujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
20: Cyfrowym nomadą,
19: tak, no. Właśnie. Teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
20: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie.
18: I ale potem, switch, nie?
19: O kurczę, karta pułapka, do rewersu.
18: No, właśnie myślałem.
20: Tak to mi wyglądało. i spotkaliśmy się z resztą kolegów. Rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
19: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
18: Tak, tak. No, kobiety trochę niepewne są, ale...
19: Okay. One są pewne, to my jesteśmy...
20: Tak.
19: Pośmialiby się.
18: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy
20: są.
18: Państwo,
20: no.
18: Tak.
19: Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
18: Pytanie na jakie
19: nie
18: stronie,
19: mówię, nie? W sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
18: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie trzeliście Humanzi. To jest taka hipotetyczna...
19: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
18: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
19: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
18: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
19: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
18: Może, ale może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
19: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
18: Na lotniskach też czasem
19: nie
18: pracują.
19: Nie? Tak, tak.
18: Generalnie jakby jest dla nich...
19: Podpadnę.
18: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska. Zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
19: Powiem ci tak, mam od dwóch miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
18: No słuchaj, jakby, no.
19: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
18: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
19: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
18: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja inaczej, ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
19: I tym pozytywnym
18: jakby pies miał prowadzić konto w social mediach. I za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
19: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam.
20: No mógłby być dobrym influencerem też.
18: Tak, tak.
19: Wiele psów w zasadzie jest. Jest. No przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie. Tak, oni tak to nagrywają.
20: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
19: Tak, i jakby ludzie też. No,
18: no właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
19: Mój to robi bez smaczków.
18: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
19: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
18: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na czterech łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
19: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
18: No. I planeta psów, nie?
20: Planeta psów.
18: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
19: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były.
18: Te. One też się już nie pamiętają.
19: Bardzo dobrze.
18: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu swojego terrarium, nie? Biegnie. i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
19: Jest już w innej galaktyce.
18: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
19: Terrarium.
18: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
19: Czyli to jednak prawda.
18: Tak, zrzuca skórę jak...
19: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
18: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam Agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
19: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
18: No cóż.
19: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
18: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
19: Ale ty też znikasz, tak?
18: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
19: Więc... To jest takie tradycyjne jojo, tak zwane.
18: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
10: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
19: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
18: Tak,
19: to musimy to poruszyć.
18: To był Puszkin.
19: Dobrze, tak.
10: Puszkin, no.
18: Puszkin, ja powiem wam...
19: O, to jest szkoła, nie szkoła jak... Pumem. Ta.
10: Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
18: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
10: Też tak może być.
18: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zacieśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, czy już hipsterów nie ma.
19: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
18: Tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
19: No to
18: nie?
19: Jak amerykański high school trochę.
18: Tak. Po tym względem tak.
10: Kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
19: Puszkin
10: dostępny.
19: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura.
10: No,
19: troszeczkę.
10: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
19: W arenie już grali.
10: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
19: filmów. Tak, pełne trybuny w zasadzie.
10: Dosłownie,
19: i tak dalej. Wszyscy w koszulkach,
10: to już za naszych czasów.
19: No, kiedyś to było
10: fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane. Nie?
19: Słyszałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
18: Tak. Ja czekam,
10: no.
18: Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
19: Jako kolejne 7 wzgórz.
18: Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
19: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
18: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy, te pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
10: O Jezu, no też UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne
20: wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy,
18: tak,
20: było
18: tak.
20: Się powymieniać doświadczeniami.
18: I czymś innym.
20: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
19: Import,
20: tam...
19: eksport.
18: Tak. No tak, tak, tak, tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
19: Dla was.
18: Jeden dla nas, no, ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z niej faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
20: Tak. Właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim.
18: Tak.
20: Czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
19: i takie
20: to
19: faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
20: tak, tak.
19: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
18: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
19: No, największą.
18: No, no myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
19: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita.
18: No tak, tak, tak.
19: No nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
18: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No, no, no po prostu tak
19: czysta
18: jest.
19: Czysta woda.
18: No i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
19: jak. No to jak... nie taka czysta znowu. No,
18: ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tak. Tam razem się pojawiło.
20: Ja nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
18: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
20: Fajne Niemki? Dość.
19: Okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
18: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
19: Bardzo fajnie.
18: No, ale na jednej z tych wymian, no to... O, no bo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
19: Tak, tak, tak, to może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
18: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja, to jest po prostu genialne, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
20: No jasne, jestem oklepany tak, że podróże kształcą, ale jest strasznie
19: ale
20: prawdziwy,
19: prawda.
20: Nie? Jest strasznie prawdziwy.
18: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam
20: tak.
18: Kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
20: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej to jest perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
19: W te 5 metrów.
18: No, to właśnie,
19: właśnie
18: chciałem powiedzieć, że
19: tak, tak się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
20: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
19: Mocno nowe, tak, bodajże.
20: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata.
19: Płaci się za wejściówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
20: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
18: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
20: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy dwa tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
18: Ja pierdzielę.
19: I w ciągu ostatnich 20 lat.
18: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
20: Tak,
18: nie?
20: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić, nie?
18: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz, Max!
20: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
19: Jakoś tak robotycznie.
20: Tak, tak. Ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
19: I klimatyczne, nie?
20: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem chodziliśmy na imprezkę.
18: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
19: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
18: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
19: Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już o tobie.
18: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
20: No jasne.
18: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywał się palce, nie? A teraz macie tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
20: Ktoś na tym robi pieniądze, to
19: tak.
20: Jest ciekawe.
19: Tak.
18: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
20: Fajne.
18: No i to jest nie niesamowicie potrzebne, nie?
20: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury, nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
19: Taki czerwony
20: taki
19: guzik,
20: gigantyczny
19: duży?
20: Enter, który możesz całą rękę
18: niepokoić. Światowi przywódcy mają te guziki, tak czuję.
19: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem, no.
18: Generalnie dzisiaj ludzie, osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
20: Na enterze wielkim, no.
19: Ja mogę się włączyć. Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
18: No, czasem na wciskaniu enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą wciskać enter, żeby dostawać pieniądze, nie?
19: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
18: Se przeklikają pasjans.
19: Neura linka mają podpiętego.
18: O Jezu, sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
19: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
18: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
19: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
18: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, o co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie jesz.
19: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
18: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
19: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
18: No
19: nie?
18: Tak,
19: dzięki
18: tak.
19: Takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj, to...
18: No, prostu... dokładnie, nie?
19: Dzięki... Jedzie jak diligence. No.
18: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
19: Nie, to nie zawsze takie...
18: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
19: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
18: To jest premiera. Okay.
19: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa na nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
18: Tak, tak.
19: Zawsze.
18: Tak.
19: Mam porównanie gdzieś tam powiedzmy do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
18: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzony.
19: Do elitarnego Gorzy Wielkopolski, stolicy Polski, wiadomo. Tak.
18: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już...
19: Ale
18: w szczycie majestatu, tak.
19: Po prostu pik.
18: Tak.
19: Ten, historyczny.
18: Ten mieszany i ten mieszany.
19: Za siódemkę obok letniej, no.
18: O Jezu, o kurde, kebab koło za 7 zł.
15: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
19: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był na pewno. Tak.
18: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
15: Teraz szklanka wody jest czasami droższa.
19: Za siódemkę, tak.
15: No
19: tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No dawno też nie byłem.
15: Kebab za 7 zł, pół gotowa.
19: No, to tam zaraz by była taka promocja.
18: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy, po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była...
19: Ale wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z inflacją.
18: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
19: Więcej na rebranding by musiał wynieść.
15: Tak.
18: No, więc generalnie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, tak. To potrafił imprezować do trzeciej.
19: Do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
15: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, tak. To była tak. Po prostu bogactwo,
19: to
15: nie?
19: To była przepustka do nieba. Star way to heaven, dosłownie.
18: Tak. Do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
19: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
18: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sanepid w sumie się interesuje trochę.
19: Co ty, 20 zł? Takie, o nie, z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
18: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
19: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
18: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego, jak puzzle, złożyć z powrotem na przykład woła, nie?
15: Nie próbowałem, ale to ciekawa
19: koncepcja.
15: Ale
19: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiał być taki zbuntowany troszeczkę.
18: Taki Megazord.
19: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
18: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
19: No mówię, Gorzów Fallout po prostu. Fallout 24.
18: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
19: Oczywiście, bez tego było do nagle.
18: My tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
19: co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce.
18: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
19: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
18: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
19: na ziemi, po prostu.
18: Tak. No to oprócz tego, że ludzie jak sobie patrzyli mi na twarz, zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
19: O kurde.
18: A ja mówię, ale patrzę tak... No tak...
19: zrobiło się ciężko.
18: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. Okay. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi:
16: Panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak za poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Goście przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i błąbki strzelił, nie?
21: Wszystko. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
16: Ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe leg w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście. Fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś, no. Fajnie, że byłeś, super grałeś, następnym razem też coś tam. Ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co grałeś, bo to mi robiło klimat.
21: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
16: No właśnie.
21: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
16: To nie, bo to już jakaś taka głupia recytacja, gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
21: Więc tak, wiesz, stówka, nie?
16: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te Greki grają.
22: No sobie bywa różnie.
16: No bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
22: Nawet jak fałszują, no to jest jakiś tam klimat.
16: Ale gościu leciał czyściuteńko.
22: Mamy tu specy akurat.
16: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, bo po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super. No. Dopóki nie poszedli Disco Polo. Jak poszedli Disco Polo, pałujcie, jak zostawiacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
22: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
16: A może nie.
22: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Morenia, Landberg Familia. Dzięki wielkie.
16: Yo, yo, yo.
22: I gość specjalny Mikołaj Churka. Dzięki wielkie.
21: Dzięki bardzo.
22: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
21: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką.
16: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on wywijał tam i na matematyce. Spokojnie, i na polskim. Jeszcze, ja tu świętoszka zgrywania.
22: A tu Ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. Następnym razem go wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
23: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
22: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM, w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
24: Cześć.
22: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
24: No zgadza się.
22: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
24: Nie tylko.
22: Literka. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
24: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
22: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
24: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
25: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
22: No czyli, no to mamy
24: to
22: potencjał.
24: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
22: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że
19: gorzowianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle, tak nowoczesne, nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie chcą chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
25: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
19: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
24: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
19: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
24: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
25: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
24: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
25: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale co w niej jest pozytywnego? No to, jaki tam jest pozytyw?
24: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tę historię.
25: Chciałeś życiową. Tam zamieszkać.
24: No nie, aż tak to nie. Ale
19: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może...
24: Tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
25: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
24: A już nie pamiętam.
25: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
19: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
25: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
24: Tak. Niektórym się kojarzy, że to Stalgo, żyła to Szwecja.
19: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
25: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
19: Właśnie, na szczęście mu się udało.
24: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
19: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuę wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. A to więc nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
25: No ale wracam, ale to też Sopot ma takie swoje miejsce.
19: Krzywy dom.
25: Krzywy, tak, na Monciaku. Tak.
24: Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
25: Ale Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, tak a propos. Dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
19: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić? Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
24: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
19: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami.
24: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
19: Tak.
24: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
19: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No,
25: no ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
24: Michael Jackson.
25: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
24: No i przecież tak się stało.
25: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk, taki metalowy, jakaś biedronka, moty?
24: Biedronka jest, no nie.
25: Ale metalowa, no. Komar też bywa faktycznie.

0: Na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się działa.
1: Zamknięcie stadionu.
0: Zamknięcie jako dach na przykład. Mm-hmm.
1: Może w końcu...
2: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
1: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
0: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
1: Tu już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu.
0: To może jest jakaś taka, jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Suniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich
1: jest. Jedyny, który budził kontrowersje, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, mam wrażenie, Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
0: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
2: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
0: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa próby...
1: odcięcia.
0: Tak, kastracji.
1: Rzeczy.
0: Kastracji. Później został wywieziony.
2: No i stanął biedaczek.
0: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
2: A faktycznie, tam chyba
0: on został
2: go ze złomowy.
0: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak Dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... jak się ta partia nazywała, zmieniają co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek, i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
7: 3, 2, 1. 1. DJ

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
3: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

0: będę tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.

0: Cloud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w

Dla Was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla Was DJ Harris.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.

zdania, dworec w Warszawie. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Ja krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi